0: Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek teraz o ustaleniach w tej sprawie.
1: 48-letni kierujący kombajnem został zatrzymany przez policję. On ma dziś zostać przesłuchany w prokuraturze. Usłyszę zarzuty, to dlatego, że w miejscu, w którym doszło do wypadku, nie powinno go wtedy być. Mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że kombajn miał z przodu zamontowany tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Taka jazda jest nielegalna. Zgodnie z przepisami header musi być zdjęty. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Za spowodowanie śmiertelnego wypadku 48-latkowi może grozić do 8 lat więzienia. Teraz o brawurowej jeździe motocyklem, która zakończyła się zatrzymaniem. 16-latek jeździł po ulicach Zielonej Góry na jednym kole, driftował. Swoje wyczyny nagrywał i wrzucał do sieci. Po analizie miejskiego monitoringu policjanci namierzyli tego motocyklistę. Chłopak nie ma prawa jazdy, sprawa trafi więc do sądu rodzinnego. Spór o ułaskawienie znanego pseudokibica Piotra Starucha Staruchowicza ukaranego zakazem stadionowym. Rzecznik Karola Nawrockiego wyjaśnia, prezydent przeanalizował dokumenty tej sprawy, sięgnął po opinię sądów i na tej podstawie podjął decyzję. Nie musi się z niej tłumaczyć, podkreśla Rafał Leśkiewicz.
3: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny opisany w polskiej konstytucji i pan prezydent ma prawo jego stosowania.
0: W ciągu roku Karol Nawrocki ułaskawił 7 osób. W Krajowym Rejestrze Długów jest 2 miliony 200 tysięcy dłużników. Ich zadłużenie wynosi ponad 52 miliardy złotych. Niecałe 12 miliardów to zaległości przedsiębiorstw. Co drugi przedstawiciel firm uważa, że wpis do rejestru powoduje utratę wiarygodności i dobrego imienia. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że Jarosław Kaczyński nigdy nie stracił sterowności nad tą partią, tak w Radiu Z mówiła w każdym razie Beata Szydło. Mimo tych zapewnień w ugrupowaniu doszło do największego tąpnięcia w historii. Mateusz Morawiecki i 40 jego stronników założyło klub parlamentarny. Beata Szydło ma jednak nadzieję, że współpraca będzie możliwa.
4: Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus, jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba w tej chwili zachować naprawdę spokój.
0: Bo jak przypomina, kiedy PiS się dzieliło i kłóciło, to było w opozycji. Zjednoczone w 2015 roku wygrało wybory, mówi Szydło. Sam Morawiecki zapowiedział, że do połowy października jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamieni się w partię. To oznacza nowy twór po prawej stronie politycznej i rodzi pytania, co dalej? O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Wśród polityków nie ma żadnego zaskoczenia, bo dla wielu powstanie nowej formacji to dość naturalna konsekwencja partyjnego rozłamu. Nie komentuje ich działań, mówi krótko Zbigniew Kuźmiuk, choć przyznaje, że ma żal do kolegów.
6: Że o tych działaniach nie powiedzieli wprost. Cały czas mówili, za wszelką cenę chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, a jednocześnie tworzyli strukturę konkurencyjną.
5: Formalnie politycy zrzeszeni wokół Mateusza Morawieckiego wciąż są członkami PiSu. Pytanie, czy komunikat byłego premiera przyspieszy decyzję o ich wykluczeniu.
0: Na ten moment frakcja Morawieckiego to 41 posłów, jeden senator i 3 europosłów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. To po wygranej w 3 setach 7-5, 4-6 i 6-2 z Amerykaninem Marcosem Gironem.
7: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne spotkania w Montrealu i budować swoją formę.
0: Mówił Hurkacz. W drugiej rundzie w Montrealu grają dzisiaj wieczorem naszego czasu Magda Linet i Magdalena Fręch. Drugą rundę przeszła już natomiast Iga Świątek. Swój występ na kortach Montrealu zakończyła z kolei Maja Chwalińska.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Dom rodzinny Marii Sierackiej, zbudowany w latach 80. XX wieku, nie wyróżniał się niczym spośród podobnych domów na Dębnikach. Małe okna, płaski dach i nieproporcjonalnie wysoka podmurówka nie dodawały mu urody, ale Marii kiedyś naprawdę wydawał się piękny. Już nie. Śmierć Sandry coś zmieniła, oczywiście nie w wyglądzie budynku. Zmieniła spojrzenie Marii na świat, a może to, jak patrzyła na siebie. Myśl o sprzedaży zakiełkowała w jej głowie nagle, a potem błyskawicznie rozwinęła się w decyzję. Pierwszym krokiem było spotkanie ze znajomym notariuszem, który nakreślił jej wszystkie problemy związane z tą transakcją. To jednak Marii nie powstrzymało. Kolejna rozmowa z agentką nieruchomości również nie napawała optymizmem, ale nawet gdyby miała przesunąć sprzedaż ze względu na kwestie prawne czy przestój na rynku, Sieracka nie zamierzała się wycofywać. Poczuła, że chce się z tym miejscem pożegnać i to pożegnać godnie. Ten dom na to zasługiwał. Ludzie, którzy tu kiedyś mieszkali, a potem odeszli, zasługiwali również, więc zabrała się za porządki. Posuwała się systematycznie naprzód, dzień po dniu, pomieszczenie po pomieszczeniu. I chociaż od początku wiedziała, co ją czeka, na taką ilość emocji nie była przygotowana. Każdy mebel, każdy przedmiot, każdy bibelot były przesiąknięte wspomnieniami, tymi dobrymi i tymi, do których nie chciała wracać. Terapia szokowa bardzo jej potrzebowała. Najpierw uporała się z sypialnią, w której chorował ojciec, potem z jadalnią, aż wreszcie odważyła się otworzyć drzwi do dawnego pokoju Sandry. Po tym, jak się wyprowadziła, rodzice urządzili w nim tak zwany gościnny. Wymienili tapczan na rozkładaną kanapę, biurko na niski stoliczek, z regału znikły podręczniki szkolne, a ze ścian plakaty. Maria właściwie nigdy tutaj nie wchodziła. Dlatego teraz konfrontacja z miejscem, które tak bardzo kojarzyło jej się ze zmarłą siostrą, sporo ją kosztowała. A jeszcze więcej kosztowało ją wyciągnięcie z szafy pudła z rzeczami po Sandrze. Postawiła je na kanapie, usiadła obok, a kiedy powoli unosiła kartonowe wieko, przebiegło jej przez myśl, że Pandora, otwierając swoją puszkę, zapewne robiła to równie ostrożnie. Na widok zawartości pudła ze wzruszenia ścisnęło się jej serce. Drżącymi dłońmi zaczęła wyjmować ze środka rzeczy, które tak dobrze pamiętała. Stare zeszyty, książki, piórniki, maskotki, ramki na zdjęcia. Wszystko to, co kiedyś znajdowało się w szufladach biurka Sandry. Każdą rzecz oglądała uważnie, obracając w dłoniach i pozwalając, by wspomnienia, których przecież nie chciała, zalewały ją fala za falą. Ten zeszyt leżał prawie na samym dnie. Gruby, grubszy niż te szkolne, miał kiedyś granatową, teraz już tylko wypłowiałą do błękitu okładkę i był najlepszym przyjacielem jej siostry. Bo Sandra tak go właśnie nazywała. Nie pamiętnik, tylko przyjaciel. I chowała tak sprytnie, że Marii nigdy nie udało się go znaleźć, choć szukała. I to jak szukała. Wizja, że mogłaby poznać najskrytsze tajemnice starszej siostry, była naprawdę kusząca. A jednak, choć czasami widziała, jak Sandra coś w tym zeszycie zapisuje, nigdy nie odkryła, gdzie go chowa. Kiedy siostra wyjechała na studia, Maria była pewna, że zabrała zeszyt ze sobą. Czy gdyby miała świadomość, że leży tuż obok, w szafie, w zasięgu ręki i decyzji, zajrzałaby do niego? Na pewno. Pogładziła palcami okładkę i powąchała ją, choć przecież nie miała prawa pachnieć niczym innym niż kurzem. A potem go otworzyła. Sandra się nie rozpisywała. Notatki w większości były zwięzłe, po kilka linijek na dzień. Dlatego od razu można było spośród nich wyłowić ważniejsze momenty jej życia, te, które potrzebowały większej liczby słów. I właśnie taki wpis, pełen zamaszystych, nerwowych liter, przyciągnął uwagę Marii. 1 lipca 2006 roku. Nienawidzę go. Nienawidzę. Niech się wypcha. Wszystkim rodzice pozwolili na te dębki. Aśce, Tomkowi, Beacie, nawet Irce, tylko mnie ojciec zabronił. I w dodatku wysyła mnie do tego durnego Nałęczowa. Jak ja nie znoszę tego miejsca, tych ludzi. Wszyscy się snują, jakby byli na haju, piją tę ohydną wodę i bujają się na dancingach. Fuj! Maria zamknęła oczy. To niemożliwe. Kilka dni temu zastanawiała się, co tak naprawdę zaszło 20 lat wcześniej w Nałęczowie, a teraz trzymała w ręku klucz do drzwi, za którymi czeka przeszłość. 16 lipca 2006 roku. Ale jaja? 2 tygodnie nudy i nagle takie coś. Poszłam dzisiaj z kuzynką na dyskotekę. Jedyna w okolicy, więc tłok straszny. Trochę poszalałyśmy, nawet fajnie było. Wyszłam na dwór na chwilę się przewietrzyć, a tu podchodzi do mnie koleś, tak na około 25, i pyta, czy może postawić mi piwo. Przyniósł 2 butelki, zostaliśmy na dworze. Wypytywał mnie, skąd jestem, co tu robię, jakie mam plany po maturze, a potem powiedział, że ma dla mnie propozycję. I kiedy powiedział jaką, to wszystko mi się natychmiast przypomniało. Maria przewróciła kartkę, przeczytała kolejne zdanie, a kiedy sekundę później dotarła do niej jego treść, przerażona zamknęła oczy. Niestety, kiedy je znowu otworzyła, złe słowa nie znikły. Ich sens również pozostał ten sam. Więc przyciskając dłoń do ust, czytała dalej. A dalej było coraz gorzej i gorzej. Gabriela i Leon siedzieli na ławce w parku zdrojowym. Obserwowali snujących się alejkami kuracjuszy i kaczki przysypiające w trawie na brzegu stawu. Nie rozmawiali, choć oboje mieli sobie dużo do powiedzenia. Wiesz, że one mają tutaj swój pomnik? Odezwała się wreszcie Gabi. O tam. Pokazała w kierunku pijalni czekolady. Pomnik kaczek. Fascynujący ten Nałęczów. Rzucił z przekąsem Leon. Taki ciekawy i tętniący życiem. No weź, a 2 zabójstwa to pryszcz. Tak, jedno po drugim w odstępie 20 lat. Jest potencjał. Gabriela westchnęła. Leoś, nie wrócę do roboty. Przepraszam, jeszcze za wcześnie. W ogóle nie wiem, czy kiedyś będę w stanie wejść do komendy, nie myśląc o Tomku. Ale jeżeli tak, to pierwszy się o tym dowiesz. Jesteś tak cholernie dobrą policjantką, że zwyczajnie szkoda, żebyś się marnowała. Przecież się nie marnuję. Złapałam podwójnego mordercę. Chyba ja złapałem. Nie no, spoko, żartuję. Ten pomysł z młodym Zychem był genialny. Trochę się przestraszyłam, kiedy naczelnik zażądał, żebyśmy podstawili zamiast niego funkcjonariusza. Zawada mógł się zorientować. Nie bardzo mieliśmy inne wyjście. Tak cud, że szef się zgodził na tę maskaradę. I na poduszkę powietrzną. Tak, to było najlepsze. Jaką Zawada miał minę? Roześmiali się. Nagle Leon coś sobie przypomniał. A mówiłem ci już, że Albert się przyznał? I wsypał po całości broszka? Próbuję coś utargować z prokuratorem, ale nawet bez tego mamy dużo materiału. Nagrania z Olimpu, próba zabójstwa, zeznania aspiranta. Naprawdę dobra robota. Spojrzał na zegarek. Będę leciał. To kiedy wracasz do Lublina? Gabriela popatrzyła na niego niepewnym wzrokiem. Nie wiem. Miałaś tu być miesiąc, wytknął jej, który zdaje się właśnie mija. Zostało mi jeszcze kilka rzeczy do dokończenia. Strona internetowa na przykład i muszę przypilnować Oliwiera. No, a najgorzej to z tym psem. Teraz już zwyczajnie kłamała. Leon wstał z ławki i się przeciągnął. Dobra, gdybyś się kiedyś wybierała do miasta, daj znać, powiedział. Wyskoczymy na burgera. Jasne. Gabriela również wstała, a potem nagle przytuliła się do Leona mocno, bardzo mocno. Kiedy już odchodził, coś jej się przypomniało. Słuchaj, a co z tym waszakiem? Leon zatrzymał się w pół kroku i powoli odwrócił. W jakim sensie? Już dawno miałam o to spytać. Po prostu jestem ciekawa. W końcu to była ostatnia sprawa Tomka. Zawahał się. Na razie nic się nie dzieje. Czekamy na wyniki ekspertyzy. Ekspertyzy czego? Zdziwiła się. Przełknął ślinę. Waszego samochodu. Gabriela opadła z powrotem na ławkę. Siedziała w pozie szmacianej lalki, zgarbiona, z opuszczonymi rękami. Leon, o czym ty mówisz? Jakie ekspertyzy? Spytała płaczliwie. Wjechałam w drzewo na ostrym zakręcie. Zaraz. Zaczęła łączyć kropki. Czy wy podejrzewacie, że ja to zrobiłam specjalnie? Jezu! Leon ukląkł przed nią i chwycił ją za ramiona. Zwariowałaś? Jakie specjalnie? No dobrze, powiem ci, chociaż kurczę, nie powinienem. Podejrzewamy, że ten wypadek nie był wypadkiem. Że ktoś go spowodował. Na przykład cylinder na polecenie waszaka. ale na tym etapie to tylko przypuszczenia, zero dowodów. Gabriela zamknęła na chwilę oczy. To niemożliwe, powiedziała w końcu. Gdyby cokolwiek działo się z samochodem, no wiesz, koła, hamulce, system kierowniczy, komputer pokładowy by to zasygnalizował. Oczywiście, zgodził się Leon. Dlatego podejrzewamy, że został wyłączony. Ale kiedy wsiadłam do samochodu, zapaliłam silnik, wszystko działało. Leon podniósł się z klęczek i usiadł obok Gabrieli na ławce. Na monitoringu hotelu widać, że zaraz po tym, jak odjeżdżacie, cylinder z kumplem ruszają za wami. Mogli mieć w aucie urządzenie do hakowania systemu. To znaczy, zhakowali go wcześniej, a potem na drodze w odpowiednim momencie wyłączyli komputer w waszym aucie. To mogło wyglądać tak, jakbyś nagle straciła kontrolę nad samochodem.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. O Boże, jęknęła Gabriela. Dlaczego ja z tego wypadku nic nie pamiętam? Amnezja pourazowa. Wyjaśnił. Może sobie przypomnisz, a może nie. My niezależnie od tego działamy. Nagle się poderwał. Cholera, muszę lecieć, bo spóźnię się na spotkanie. Trzymaj się. I odszedł, pozostawiając Gabrielę w stanie zawieszenia między nadzieją a wściekłością. Nie mogła się zdecydować, który stan jest jej bliższy. W końcu wybrała nadzieję. Bo jeżeli Leon ma rację, to za wypadek odpowiadali gangsterzy, nie ona. A to zmieniało wszystko. Ruszyła przez park zdrojowy w kierunku centrum, a kiedy dochodziła do ronda, zadzwoniła jej komórka. Spojrzała na wyświetlacz. Małgosia. Słuchaj, mam prośbę. W głosie przyjaciółki było jakieś dziwne napięcie. Czy miałabyś chwilę, niekoniecznie dzisiaj, tak w ogóle, żeby coś przeczytać? Oczywiście. Tylko co? Bo wiesz, jeśli chodzi o pisma urzędowe, to nie jestem zbyt dobra. Zastrzegła Gabriela. Pisma urzędowe? Zdziwiła się Małgorzata. Nie, coś ty. Chciałabym, żebyś przeczytała fragment mojej książki. Wiesz, to kryminał i pomyślałam, że cię wykorzystam jako konsultantkę. Napisałaś książkę? Gabriele zatkało. Kryminał? Jeszcze nie napisałam. Mam dopiero kawałek, ale bardzo bym chciała, żebyś rzuciła okiem. To może wpadnę do ciebie dziś wieczorem, co? Zaproponowała pod wpływem impulsu. Dowiedziałam się czegoś od Leona i bardzo potrzebuję pogadać. Wpadnij. Co prawda w formie to ja nie jestem najlepszej, bo mam okres i jadę na prochach, ale jak się uwalę na kanapie, to damy radę. I się rozłączyła. Gabriela weszła na mostek nad Bochotniczanką i spojrzała w dół. Woda płynęła leniwie, przesuwając po piaszczystym dnie maleńkie kamyki i wprawiając w ruch mięsiste, ciemnozielone glony. Wszystko mija. Zdążyła pomyśleć, kiedy jej telefon zadzwonił ponownie. Odebrała pewna, że to Małgosi coś się przypomniało, ale głos w słuchawce nie należał do przyjaciółki. Mówi Maria Sieracka, muszę z panią porozmawiać. Cholera, pomyślała Gabriela, opierając się łokciami o balustradę. Metal był tak nagrzany od słońca, że prawie parzył. Miałam do pani dzwonić, powiedziała tonem usprawiedliwienia. Po tym, jak zabójca pani siostry został aresztowany, tyle się działo, że kompletnie zapomniałam. Przepraszam. Czy dotarła do pani informacja, że on ma też na sumieniu śmierć tego lekarza? Pawła Zycha? Po drugiej stronie przez chwilę panowała cisza. Tak, szepnęła w końcu Sieracka. Ten człowiek... Gabi weszła jej w słowo. Albert Zawada. 20 lat temu zapłacił pani siostrze, żeby fałszywie oskarżyła Zycha. Dokończyła za nią Sieracka. Ale Sandrze nie chodziło o pieniądze. I zanim zaskoczona Gabriela zdążyła się odezwać, wyjaśniła. Znalazłam jej pamiętnik. Słowo pamiętnik zabrzmiało w jej ustach miękko i smutno. Wszystko tam opisała. Ona rzeczywiście była molestowana, ale nie wtedy. Przepraszam, nie rozumiem. Rok przed tą sytuacją w Nałęczowie Sandra była molestowana przez znajomego naszego ojca. Zaciągnął ją do garażu, próbował zgwałcić. Na szczęście się wyrwała i uciekła. A kiedy opowiedziała o tym ojcu, on jej nie uwierzył. Rozumie pani? Nie uwierzył własnemu dziecku. Wiązały go z tym człowiekiem interesy, więc stwierdził, że Sandra jest przewrażliwiona, że wyolbrzymia i że nie będzie robił afery, bo nie chce zniszczyć koledze życia. Tylko że w ten sposób zniszczył życie Sandrze. Gabriela słuchała w osłupieniu. Boże, to jakiś koszmar, wyszeptała. Tak, koszmar, przyznała się Racka. Może gdybym wiedziała, przez co ona przeszła, inaczej bym na nią patrzyła. Boże drogi, ona nie umiała potem żyć, umiała już tylko grać. I ten jej stosunek do mężczyzn zaufała tylko jednemu. I chociaż wyszła za niego za mąż, to zafundowała mu potem jazdę bez trzymanki. Sieracka odchrząknęła, przygotowując się do tego, co zamierzała powiedzieć. Myślę, że dlatego zdecydowała się fałszywie oskarżyć Zycha. Przecież on nie był niczemu winien. Oczywiście, ale ten człowiek, ten morderca, Albert Zawada... Ten Zawada naopowiadał Sandrze, że w jednym z sanatoriów jest taki lekarz, który molestuje pielęgniarki. A kiedy one próbują to zgłaszać, to nikt ich nie chce słuchać, nikt im nie wierzy. W dodatku twierdził, że jego siostra, jak o tym powiedziała, to wyleciała z pracy, więc teraz szuka jakiejś kobiety z zewnątrz, przyjezdnej, która by na tego lekarza doniosła. Wie pani, myślę, że to dla niej znaczyło wiele więcej, niż była gotowa przyznać. Sandra w pamiętniku napisała, że kiedy ojciec tak ją potraktował, poczuła się jak śmieć. Pewnie pomyślała, że te molestowane kobiety musiały czuć się tak samo. Potem była na siebie strasznie zła, że tak się dała temu człowiekowi oszukać. Czyli jednak się zorientowała, że Zych nikogo nie molestował? Nie zorientowała się. To Zych jej powiedział. Przeprowadził w Nałęczowie swoje prywatne śledztwo i dowiedział się, kto namówił Sandrę na złożenie fałszywych zeznań. Tuż przed śmiercią przyjechał tutaj do niej, do Krakowa. Opowiedział jej wszystko. Że nigdy nie było żadnego molestowania, a cała ta historia została zmontowana po to, żeby uderzyć w jego brata. Uwierzyła mu i podpisała oświadczenie. Michał Zych odnalazł je w rzeczach ojca. Przerwała jej Gabriela i po chwili dodała: co za historia. Chciałam, żeby pani ją usłyszała. Nie ze względu na śledztwo, ze względu na Sandrę. Przez chwilę obie milczały. Dziękuję, powiedziała Gabriela. Stała potem na mostku jeszcze dłuższą chwilę, patrząc w wodę i myśląc o tym, jak niesprawiedliwe bywa życie. A kiedy w końcu oderwała się od barierki, to zamiast w prawo, w stronę pensjonatu, ruszyła w lewo, w ulicę Kolejową, gdzie na rogu z Armatnią Górą znajdowała się jedyna w Nałęczowie księgarnia. Weszła do środka i podeszła prosto do kasy, za którą stała sympatyczna młoda blondynka. Dzień dobry. Czy dostanę u państwa Rów Mariański? Nie pamiętam niestety autora. Dziewczyna zmarszczyła brwi. Wydaje mi się, że gdzieś to mieliśmy. Momencik. Weszła między półki i po chwili wróciła, niosąc książkę. Jest. Ostatni egzemplarz. Gabriela z ulgą pogłaskała okładkę. Poproszę, powiedziała. I nagle poczuła potrzebę podzielenia się swoimi emocjami. Podobno ta książka pomaga oswoić żałobę. Bardzo jej potrzebuje. Zapłaciła i z papierową torbą w dłoni wyszła na słońce. Była piękna pogoda. Udało jej się właśnie kupić książkę, na której jej zależało. W pensjonacie czekał na nią obiad, który będzie pyszny, jeżeli tylko odpowiednio go sobie doprawi. A jednak czuła, że coś ją uwiera i niepokoi. I na pewno nie chodziło o to, czego się dowiedziała od Leona. To dziwne uczucie zaczęło się chyba od rozmowy z Małgorzatą. Co ona powiedziała takiego? Książka, kryminał, okres? Oczywiście, że chodziło o okres, którego Gabriela nie miała już od dawna. Otworzyła specjalną aplikację w telefonie. Założyła ją sobie, kiedy postanowili z Tomaszem zacząć się wreszcie starać o dziecko i zaczęła sprawdzać. Według kalendarza okres powinna mieć 3 tygodnie temu. Jeszcze nigdy aż tak jej się nie spóźnił. Tak szczerze, to w tym całym zamieszaniu i cierpieniu po wypadku kompletnie o tym zapomniała. To ten stres, pomyślała sobie. Na pewno chodzi o stres i wypadek. Jej organizm zareagował amnezją, więc mógł też zareagować przesunięciem miesiączki. No dobrze. A jeżeli to nie jest stres? Jeżeli... Nie, niemożliwe. Na pewno nie. A jednak wracając do pensjonatu, wstąpiła po drodze do apteki i kupiła test.
0: To był ostatni fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejnej książki na noc słuchaj już jutro po drugiej.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Trzecia. Ja nazywam się Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24, w początkach Radia Z, reporter naszej właśnie stacji. Do samego końca chciał być aktywny zawodowo, mówi jego przyjaciółka i dziennikarka Gazety Wyborczej Dominika Wielowiejska.
4: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
3: Andrzej Morozowski zdobył wiele dziennikarskich wyróżnień, w tym tytuł dziennikarza roku Grand Press i nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Miał 69 lat. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni. Wprowadzenie takiego obowiązku szykowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tego lata z planów jednak nici. Podobno jest szansa, aby pomysł wszedł w życie z opóźnieniem. Jak dużym, to sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Prawie rok pracy nad prostą wydawałoby się kwestią, to jednak za mało. Czasu trzeba więcej, próbuje tłumaczyć Adam Szłapka.
6: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
5: Podobnie na sprawę patrzy pani Julia, kelnerka z gruzińskiej restauracji Tik Hari w Warszawie.
7: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
5: Za darmo.
7: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
5: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku.
3: Eksperci szacują, że koszt dla restauratorów to w zależności od miasta od grosza do 3 groszy za litr kranówki. W Niemczech masowo bankrutują browary. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zlikwidowane zostały 53. To były w większości niewielkie zakłady z wielkimi tradycjami. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
8: Jeszcze 10 lat temu było w Niemczech prawie 1600 zakładów produkujących piwo. Dziś działa już o 200 mniej. Branża browarnicza w Niemczech przeżywa od kilku lat poważny kryzys. Dramatycznie spada spożycie. Co drugi niemiecki browar to mała firma produkująca rocznie mniej niż 100 tysięcy litrów piwa. I to właśnie te małe browary skazane są na zagładę, bo nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami, które znaczną część produkcji eksportują. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Najwięcej z tych małych browarów znajduje się w Bawarii. Jednoznaczne stanowisko wiceministra sprawiedliwości wobec ułaskawienia Piotra Staruchowicza. Jak wiecie z wiadomości Radio Z, Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu starucha, jeśli chodzi o zakaz wchodzenia na stadion. Argumentował, że był to czyn o charakterze incydentalnym. Dla mnie taka koncepcja nie przemawia, przyznaje Dariusz Mazur.
9: Są oczywiście kibice, którzy rzeczywiście interesują się sportem, ale jest też kategoria pseudokibiców. No i w moim przekonaniu nie wiem, dlaczego prezydent ma promować tego rodzaju osoby.
3: Zdaniem wiceministra, jeżeli ktoś miał wcześniej na koncie inne wyroki, to na pewno nie można tu mówić o incydentalnym charakterze. Rekordowe upały w całej Europie. W Czechach odnotowano wczoraj 41,5 stopnia. To rekord temperatury w historii pomiarów w tym kraju. Na Słowacji rekord dla sierpnia wynosi 40,8 stopnia. Przy takich wysokich temperaturach trzeba uważać na zdrowie. Pić wodę i ograniczyć spożywanie alkoholu, radzi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Po pierwsze, odpowiednie nawadnianie. To jest dla nas najważniejsza rzecz. I ograniczać aktywność w ciągu dnia, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Tutaj zachęcamy do korzystania właśnie z tych kurtyn wonnych.
11: Czy są jakieś właśnie prośby, żeby pomóc uzupełnić wodę w jakimś miejscu?
10: Czasami zdarza się tak, że po prostu w jakimś zbiorniku wonnym powstaje tak zwana przyducha i wtedy nasza pomoc jest potrzebna w tym, żeby tą wodę po prostu natlenić.
3: Straż apeluje również, aby nie używać otwartego ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na przykład dzisiaj, bo dzisiaj w Polsce ekstremalne upały, a przez to rekordowo niski może być poziom wody w rzekach. Już obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
12: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
3: Mapy synoptyków są na radio.z.pl. Szykuje się wielka atrakcja dla fanów Mazowsza. Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowuje wystawę z okazji 500-lecia włączenia regionu do Królestwa Polskiego. Zobaczyć będzie można relikwiarz świętego Zygmunta, Biblię Płocką czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Wystawa od 10 września do 10 grudnia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło decyzję prezydenta Szczecina w sprawie wstrzymania budowy gigantycznej samowoli. Chodzi o bazę paliwową, która powstała w prawobrzeżnej części miasta bez wydania warunków zabudowy i pozwolenia na pracę. Inwestor chciał samowolę zalegalizować, miasto proces wstrzymało, ale decyzję gminy podważyło teraz kolegium. Jak mówi Marta Kufel z magistratu, gmina nie zamierza się poddawać.
13: Mieszkańcy nie zgadzają się na realizację tej inwestycji w swoim najbliższym otoczeniu i wychodzi z tego, że nie chcą mieć takiego sąsiada. W związku z powyższym miasto przede wszystkim musi dbać o dobro mieszkańców. Ponownie złożymy stosowny wniosek, który wstrzyma wydanie warunków zabudowy dla inwestycji.
3: Spółka budowę bez pozwoleń tłumaczyła pośpiechem. Jabłka krajeńskie chronione przez Unię. Ich nazwa została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chroniona nazwa pochodzenia. Krajeńskie jabłka dołączyły tym samym do już znajdujących się na tej liście jabłek grójeckich i łęckich. Krajeńskie są słodsze i bardziej jędrne niż inne odmiany. Kraina to rejon w Kujawsko-Pomorskim. Jednym z centralnych miejsc jest Poburka Wielka między Nakłem a Notecią nad Piłą. A to prośba do kierowców o więcej uwagi dla innych. Na A1 po wypadku busa kilkadziesiąt samochodów przejechało obok bez zatrzymania. Ich kierowcy nie sprawdzili nawet, czy w zdarzeniu ktoś został ranny. Film taki ku przestrodze publikuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału dyrekcji.
14: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni. Upewnijmy się, że pomoc została wezwana i jest wystarczająca. Nie zakładajmy, że ta jedna czy dwie osoby, które się zatrzymały, już udzieliły tej pomocy.
3: Za nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia albo zdrowia grozi do 3 lat więzienia. Na koniec zagranica. Co najmniej jedna osoba nie żyje, 12 jest rannych. Taki na tę chwilę jest bilans nocnych ataków Rosji na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko podał na Telegramie, że 3 ranne osoby są w szpitalu. Jedna z tych osób jest w ciężkim stanie. Tej nocy rosyjskie pociski spadły w Kijowie na bloki i wieżowce oraz na hale magazynowe. Była to kolejna noc ostrzału stolicy Ukrainy przez Moskwę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
15: Dzień dobry, z nami jest Krzysztof Hetman, europoseł PSL-u i wiceprezes tej partii. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, pani redaktor.
15: I pytanie krótkie i proszę o krótką odpowiedź. Tak
16: to
15: czy
16: się
15: nie?
16: Okaże.
15: Czy nowy ruch Morawieckiego odbierze wyborców PSL-owi? Tak czy nie?
16: Nie.
15: Proszę, jaka zdecydowana odpowiedź. No, optymizm jednak. Czekamy oczywiście na wasze opinie w tej sprawie na radio.pl, a wyniki tej sondy pod koniec części radiowej. Ja skąd taka pana pewność, że nie?
16: Dlatego, że on przede wszystkim będzie łowił i przede wszystkim jest nastawiony na to, żeby przejąć elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to widać przez te ostatnie tygodnie tej całej historii, gdy się panowie nawzajem ośmieszają. To jest taka gra w dwa ognie. Pan Morawiecki próbuje udowodnić elektoratowi PiS-u, że to nie on jest rozłamowcem, ale jego wyrzucono z partii. Natomiast pan Kaczyński ze swoimi kamratami przekonuje, że to właśnie pan Morawiecki ze swoimi parlamentarzystami jest zdrajcą, który PiS porzucił, a prawicę, w tym tą prawicę pisowską, bo już nie tylko PiS jest na prawicy, on zdradził i on doprowadził do podziału. Oni walczą dzisiaj o ten rząd dusz. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że już dzisiaj posłowie Morawieckiego mówią, że wyrzucono nas z PiS-u, kiedy formalnie to nie nastąpiło. A ludzie Kaczyńskiego mówią, no oni nas zdradzili i opuścili PiS, kiedy oni jeszcze tych legitymacji nie oddali. Taka zabawa w dwa ognie, ale ośmieszają się, dlatego że z jednej strony pan Morawiecki mówi że teraz, dzisiaj, że pan Kurski to generalnie to zły człowiek jest i złym człowiekiem był, kiedy pan Kurski mu przez wiele lat nie przeszkadzał, kiedy rządził, a nawet przez ostatnie 3 lata, jak był w opozycji. A pan Kaczyński razem z panem Sasinem teraz połykają języki, bo jeszcze niedawno twierdzili, że pan Morawiecki nigdy doradcą pana Tuska nie był, a od 2 tygodni jest, przekonują wszystkich na prawo i lewo, że no można się było tego spodziewać, no bo przecież ten człowiek doradzał kiedyś premierowi Tuskowi.
15: No był rzeczywiście w Radzie Gospodarczej w latach 2010-2012, to była i pierwsza, i druga kadencja rządów PO-PSL. Do tego powrócimy jeszcze, ale zapytam, czy to może będzie wasz partner na wybory, ta nowa partia Morawieckiego, jeśli powstanie?
16: Pani redaktor, czekaliśmy na to tyle lat. Naprawdę. Naprawdę, to była taka miłość platoniczna, ale nie mogliśmy się doczekać tego rozwodu, żebyśmy mogli wpaść w końcu w ręce pana Morawieckiego. A teraz poważnie, naprawdę, pani redaktor, proponowano Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej już w październiku 2023 roku. Odmówił z tego powodu, że my nie współpracujemy z niedemokratycznymi partiami i osobami, które za uszami mają wiele, a o panu Morawieckim można to powiedzieć i po raz kolejny to samo państwo robicie w mediach.
15: Próbujecie nas
16: od kilkunastu lat próbujecie nas w ręce PiS-u wcisnąć niemalże,
15: czyli
16: kiedy udowodniliśmy.
15: Dziennikarze jesteśmy winni. Oczywiście ktoś jest winny, to zawsze
16: od kilkunastu lat. A czy pani zadaje to pytanie Lewicy albo Koalicji Obywatelskiej, albo różnym osobom z Polski 2050, nie, tak albo z Unii Centrum.
15: Ideologicznie może dlaczego, jest wam blisko, dlaczego po prostu, zawsze, bo dlaczego, ideologicznie jest wam blisko.
16: Dlaczego zawsze PSL jest pytany o PiS, a teraz o PiS mały w postaci Morawieckiego?
15: Nie
16: mamy zamiaru
15: blisko
16: z nimi współpracować.
15: Czyli nie ma takiej możliwości,
16: choćby
15: tak?
16: Choćby z jednego bardzo prostego powodu, formalnego, pani redaktor. My jesteśmy w koalicji, rządzimy, a oni są w opozycji. Takie koalicje na wybory są po prostu niemożliwe.
15: Czyli rozumiem, że to byłaby niemożliwa hybryda.
16: Niemożliwa hybryda, bo nie można współtworzyć jednej listy wyborczej, będąc po dwóch stronach barykady.
15: No ale chodziło też o to, że w przeszłości tworzyliście trzecią drogę. Wcześniej był Paweł Kukiz, który również wam pomógł trochę wygrać wybory wtedy, kiedy one były...
16: Panie redaktor, dobrze, to ustalmy fakty. W ostatnich 36 latach Polskie Stronnictwo Ludowe startowało tylko raz w koalicji. Raz. W ostatnich wyborach 2023 roku. Przypomnę, że w 2019 roku współpracowaliśmy z panem Pawłem Kukizem. Był on na listach, uwaga, Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ostatnich 36 latach PSL zawarł tylko jedną koalicję na wybory. I to jest właśnie tak samo jak z tym pytaniem pani, czy już wpadliśmy w te ramiona i ręce Morawieckiego, czy też nie. Od 23 roku ciągle powielana jest taka opinia, że ten PSL musi mieć jakiegoś partnera. A tego partnera mieliśmy raptem raz, no półtora raz.
15: A teraz zapytam o rzecz, która wydarzyła się w sobotę, mianowicie 30-letnia Polka została zaatakowana przez 18-letniego Ukraińca. Kobieta jest podszkodowana, przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu, została zaatakowana nożem. No, napastnik został na szczęście zatrzymany tuż po zdarzeniu przez policję. Czy taki napastnik powinien być deportowany czy sądzony w Polsce?
16: Oczywiście, że powinien być sądzony w Polsce i powinien mieć zarzuty usiłowania zabójstwa i spędzić po udowodnieniu tego przez sąd, spędzić wiele, wiele lat w polskim więzieniu, a już jak odbędzie tą karę, zostać wtedy deportowanym na Ukrainę.
15: Pytam nie przez przypadek również, ponieważ opozycja tutaj zgłasza swoje zastrzeżenia, nazwijmy to w ten sposób. Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i wciąż kandydat na premiera, napisał na X-ie tak. Tusk i Czarzasty milczą, nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia i jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. I do tego jeszcze sugerował mu Jacek Sasin, który napisał, że panie Czarzasty, jak długo jeszcze pan będzie mroził projekt ustawy PiS? Zero tolerancji zgłoszony przez Czarnka. Jak długo jeszcze cudzoziemcy, bandyci nie będą deportowani oraz pozbawiani prawa wjazdu do Rzeczpospolitej? I co pan odpowie politykom Prawa i Sprawiedliwości?
16: Że pan poseł Czarnek jako gorliwy katolik znowu będzie musiał pójść do spowiedzi i wyspowiadać się z grzechu kłamstwa. Ponieważ nieprawdą jest, że polski rząd nie deportuje ludzi. Chociażby w roku 2025 zrobił to wielokrotnie i w ilości wielokrotnie większej niż za rządów PiS-u, gdy pan poseł Czarnek był ministrem tego rządu.
15: No tak przynajmniej twierdzi rzeczniczka MSWiA, która napisała o tym również
16: nie ma żadnej potrzeby realizowania jakiegokolwiek populistycznego projektu projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości pana posła Czarnka, ponieważ procedury i system deportacji w Polsce działa, co udowadniają polskie służby każdego miesiąca i każdego roku, odkąd rządzimy. Warto przypomnieć, że to za naszych rządów ustabilizowaliśmy sytuację migracyjną. Od 6 miesięcy nikt nielegalnie nie przekroczył granicy wschodniej i został także ukrócony natychmiast cały proceder, o czym informował raport Najwyższej Izby Kontroli, wydawania wiz osobom z państw trzecich, tak jak to było za rządów PiS-u, które wpuściły kilkaset tysięcy ludzi na teren Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, bez sprawdzenia tych osób na wizach niestety polskich, które wydawano na prawo i lewo.
15: Czyli pana zdaniem niepotrzebne są dodatkowe zmiany w prawie, że to prawo, które jest, absolutnie jest wystarczające?
16: Uważam, że to prawo działa. Jeśli będą potrzebne zmiany, to na pewno rząd takie wprowadzi. Ale jeszcze raz powtórzę i warto, żeby nasi słuchacze o tym wiedzieli, że za czasów naszej koalicji, naszego rządu deportuje się wielokrotnie więcej osób niż za rządów PiS-u.
15: Ale Leszek Miller, też były premier, napisał tak na X-ie, że Donald Tusk, tutaj powołuje się na to, co wcześniej mówił premier polskiego rządu, bandyci nie będą dyktować zasad na polskich ulicach, wypowiadamy wojnę przemocy, nienawiści i bezkarności. Koniec cytatu. Panie premierze, do dzieła.
16: No i tą wojnę, tej nienawiści i przemocy trzeba wypowiedzieć, tylko że ona działa w dwie strony, pamiętajmy, no bo tutaj mamy do czynienia z niemalże z usiłowaniem zabójstwa. Mam nadzieję, że ta pani przeżyje i dojdzie do siebie.
15: Życzymy
16: i tak jak
15: serca.
16: Powiedziałem, tak jest, a tak jak powiedziałem, akurat ta osoba, ten Ukrainiec powinien stanąć przed polskim sądem, natomiast to wahadło wychyla się w obie strony. Nie wiem i nie będę chciał tutaj dyskutować na temat tego, czy to było akurat na tle narodowościowym, czy to był jakiś...
15: Na razie nie są znane motywy, rzeczywiście. Na razie nie są motywy znane.
16: Dlatego nie chcę w to wchodzić, natomiast pamiętajmy o tym, że no mamy dzisiaj ogromny problem i od tego przecież nie uciekniemy. Tych nastrojów antyukraińskich. Mieliśmy też sytuacje, które były w drugą stronę, gdy atakowano Ukraińców i trzeba pamiętać o tym, że to wahadło w każdą stronę wychyli się tak samo mocno. Natomiast trzeba potępiać wszelkiego tego typu rodzaju akty przemocy, z którejkolwiek strony one by nie były. Natomiast też nie ma co ukrywać, że dzisiaj politycy populistyczni, nacjonalistyczni, no, to wahadło starają się wychylić jak najmocniej i żerują dzisiaj na tej sytuacji.
15: To teraz jeszcze wyniki sądy naszej. I czy nowy ruch Morawieckiego odbierze wyborców PSL? Tak, odpowiedziało 52%. Nie, 48%. Muszą być wyrównane, ale jednak ze wskazaniem na tak, że tak się może wydarzyć. No i o komentarz do tych wyników poproszę już w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam, proszę zostać z nami.
1: To jest gość Radia Z.
15: Mam nadzieję. No widzi pan, no, jednak większość naszych słuchaczy, internautów jest za tym, opowiada się za tym, znaczy uznało, że jednak ten nowy ruch Morawieckiego może wam zaszkodzić, no, że może wam odebrać, a i tak w sondażach przecież kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o wasze wykonania.
16: Jak zawsze.
15: Ja wiem, to PSL trwało i trwałaś, tak,
16: nie,
15: ja wiem.
16: Nie, tego nie miałem zamiaru powiedzieć. Nie? Miałem zamiar powiedzieć i powiem to, że z pokorą podchodzimy do tych badań, które są robione, natomiast mnie osobiście zawsze bardzo dziwi to, że wszystkie te instytucje, które robią, firmy, które robią te badania opinii publicznej, w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie zwróciły uwagi od 26 lat, obserwuję to od 26 lat, że popełniają jakiś błąd metodologiczny. Ponieważ ja nie widziałem, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć sondaże, w których widziałem, gdzie dawano PSL-owi powyżej 5%, między jednymi a drugimi wyborami. Zawsze jesteśmy pod progiem. Czy to teraz przez ostatnie 3 lata? Proszę sobie przypomnieć lata 2023-19, 19-14 i tak moglibyśmy się cofnąć aż do początku lat 2000, a jednak zawsze to Polskie Stronnictwo Ludowe jednak ten próg przekracza. To bardzo łatwo wytłumaczyć, dlatego że PSL jest najczęściej partią drugiego wyboru i bardzo dużo ludzi podejmuje podejmuje decyzję w ostatnich 24 godzinach, na kogo chcą oddać głos.
15: I dzisiaj, wtedy pada na PSL.
16: Dlatego, że jak dzisiaj pytamy wyborców, na kogo chcą zagłosować, to zawsze odpowiadają, wybierają tą partię pierwszego wyboru. Ale jest na przykład grono wyborców PiSu, umiarkowanie konserwatywnych, dla których na przykład oni sobie myślą tuż przed wyborami, no nie, ten PiS się dzisiaj za bardzo zradykalizował, no nakradli te pieniądze. To jednak to jest trochę zbyt radykalnie dla mnie.
15: Ale gdzie nakradli, jeszcze nikt nie został skazany.
16: Mam na myśli rok 2023. I wtedy taka osoba zaczyna szukać innego podmiotu politycznego na scenie politycznej i myśli sobie, no może to taki PSL, bo światopoglądowo jest mi bliżej, są gospodarczo, wolnościowi, zagłosuję jednak na PSL. Ale to samo jest w przypadku kiedyś Platformy Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, gdy ktoś mówił, no może oni poszli za bardzo na lewo, są zbyt liberalni.
15: To za
16: daleko dla mnie. Tak, i PSL jest tą partią drugiego wyboru. I dlatego my zawsze w dniu wyborów przekraczamy ten próg 5% i są zafałszowane jednak te wyniki, do których mimo wszystko, tak jak powiedziałem, podchodzimy z pokorą.
15: Ale rozumiem, że będziecie startować w wyborach samodzielnie? W takim razie zupełnie, absolutnie już nie będziecie mieli żadnego lewara?
16: PSL będzie startował z przyjaciółmi.
15: A ci przyjaciele to kto?
16: Na przykład samorządowcy.
15: Ci bezpartyjni? Czy nie?
16: Jest mnóstwo samorządowców, którzy jeśli zostanie utrzymana dwukadencyjność...
15: A zostanie?
16: Prawdopodobnie.
15: No to jest wasz pomysł generalnie, żeby z tego zrezygnować. No,
16: tak, bo uważamy, że to ludzie powinni wybierać sobie gospodarzy swoich miast, gmin. Natomiast jeśli ta dwukadencyjność zostanie podtrzymana, to na scenie politycznej pojawi się blisko 30% samorządowców, którym w 2029 roku kończy się kariera w samorządzie i będą szukać swojego miejsca. Jest wielu bardzo mądrych, doświadczonych, świetnych
15: gospodarzy. Liczycie na to, że będą tam świetne wyniki, jako że to są tacy lokalni liderzy i liczycie na to, że generalnie to wam
16: podkontruje. Chciałbym pani przypomnieć, że na listach wyniki Polskiego Stronnictwa Ludowego od zawsze byli reprezentowani samorządowcy i mieliśmy wielu wójtów, burmistrzów, radnych, sejmików, którzy startowali do Sejmu. W tej sytuacji, która jest, z pewnością będziemy z nimi rozmawiać i zachęcać do wspólnego startu.
15: A pan wystartuje w wyborach do polskiego parlamentu w 2027 roku?
16: Polityk nigdy nie może wykluczyć żadnej sytuacji.
15: To odpowiedź taka, no nie mówię tak, nie mówię nie. Czyli jak trzeba będzie, to jednak pan wystartuje.
16: Jeśli będzie taka konieczność.
15: Nie rozumiem, że jak się zdobędzie mandat w polskim Sejmie, to aktualnie od razu jest wygaszany ten europoselski, tak?
16: Jest wygaszany mandat.
15: Ale panu dobrze chyba jest w tym europarlamencie, tak czy nie?
16: Pani redaktor, mam poczucie, że wykonuję tam dobrą robotę. W tej chwili biję się o nowy instrument, który zaproponowała Komisja Europejska w nowym budżecie Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Konkurencyjności. To jest prawie 1 bln zł. I biję się tam o pieniądze dla polskich przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, o balans geograficzny, ponieważ niestety tego typu instrumenty centralne, które miała zawsze do dyspozycji Komisja Europejska, chociażby program Horyzont Europa w ostatnim czasie, w 70% trafił tylko do 5 państw członkowskich Unii Europejskiej. Trzeba tą sytuację zmienić. Mam doświadczenie i kompetencje. Wiem, jak zabiegać o nasze interesy. W tej chwili rozgrywa się najważniejsza sprawa, bo ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, bo ten budżet po roku 2027 do 34 roku, to w mojej opinii to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze. Nie dlatego, że po 34 roku ktoś w Unii nie będzie chciał Polsce dawać pieniędzy, tylko tu jest dobra informacja. Rozwijamy się i to w bardzo dobrym tempie i nasze wskaźniki będą takie w 34 roku, że Polska po prostu już dostępu do takich pieniędzy jak w tej chwili, tych szczególnie na infrastrukturę, otrzymywać nie będzie mogła.
15: Z jednej strony się rozwijamy, z drugiej strony się zadłużamy.
16: Więc trzeba z jednej strony zadbać i o politykę spójności, czyli te pieniądze dla przedsiębiorców i samorządowców, jak i o wspólną politykę rolną i, tak jak powiedziałem, o ten nowy instrument Komisji Europejskiej. Poza tym mamy rewizję ETS-u. Komisja Europejska zaproponowała w połowie lipca swoją propozycję. Ona nie jest z naszego polskiego punktu widzenia wystarczająca.
15: Ale mówimy o ETS-2?
16: Mówimy o całym ETS-ie. Mhm. Mówię o ETS-ie 1, nie ETS-ie 2. ETS-2 jest przesunięty do 2028 roku. No, Komisja Europejska w tej chwili, w tej rewizji proponuje, aby wydłużyć czas funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego. Ma nowy instrument.
15: Czyli nie rezygnować z ETS-u, tak?
16: Nie, absolutnie. Nie, Komisja Europejska nie chce rezygnować. Mam być nowy instrument booster, mają być przedłużone darmowe uprawnienia. ETS-2 o kolejny rok przedłużony. Z naszego punktu widzenia jest to.
15: Czyli miałby wejść w życie w takim razie nie od 2028, tylko w 2029?
16: Tak, znaczy w 2028 roku to przesunęliśmy już po naszej presji na 1 stycznia 2028 roku i Komisja Europejska w tej chwili, w tej rewizji potwierdziła, że powinien ETS-2 wejść
15: w 2028
16: roku, ale nie dotyczyć mieszkaniówki. Ale tyle się posunęła Komisja Europejska, że powiedziała, że to nie powinno dotyczyć mieszkaniówki. Dla nas nie jest to wystarczające, więc my troszkę tutaj tak, bo robiąc taką uwagę, że mi jest tam dobrze w Brukseli, zawsze mam takie wrażenie, że w Polsce co złe, to na tą Brukselę zrzucamy, natomiast nie dostrzegamy tego, że 70% prawa, które mamy w polskim prawodawstwie, pochodzi właśnie z Parlamentu Europejskiego i z Brukseli. Tam się w pierwszej linii rozstrzygają sprawy i nasze interesy i po prostu trzeba tam ludzi
15: kompetentnych. Czyli rozumiem, że chcę pan przekonać, że jednak pracujecie, a nie są to tylko, że tak powiem, że nie jest to tylko laba i to za naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze. Ale
16: no,
15: jeśli...
16: Momencik. No, właśnie to jest taki ton, widzi pani, przepraszam, że będę polemizował, to jest taki ton, że przekonuje do tego, że to nie jest laba. Nie, to nie jest laba, to jest normalna praca. Proszę pamiętać o tym, że Parlament Europejski, co jest dla wielu zaskoczeniem, pracuje zupełnie inaczej niż polski Sejm. Polski Sejm zbiera się raz na 2-3 tygodnie, wtedy jest posiedzenie plenarne, są komisje, my jesteśmy tam co tydzień. Parlament Europejski działa jak normalny urząd, korporacja, albo jak Radio Z, które nadaje codziennie. No może Parlament...
15: 24 godziny na dobę, no to nie.
16: Może w sobotę i niedzielę Parlament Europejski nie nadaje, ale każdego tygodnia pracuje od poniedziałku do piątku. Jeśli ktoś chce coś tam znaczyć, być opiniotwórczy, mieć na coś wpływ, to trzeba być tam po prostu co tydzień, więc ja jestem takim klasycznym słuchikiem.
15: Rozumiem. Nie można być obibokiem. A jeśli chodzi właśnie, jeśli pytam o Parlament Europejski i w ogóle Unię Europejską, to chciałabym zapytać, czy w takim razie Hiszpania powinna być wykluczona ze strefy Schengen. W związku z tym, co ostatnio się wydarzyło, wiadomo, Ceuta, eksklawę, etc. Coraz więcej ciał jest wydobywanych z wody. Niestety. No, Hiszpanie sobie już z tym jakoś poradzili, no ale są państwa, które uważają, że Hiszpanię należałoby wykluczyć ze strefy Schengen. To chyba jest Finlandia, to są Włochy. Też Dania chyba jest dość sceptyczna. A jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sprawie?
16: Nie wykluczyć, tylko zawiesić.
15: Zawiesić.
16: To jest co innego. No zawiesić, no dlatego, że Hiszpania sobie z tą sytuacją absolutnie nie poradziła. No można podawać za przykład i za wzór Polskę, która sobie poradziła z taką presją migracyjną, którą mieliśmy na granicy wschodniej. Natomiast na Hiszpanię trzeba popatrzeć przez pryzmat stosunków hiszpańsko-marokańskich, tak? Bo to, co wydarzyło się na Ceucie, to jest wynik dwustronnych tutaj stosunków, ale to nie zwalnia Hiszpanii z tego, że tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej powinna pilnować i powinna także mieć na uwadze to, że jej prowadzenie, jej polityki hiszpańskiej zagranicznej wpływa na całą Unię Europejską.
15: Bardzo przepraszam za... Ale troszkę mnie po prostu przytkało, można powiedzieć.
16: Ja mogę mówić dalej, to pomogę.
15: Jakie jest stanowisko polskiego rządu?
16: Nie, trzeba pamiętać o tym, stanowisko polskiego rządu jest jasne. No, każdy ma pilnować granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na swoim odcinku.
15: Ale czy rozumiem, że w takim razie Polska też jest za tym, żeby wykluczyć tak Hiszpanię ze strefy Schengen?
16: Trzeba rozważyć
15: zawieszenia
16: i Polska podpisała się pod listem, który wzywa prezydencję irlandzką do tego, aby w trybie pilnym zwołać posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych, którzy na tym posiedzeniu będą mogli podjąć właściwe decyzje.
15: Dlaczego nikt z polskich władz nie był obecny podczas... Ależ mówię strasznym głosem. Bardzo Państwa przepraszam, po prostu załatwiła mnie podczas powrotu z wakacji klimatyzacja troszeczkę w samolocie. Dlaczego nikt z polskich władz nie był obecny podczas tych uroczystości Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach?
16: Jak to nikogo nie było?
15: No nie było, no są zastrzeżenia, że nie było premiera, nie było na przykład szefa MON, czyli pana kolegi prezesa PSL-u, nie było...
16: Pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
15: Nie było marszałka Czarzastego.
16: Pana premiera Kosiniaka-Kamysza reprezentował pan minister Wziątek, jego
15: no,
16: zastępca.
15: No ale co innego minister Wziątek z całym szacunkiem, a co innego jednak szef MON. No.
16: Pani redaktor, wszyscy... nie ma chyba nikogo w Polsce, kto nie oddałby hołd i szacunek powstańcom warszawskim. Jeśli chodzi o pana marszałka, jeśli chodzi o pana premiera, to jest pytanie do ich rzeczników. Każdy ma swój kalendarz, natomiast ja nikomu nie odmówię oddania szacunku i hołdu, a szczególnie tym osobom, jeśli chodzi o powstańców warszawskich.
15: No niektórzy są zażenowani. Był taki wpis Marcina Możdżonka, teraz obecnie członka Konfederacji, w przeszłości oczywiście były siatkarz, mistrz świata. Teraz także doradzający Karolowi Nawrockiemu, panu prezydentowi. No, powołuje się na niego, ponieważ to się trochę poniosło po sieci. I co napisał pan Możdżonek? Że brak premiera RP, brak marszałka, brak ministra obrony narodowej. Zażenowanie. Więc pytam, czy pan też jest zażenowany?
16: Pan Możdżonek to nie ten, który współpracuje z panem Mentzenem?
15: No mówię, no to członek Konfederacji.
16: No dobrze, no to chciałbym usłyszeć jego opinię na temat tego happeningu, który pan Mentzen zrobił na przykład w Berlinie. Nie wiem, czy z panem Bąkiewiczem, czy zrobili to oddzielnie, bo już nie śledzę
15: Robert
16: pana Bąkiewicza.
15: Robert Bąkiewicz był w Warszawie, no i stanął na czele marszu powstania warszawskiego.
16: Natomiast no, pan Mentzen akurat robił happeningi w Berlinie. Nie wiem, gdzie był 1 sierpnia pan Mentzen, przyznaję się, ale wiem, że był w Berlinie, robił tam happening i nie sądzę, żeby to był akurat dobry pomysł na upamiętnienie powstańców warszawskich i może pan Możdżonek na ten temat by się wypowiedział w sytuacji, w której ciągle ta partia nakręca ten antyniemiecki, antyniemiecką spiralę i zastanawiam się, kiedy to przestaną robić, kiedy wygra ich bratnia partia AfD, o której zawsze wypowiadali się jako o swoich kolegach i przyjaciołach. AfD, przypomnę, ta sama, która chciałaby rewidować granice dzisiejszą Polski i Niemiec. I wprost odwołuje się ich członkowie. Odwołują się do czasów nazistowskich, więc może niech pan Możdżonek bardziej się przyjrzy temu, co robi jego guru polityczny, pan Mentzen.
15: No, Robert Bąkiewicz, jako teraz lider Ruchu Obrony Granic, był podczas tego tegorocznego Marszu Powstania Warszawskiego, tam przemawiał i domagał się, uwaga, mamy prawo walczyć o odszkodowanie i reparacje, bo to jest wymiar sprawiedliwości dziejowej. I co by pan odpowiedział Robertowi Bąkiewiczowi?
16: Nic mu nie odpowiem. Pan Bąkiewicz mnie w ogóle nie interesuje. Gdybyście państwo o niego nie pytali, to on przestałby robić swoje happeningi i przestałby używać krzyża jako tarana politycznego.
15: Gdy robił sobie,
16: no to niech prawicowe telewizje go pokazują. Gdy robił sobie on wcześniej przed panem Mentzenem, robił sobie happening też w Berlinie. A przypomnę, że jeśli chociażby chodzi o Niemcy, mówił o tym pan premier Kosiniak-Kamysz w piątek w Sejmie, gdy z środy na czwartek mieliśmy tą sytuację z ruską rakietą, która wleciała nam w polską przestrzeń, to właśnie samoloty z Kolonii, które wystartowały wesprzeć nasze F-16, wystartowały właśnie z terenu Niemiec i to w tych partnerach mieliśmy tutaj wsparcie i pomoc, więc z pewnością dzisiaj Niemcy są naszym partnerem, natomiast trzeba im cały czas przypominać i nakładać na nich presję, jeśli chodzi o reparacje, ale w kwestii reparacji nie będę dyskutował i polemizował z panem Bąkiewiczem, no, bo to nie jest osoba, z którą ktokolwiek dzisiaj
15: powinien polemizować.
16: Ale pamiętam,
15: jak pan premier, chyba to było 2025 roku, na konferencji prasowej, widzę, że pan też tutaj, może klimatyzacja.
16: Chyba coś macie, coś tu z klimatyzacją.
15: No, w każdym razie pan premier próbował zawstydzić niemieckiego kanclerza, mówiąc, że jeśli no, Niemcy tutaj nie wypłacą odszkodowań, no to zajmie się tym polski rząd. No na razie ani widu, ani słychu, a już o reparacjach na pewno powinniśmy zapomnieć. Zresztą niemiecki rząd wielokrotnie mówił, że po prostu ta sprawa jest zamknięta, to zostało rozstrzygnięte w 1953 roku, koniec, kropka, nie ma o czym mowy. A odszkodowanie, które...
16: No jest odpowiedzialność moralna jeszcze. No i jeśli Niemcy powołują się na kwestie formalno-prawne, to jeszcze jest odpowiedzialność moralna, ale takie sprawy załatwia się w zaciszu gabinetów, a nie lata po konferencjach prasowych i nie wygłasza się różnych tez na różnego rodzaju happeningach. A to, co powiedział pan premier, to było słuszne i bardzo dobrze, że chciał zawstydzić i myślę, mam nadzieję, że poczuł się zawstydzony.
15: No ale na razie słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy w niemieckim budżecie w ogóle na jakiekolwiek odszkodowania w związku z tym, a to, co proponowali Niemcy, no to było, powiedziałabym, to było nader skromne, o tak bym to nazwała. Z tego, co słyszałam, to polski rząd się na Niemcy na to nie zgodził.
16: I trzeba nadal na Niemcy nakładać reparacje, presję i domagać się zadośćuczynienia, czy w formie reparacji, czy inwestycji niemieckich, na przykład w bezpieczeństwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. To jest kwestia do rozmowy właśnie ze stroną niemiecką.
15: Co będzie z kredytem 0%? Swego czasu PSL tak mocno forsowało ten pomysł. Rozumiem, że przy sprzeciwie koalicjantów już pomysł został utopiony, tak?
16: Nie forsowaliśmy kredytu 0%. To był kredyt, który... Kredyt mieszkaniowy. 0% w tej propozycji, którą my mieliśmy, miał być 0% tylko i wyłącznie dla rodzin z trójką dzieci. Dla wszystkich pozostałych miał być ten kredyt oprocentowany, chociaż miał być na lepszych warunkach niż te, które proponowały banki.
15: A drugi próg podatkowy zostanie podwyższony, tak jak chciałaby Polska 2050, czy też nie?
16: Już mówił nawet o tym pan premier Kosiniak-Kamysz, bodajże 2 tygodnie temu potwierdził, że od 2027 roku można spodziewać się wyższej kwoty wolnej od podatku.
15: Ale to jest jedno równoznaczne, kwota wyższa wolna od podatku, a drugi tak?
16: Tak.
15: No i to w takim razie do jakiej kwoty? Do jakiej kwoty zostanie podwyższone? 40 tysięcy, 45?
16: Proszę dać szansę odpowiedzieć na to pytanie przedstawicielom rządu.
15: Czyli to będzie taka kiełbasa wyborcza, tak?
16: Bo to oni zdecydują. Nie, to będzie spełnienie obietnicy.
15: Nie, no skoro jednak w roku 2027 roku wyborczym, no powiedziałabym, trochę długo to trwało, bo to było jeden ze sztandarowych obietnicy.
16: Dobrze, no to tu trochę panią mam. To oznacza, że spełniać obietnice wyborcze można tylko do rok przed wyborami, na przykład do końca 2026 roku, a jak jest rok wyborczy, to już nie można spełniać żadnych obietnic, to w 2027 roku rząd, jakikolwiek by on nie był, albo w roku wyborczym, w ogóle jakikolwiek wyboru w jakimkolwiek kraju, każdy rząd powinien się położyć i nic nie robić, bo będzie to kiełbasa wyborcza.
15: Ale
16: nie.
15: Są 4 lata.
16: Są 4 lata na spełnianie obietnic.
15: To pachnie kiełbasą wyborczą, no ale no, jeśli na tym zyskaliby Polacy i więcej by odczuli w swoich portfelach, to jak najbardziej tak, no niech będzie już chociaż tak, no jak rozumiem. Są pytania od słuchaczy. Tomasz pyta, dlaczego PSL zarządzające MON wstrzymało i zlikwidowało budowę jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie? Ostatnie dni pokazały, jak zła była ta decyzja.
16: Nie wstrzymało i niczego nie likwidowało. To jest właśnie bardzo taka ciekawa, może pod wpływem tego, co mówią politycy PiSu, chociażby jednostka przeciwlotnicza istnieje w Zamościu. Na terenie powiatu kraśnickiego w tej chwili buduje się baza pod Abramsy. Powstanie z pewnością baza zbazowania śmigłowców przy porcie lotniczym Lublin w Świdniku. Są kolejne w tej chwili rozpatrywane lokalizacje dla kolejnych jednostek Wojska Polskiego na terenie województwa lubelskiego i myślę, że już w niedługim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformuje, gdzie one będą. Wzmacniana jest także 19. Brygada, która jest zlokalizowana w Lublinie na terenie województwa lubelskiego, więc absolutnie ta teza jest nieprawdziwa.
15: Kolejne pytanie. Służba zdrowia, zapaść. Dług publiczny ogromny, paliwo ponad 8 zł. Prąd skandalicznie drogi, afera goni aferę, jak chociażby ostatnio z panem Rasiem. Ireneusz Raś, wiceminister sportu. To jest członek PSL-u?
16: Nie jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Należy do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i współpracuje od lat z Polskim Stronnictwem Ludowym.
15: Wszędzie układy, kolesiostwo i nepotyzm. To jest ciąg dalszy tego pytania. Dlaczego mielibyśmy na was głosować? Czy to jest ta obiecana 3 lata temu nowa jakość?
16: ta jakość, tą jakość PSL ma od 131 lat. Ta łatka przyklejonego nepotyzmu, nauczyliśmy się z tym żyć. Natomiast dlaczego należy...
15: Ale nie ma dymu bez ognia.
16: Dlaczego należy głosować na Polskie Stronnictwo Ludowe? Dlatego, że my wykazujemy zdrowy rozsądek. Dlatego, że jesteśmy umiarkowanie konserwatywni, a jednocześnie jesteśmy za wolnością w sferze gospodarki, co też udowadniamy swoimi działaniami. To Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze, a szczególnie teraz pod kierownictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza, który pełni funkcję ministra obrony narodowej i wicepremiera, budujemy bezpieczeństwo Polski, nie tylko w sensie militarnym, ale także gospodarczym, bo to Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli chodzi o program SAFE, podpisał się pod tym wnioskiem, walczył właśnie o to w Brukseli, żeby te pieniądze trafiły w 100% do polskiego przemysłu zbrojeniowego i generalnie rzecz biorąc do polskiego przemysłu, bo przecież z Polską Grupą Zbrojeniową, z jej spółkami będą kooperować, czy też już kooperują tysiące polskich prywatnych przedsiębiorców i te pieniądze na bezpieczeństwo, które pan premier Kosiniak-Kamysz kieruje, to jest takie nowe koło zamachowe dla polskiej gospodarki.
15: Stanisław pyta. Podczas kampanii wyborczej PSL obiecywało m.in. koniec kolejek do lekarzy specjalistów, oddłużanie szpitali powiatowych i urealnienie wyceny świadczeń zdrowotnych. Wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, a jeśli nie, to zwrot za wizytę prywatną. I co udało się zrealizować?
16: Problem polega na tym, że dzisiaj de facto od strony politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma wpływu na resort zdrowia. Takie zapadły decyzje. Jest to...
15: Premier Tusk jest winny.
16: Jest to... Nie powiem tego, że jest winny premier Tusk.
15: Ale to premier Tusk zdecydował o tym, że na czele resortu stanie osoba tak zwana apolityczna.
16: Za zdrowie teraz odpowiada pani minister zdrowia i jej kierownictwo.
15: A coś pan słyszał, że będzie jakaś rekonstrukcja rządu może? Po wakacjach, czy absolutnie nic takiego się nie wydarzy?
16: Nie słyszałem, ale nigdy nie można tego wykluczyć. Tak samo jak to jest taka sama odpowiedź jak na to pytanie, czy kandydowałbym w przyszłorocznych wyborach do polskiego Sejmu.
15: Czyli być może tak, a być może nie. Jak będzie, czas pokaże. Arkadiusz, jak pan ocenia stan demokracji w Parlamencie Europejskim? No gdzie jest większość europosłów? Gdzie większość europosłów, czy 314, zagłosowała za odrzuceniem tak zwanej chat control, a mniejszość 274 była za dalszym procedowaniem i to głos mniejszości wygrał. Czy to jest demokratyczne podejście do głosowania?
16: Chyba najbardziej demokratyczne. Każdy mógł się wypowiedzieć, wygrała większość. Na tym właśnie polega demokracja. Właśnie na tym polega demokracja.
15: No ale większość głosowała za odrzuceniem, tak? A mniejszość zdecydowała, że trzeba dalej procedować, tak?
16: Nie, zaraz chwileczkę. Nie głosowała za odrzuceniem, tylko za tym, żeby uszczelnić system, bo mieliśmy lukę. Mieliśmy lukę w prawodawstwie. Były nad przede wszystkim narażone dzieci na różnego rodzaju treści w internecie i tej prawej stronie to wszystko skleiło się z kontrolą w internecie, a na szczęście wygrał zdrowy rozsądek, który tą dziurę w systemie postanowił zalepić.
15: Bogdan pyta, czy może pan, panie pośle, wytłumaczyć, jakie kompetencje posiada pan marszałek Struzik do tego, żeby zasiadać w Radzie Nadzorczej Spółki Tramwaje Warszawskie? Czy politycy PSL-u stracili wszystkie hamulce? Ileż takich kwiatków kadrowych PSL kryją składy osobowe rad nadzorczych różnych spółek?
16: Po pierwsze, nie wiem o sytuacji, w której pan marszałek Struzik zasiadałby w takiej radzie nadzorczej. Jeśli zasiada, to na pewno jest to zgodnie. Jedno, proszę sprawdzić, pani ma laptop przed sobą. Pan marszałek Struzik jest niezwykle doświadczonym samorządowcem, niezwykle doświadczonym politykiem. Jeśli zasiada, no pani redaktor, w tej chwili znowu pani w taki bardzo inteligentny sposób próbuję podważyć kompetencje pana marszałka. Nie wiem na jakiej podstawie.
15: Nie, tylko zastanawiam się, czy kompetencje biorą się z tego, że ktoś sprawuje po prostu bardzo długo urząd marszałka województwa.
16: Ale to kompetencje nie biorą się od sprawowania długo urzędu, tylko od tego, że po pierwsze ludzie go wybierają w demokratycznych wyborach, a następnie w demokratycznych wyborach sejmik województwa mazowieckiego wybiera go marszałka. marszałkiem, dlatego że ma doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Jeśli to wiedzę, doświadczenie i kompetencje pożytkuje także w jakiejś radzie nadzorczej, do czego, na co pozwalają mu polskie przepisy prawa, to dlaczego miałby tego nie robić?
15: No, internet mi to podpowiada, że pan Adam Struzik jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Tramwaje Warszawskie od 13 marca 2007 roku. Ja tu jeszcze sprawdzę na stronie Tramwaje Warszawskie, bo myślę, że to będzie najlepsze. Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza i tutaj proszę.
16: Czemu bardzo... to budzi taki pani...
15: Nie, po prostu wolę się upewnić, prawda? Wolę się upewnić.
16: Nie mam wątpliwości, powtórzę jeszcze
15: jest.
16: Raz. Nie
15: pan
16: mam
15: Adam Struzik jest członkiem Rady Nadzorczej.
16: Co to znaczy? Że to znaczy, że może być, a po drugie predestynują go do tego jego kompetencje, wiedzę i doświadczenie.
15: No i jeszcze jedno pytanie z tej mniej więcej podobnej treści dotyczącej pani radnej z Płocka PSL-u, Anna Derulkiewicz. Jak jest w stanie pogodzić pracę w Radzie Nadzorczej Szpitala Brudnowskiego, Teatrze Dramatycznym, Europejskim Centrum Artystycznym i Ośrodku Medycyny Pracy, zarabiając przy tym ponad 308 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy rocznie? Czy to nie jest po prostu klasyczne kolesiostwo?
16: Nie znam tej pani. Chyba jej nigdy nie poznałem. Sprawa jest zastanawiająca do sprawdzenia.
15: Czyli jest pan tutaj taki wstrzemięźliwy, ale nieco sceptyczny.
16: No wie pani, no jeśli ile pani wymieniła miejsc pracy? 4.
15: 4, tak.
16: No powiedzmy, że jeśli ktoś jest w Radzie Nadzorczej, to, no to Rada Nadzorcza zbiera się raz na jakiś czas. To nie jest praca na pełny etat, ale jest jeszcze w 3 innych instytucjach, tak? Nie chcę, może można to pogodzić. Polacy są przedsiębiorczy. Nie jeden z Polaków pracuje na więcej niż na jednym etacie, ale 3. No to rzeczywiście jest to zastanawiające. Jeżeli pytanie, czy to są etaty, czy to nie jest jakieś umowa zlecenie, umowa o dzieło. Nie wiem, tego przecież nie widzę i pani chyba też tego nie wie. No właśnie.
15: Przemysław, czy pan wie, co się dzieje z elektrownią jądrową? Na jakim etapie jest budowa? Czy ona w ogóle się rozpoczęła?
16: Z informacji, które uzyskujemy dzięki panu ministrowi Miłoszowi Motyce, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, a elektrownia atomowa ma być otworzona w połowie lat 30.
15: To jeszcze zapytam o umowę z Mercosur, która była przedstawiona jako takie no, totalne zło, które wykończy polskie rolnictwo. No, jak informuje z kolei Ministerstwo Rolnictwa, że polscy rolnicy mają na tym zyskiwać, że eksport wzrósł, a import zmalał. Tylko pytam, czy nie jest trochę za wcześnie na tę radość, bo to dotyczy jednego miesiąca. To chyba jest za krótki czas, żeby odtrąbiać sukces.
16: Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ministerstwo Rolnictwa się nie cieszy, tylko
15: informuje
16: o danych statystycznych, jakie mamy za pierwszy miesiąc. Natomiast proszę pamiętać o jednym, i to ciągle tłumaczyłem w sprawie Mercosuru, że produkty z Mercosur nie zagrażają wprost polskiemu rynkowi. One nie napłyną tutaj do Polski, nie nas zaleją te towary. Problemem jest to, że 70% całego eksportu polskiej żywności, a mówimy o kilkuset miliardach złotych, które zarabiamy chociażby co roku, jak w 2025 roku to było prawie 300 miliardów. My 70% tego eksportu wysyłamy na jednolity rynek europejski, do Europy Zachodniej. I problem polega na tym, że jeśli tam będą dostarczane produkty z krajów Mercosur tańsze, to mogą wypierać nasze produkty. Wtedy my będziemy mieli nadprodukcję, wtedy ceny spadną w dół i dlatego polscy rolnicy na tym mogą stracić. To nie jest efekt tego, że nas zaleją produkty z Mercosuru, nas, rynek na terenie Polski, i tu jest największe zagrożenie i tu jest największy problem. Proszę pamiętać też o tym, że największym graczem w grupie Mercosur jest Brazylia. Mhm. To ona generuje największy eksport na rynek europejski, czy też może wygenerować, ale ona jest teraz na cenzurowanym, ponieważ Komisja Europejska poinformowała, że oni nie spełniają naszych standardów wyśrubowanych i jeśli niczego nie zrobią, to od 3 września w ogóle będą mieli zakaz eksportu swoich produktów na rynek europejski. W związku z powyższym wszyscy importerzy, że tak powiem, zrobili pół kroku do tyłu, aby zobaczyć, czy ta Brazylia rzeczywiście się dostosuje.
15: Tylko Co można zmienić do 3 września? Jeśli chodzi, jak można poprawić jakość?
16: Ale chciałbym zwrócić uwagę, że Komisja Europejska zastosowała klauzule bezpieczeństwa, o których jeszcze rok temu nawet nikt nie mówił, że mogą być. To dzięki naszemu zaangażowaniu i naszej presji, naszemu pomysłowi, Komisja Europejska takie klauzule bezpieczeństwa w połowie ubiegłego roku zaproponowała. Przyjęliśmy je w grudniu w Parlamencie Europejskim. Naskładaliśmy tam mnóstwo poprawek, aby je zaostrzyć i nie minęły nawet 2 tygodnie, odkąd ta umowa weszła w życie, bo już po 2 tygodniach Komisja Europejska te klauzule bezpieczeństwa zastosowała, żeby chronić europejskich, w tym polskich rolników. A tylko przypomnę, że dzisiejsza opozycja i wszyscy z PiS-u i z Konfederacji głosowali przeciwko klauzulom bezpieczeństwa w ubiegłym roku w Parlamencie Europejskim i okłamywali rolników i wprowadzali ich w błąd, że te całe klauzule to jest PiC, że to w ogóle nie będzie działało, że to jest jedno wielkie oszustwo. Jeśli chodzi o umowę Mercosur, uważam, że pierwsza taka ocena tej umowy w miarę rzetelną będzie można zrobić po pierwszych 7 miesiącach, czyli na koniec tego roku. Natomiast ja bym się jeszcze tak nie cieszył, ale tak jak mówię, jest ciągle niezrozumienie tego, w jaki sposób umowa Mercosur i napływ tych towarów z tych krajów do Unii Europejskiej może negatywnie wpłynąć na polskich rolników. A chodzi właśnie o to, jeszcze raz powtórzę, że one mogą wyprzeć nasze produkty z jednolitego rynku europejskiego, bo jednak ludzie wciąż kupują przede wszystkim portfelem.
15: No zobaczymy, po 7 miesiącach będzie pierwszy czas, znaczy ten moment, kiedy można podsumować, co z tej umowy wynika, czy rzeczywiście te wszystkie prognozy takie pesymistyczne się sprawdzają, czy też nie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan już przed urlopem jeszcze?
16: Tak, ja jestem przed urlopem.
15: To w takim razie życzę dobrego urlopu.
16: Dziękuję bardzo.
15: Gdziekolwiek pan by go nie spędzał, to raczej pod polskim niebem, czy zagranicznym?
16: Na pewno pod żaglami. Na pewno pod żaglami. A gdzie te żagle będą? Czy będą na polskim Bałtyku, czy będą na gdzieś dalej? Tego nie wiem. Może morze północne. Bo ja jestem taki bardziej zimnolubny.
15: No tak, morze północne, tak.
16: I w ogóle wolę żeglarstwo w tych zimniejszych rejonach.
15: Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Hetman był z nami, europoseł i wiceprezes PSL-u. Bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia.
16: Dziękuję serdecznie nawzajem.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Wynagrodzenia medyków pod lupą państwa. Dzisiaj wchodzi w życie ustawa, która pozwoli na zbieranie danych o zarobkach w powiązaniu z PESEL-em lub numerem wykonywania zawodu. Ma to dotyczyć nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek. Ustawę przygotowano w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Żos.
1: Pierwsze dane dotyczące zarobków w ochronie zdrowia mają być zebrane we wrześniu. W połowie października powinniśmy dowiedzieć się, jak się one kształtują, także w kontekście podwyżek, które wprowadzono miesiąc temu. Dane będą dotyczyć również czasu pracy, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
2: Chcemy zebrać wymiar czasu pracy w ramach tych danych, żeby móc badać pewne zjawiska w systemie występujące.
1: Naczelna Rada Lekarska zapowiedziała skierowanie ustawy do europejskich trybunałów.
0: Dane pokażą skalę kominów płacowych w systemie ochrony zdrowia. Ponad 3000 nowych mieszkań powstanie w Polsce Wschodniej. Ministerstwo Funduszy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie, które umożliwi wypłatę unijnych dotacji. Chodzi o zwiększenie liczby mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich z przystępnym czynszem. Z mieszkań skorzystają osoby dotknięte tak zwaną luką czynszową, które zarabiają zbyt dużo, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale za mało, aby kupić własne lokum. Nadciągają ekstremalne upały. Dzisiaj w Polsce nawet 38 stopni. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami synoptyków. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, południowym zachodzie i w centrum. Tutaj alerty mają najwyższy trzeci stopień. Na zachodzie i północy Polski do upałów dołączą także burze. Te upały dają się we znaki naszej energetyce. Polskie sieci elektroenergetyczne odnotowują niski poziom rezerw, dlatego ogłosiły przywołanie mocy. To mechanizm, który pomaga stabilizować sytuację. Ogłoszono go po raz czwarty w historii. Nie grożą nam jednak przerwy w dostawach prądu, mówi Wojciech Krzyczkowski z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
3: Wykryliśmy, że dziś po południu poziom tej rezerwy jest za niski. W związku z tym ogłosiliśmy przywołanie, czyli ci, którzy uczestniczą w rynku mocy, biorą z tego tytułu pieniądze, no mają się wywiązać z tego, do czego się zobowiązali, czyli do udostępnienia na żądanie mocy.
0: Z powodu zapowiadanych na dzisiaj upałów możliwe jest kolejne przywołanie mocy. A w upały cierpią ludzie, cierpią także zwierzęta. W schronisku Psikot w Chorzowie nad kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
4: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że no jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
0: Ochłodzenie od piątku. Mapy pogodowe znajdziecie na radioz.pl. Centrum Gliwic ma się zmienić nie do poznania. Miasto planuje potężny remont ulicy Zwycięstwa. Droga, która łączy dworzec z rynkiem, ma się stać reprezentacyjnym deptakiem nawiązującym do bogatej historii Gliwic. Co dokładnie się zmieni i jaką przestrzeń zyskają mieszkańcy oraz turyści, o tym śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Znikną stare tory tramwajowe, asfalt zastąpią kostki brukowe, a chodniki zostaną poszerzone. Pojawi się zieleń, drzewa, kwiaty i krzewy sadzone bezpośrednio w gruncie. Ulica Zwycięstwa ma być ponownie oddana mieszkańcom, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
6: Chcemy, żeby ta ulica była bezpieczna.
5: Jak jednak dodaje, ruch samochodowy nie zniknie. Aby nie zakorkować centrum miasta, zostanie utrzymany z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Prace rozpoczną się we wrześniu, potrwają rok. Jest decyzja wrocławskiego sądu o tymczasowym aresztowaniu 18-latka z Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. W sobotę ofiara została zraniona nożem na klatce schodowej na osiedlu Muchobór. Ze szczegółami teraz reporterka Radio Z, Grażyna Wiatr.
7: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 18-latkowi grozi wysoka kara, bo jak za zabójstwo, i uznał też, że jest obawa ucieczki. Mężczyzna na korytarzu odezwał się tylko raz, żeby przeklnąć. Na sali nie przyznał się do zarzutów, nie wytłumaczył, dlaczego miał zaatakować kobietę, ani nie odpowiadał na pytania prokuratora. 18-latek prawdopodobnie nie znał zaatakowanej kobiety. Śledztwo jest na początkowym etapie. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Ranna kobieta wyszła już ze szpitala. Członkostwo w nowej partii nie, współpraca tak. Była premier, była Beata Szydło kreśli scenariusz na przyszłość dla prawicy po największym w historii podziale. I w Radio Z apeluje do partyjnych kolegów o rozwagę, bo jak mówi, trzeba pamiętać, żeby nie przekroczyć granicy i nie powiedzieć jednego słowa za dużo. Czy po tąpnięciu w PiSie i wielkich politycznych emocjach możliwe jest jeszcze wielkie zjednoczenie? O tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
8: Była premier w Radio Z mówi jasno, historia jest nauką życia i nawiązując do partyjnych podziałów z przeszłości, nie ma wątpliwości, że te nigdy nie wychodziły na dobre. Teraz znów jest tąpnięcie i to potężne pytanie, więc co dalej?
9: Wiemy wszyscy, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy.
8: Bo jak mówi Beata Szydło, jeśli celem jest odsunięcie obecnego rządu od władzy, to podzielone Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi. Stąd jej zdaniem, gdy emocje opadną, dojdzie do porozumienia.
0: Na razie krystalizuje się plan stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jak zapowiada były premier w podcaście Rymanowski Live, do 15 października Rozwój Plus będzie partią. A powtórka całej rozmowy z Beatą Szydło już za chwilę po wiadomościach. Teraz zagranica. Dwa dni przed przyjazdem Trumpa na polu golfowym w Los Angeles policja zatrzymała uzbrojonego mężczyznę. Prezydent USA był na tym polu wczoraj. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę. Dostrzegli go ochroniarze. Mężczyzna spacerował, robił zdjęcia. Po zatrzymaniu okazało się, że ma przy sobie amunicję. W jego aucie był pistolet. 38-latek jest w tej chwili w areszcie. Ukrainę może czekać najtrudniejsza zima w historii. Od początku wojny zniszczonych albo uszkodzonych zostało 80% elektrowni. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
10: Według ukraińskich służb Rosja planuje w najbliższym czasie skupić ataki na ukraińskich zasobach wody i całej infrastrukturze wodociągowej. W połączeniu z całym systemem energetycznym, który po 4 latach wojny działa na słowo honoru, sytuacja może być krytyczna. Dlatego, jak podkreślają władze, tak ważne są próby przymuszenia Rosji do pokoju już teraz, bo inaczej zimą to znowu Rosja może dyktować warunki i próbować zmusić Ukrainę do końca wojny na własnych zasadach.
0: Ukrainie brakuje amunicji do obrony przeciwlotniczej. Niebawem może nie być w stanie chronić swoich kluczowych obiektów. Trzęsienie ziemi w Toskanii. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w rejonie miasta Lucca na głębokości 8 km. Wstrząs był odczuwalny na północy regionu, także w mieście Pisa. Nie doszło na szczęście do żadnych szkód ani do zniszczeń. Tak zapewniają lokalne władze. Cała stoi także krzywa wieża.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
12: Dzień dobry, a ze mną też jest Beata. Beata Szydło, europosłanka, była premier i wiceprezeska Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Na początku krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, tak czy nie. Czy możliwe jest ponowne zjednoczenie PiSu i Morawieckiego, tak czy nie?
9: Tak.
12: O, jaka odpowiedź, to tak krótko. Krótko i na temat. Oczywiście jest sonda na naszej stronie, na radio.z.pl, więc czekamy na wasze opinie. Jestem ciekawa, co uważają na ten temat nasi słuchacze. Zachęcam do głosowania. A może zapisze się pani do nowej partii, czy też do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, które docelowo ma zostać partią nową, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, i było zaproszenie od posła Horały. To może się pani zapisze.
9: Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i taką decyzję podjęłam wiele, wiele lat temu, wstępując do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego w 2005 roku. Po raz pierwszy zostałam parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości i tu nic się nie zmieniło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o współpracę z kolegami, którzy w tej chwili działają, chcą działać w Rozwoju Plus, teraz w stowarzyszeniu, a rozumiem z wypowiedzi, które się pojawiają, że ma być to partia, wiemy wszyscy, i my w Prawie i Sprawiedliwości, i oni, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy, bo po prostu jeżeli naszym celem, a uważam, że tak jest zarówno jeżeli chodzi o kolegów, którzy zdecydowali się w tej chwili pójść na swoje, mówiąc kolokwialnie, i tych, którzy zostali w Prawie i Sprawiedliwości, naszym celem jest odsunięcie od władzy Tuska. Nie zrobimy tego podzieleni, więc sądzę, że te emocje, które w tej chwili są, nie ukrywam, spore wśród różnych grup naszych kolegów, opadną i dojdzie do porozumienia.
12: Ale to znaczy, że na czym miałoby to porozumienie polegać? Że co, że wystartujecie wspólnie w wyborach z jednej listy w ramach komitetu koalicyjnego?
9: Trudno w tej chwili przesądzać, jak będą toczyły się wypadki, bo to jest autonomiczna oczywiście decyzja moich kolegów, którzy działają w Rozwoju Plus, ale ja wierzę w to, że nawet jeżeli wystartują z osobnej listy, a być może, że to będzie wspólna lista, to będziemy dalej później rozmawiać o współpracy i o możliwości stworzenia wspólnego rządu. No, dzisiaj oczywiście to jest taki moment, kiedy są duże emocje, kiedy są dyskusje, ludzie się zastanawiają, co zrobić. Trzeba zachować spokój, trzeba rozmawiać. Ja powtarzam od paru dni wszędzie, gdzie mam okazję i mówię to również moim kolegom, żeby pamiętać, żeby nie przekroczyć granicy i nie powiedzieć jednego słowa za dużo, bo potem jest trudno się dogadywać. A naszym wrogiem, naszym przeciwnikiem jest Tusk. W tej chwili mamy w Polsce bardzo trudną sytuację. Rząd jest po prostu zły i fatalny i naszą odpowiedzialnością jest odsunąć go od władz.
12: A kim jest teraz dla pani były premier Morawiecki? Zdrajcą?
9: Ja nie postrzegam moich kolegów, którzy zdecydowali się założyć stowarzyszenie, jako osoby, które zdradziły poglądy, czy zdradziły nasze założenia, te, które są fundamentem Prawa i Sprawiedliwości. No, wielu z nich bardzo, bardzo długo pracowało w Prawie i Sprawiedliwości. Są członkami od dawna. Z jakichś powodów zdecydowano się podjąć decyzję, żeby założyć swoją grupę. I to jest ich wybór. Natomiast mam nadzieję, tak jak wspomniałam wcześniej, że koniec końców będzie to współpraca i będą rozmowy. Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus i jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat. No, Mateusz Morawiecki był wicepremierem w moim rządzie, ja byłam wicepremierem w rządzie Mateusza. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba w tej chwili zachować naprawdę spokój i zobaczymy, w którym kierunku to się będzie rozwijało.
12: No ale nie jest tajemnicą, że chyba raczej ze sobą nie sympatyzowaliście, ale...
9: Źli ludzie tak mówili, pani
12: źli
9: dyrektor.
12: Ludzie? Tak? No, ale no chyba nie to miała pani żal, że pozbawiono panią stanowiska pani premier.
9: To już jest historia, naprawdę.
12: No wiem, to jest historia. Rozumiem, że teraz pani zalecałaby raczej powściągliwość daleko idącą i rozumiem, że nie wyklucza pani wspólnego startu z jednej listy, tak?
9: To znaczy powściągliwość. Tak jak powiedziałam, o jedno słowo za dużo i zaczynają się niepotrzebne, jeszcze bardziej pogłębione konflikty. I sądzę, że teraz rzeczywiście trzeba przede wszystkim takiej rozsądku zdrowego po obydwu stronach, naprawdę.
12: No jaki jest status teraz Morawieckiego i jego publiczników? Oni są w partii czy nie są? Przecież no nie zostali wyrzuceni.
9: To już rozstrzyga rzecznik dyscypliny Karol Karski.
12: Ale czemu ich nie wyrzucicie? No bo to jest właściwie takie, no nie wiem, granie na czas, o co chodzi?
9: Taka była podjęta decyzja przez Komitet Polityczny. Uzasadnieniem podstawowym były po prostu przepisy statutowe i taka została podjęta decyzja. Karol Karski, wczoraj chyba słyszałam gdzieś jego wypowiedzi. Wiem, że te postępowania prowadzi.
12: No dziwna sytuacja. Będzie nowa partia.
9: Pani redaktor, no, jeżeli ktoś nie chce być w prawie...
12: Czyli rozumiem, że chce się stworzyć takie wrażenie, że to jednak Morawiecki, że tak powiem, zdradził, wyszedł
9: nie,
12: z partii.
9: Nie, to chodzi przede wszystkim o kwestie statutowe, tak jak powiedziałam, żeby potem ktoś nie miał pretensji i nie zarzucił, że został wyrzucony bezpodstawnie z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zawsze każdy członek każdego ugrupowania ma prawo złożyć rezygnację, więc tu też jest taka możliwość.
12: No jak nie złożą, to co wtedy?
9: No to wtedy są członkami.
12: Aha, czyli rozumiem, że mają swój klub i są członkami jednocześnie Prawa i Sprawiedliwości. No.
9: To wyjaśnia rzecznik dyscypliny.
12: No, a kto tę lojalkę wymyślił, to świadczenie? Jacek
9: nie
12: Sasin?
9: Mam pojęcia.
12: No, media donoszą właśnie, że Jacek Sasin to ma być teraz takim no, głównym intrygantem w Prawie i Sprawiedliwości, że omotał prezesa.
9: Nie mam pojęcia, kto wymyślił takie oświadczenie, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili jest zbyt dużo emocji po dwóch stronach Prawie i Sprawiedliwości. Tych kolegów, którzy są w jednej grupie i tych kolegów, którzy są w drugiej grupie i jest bardzo duża grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak jak ja, przypomina sobie różnego rodzaju problemy i rozłamy. Jestem już wystarczająco długo w Prawie i Sprawiedliwości, no tak. Żeby wspominać, żeby mieć w pamięci rozłamy, które przeżywaliśmy i jedno wiem na pewno. Kiedy się w Prawo i Sprawiedliwość dzieliło i kłóciło, to było w opozycji i nigdy nam to na dobre nie wychodziło. A kiedy potrafiliśmy się w 2015 roku zjednoczyć, Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że wszyscy zaczęli w jedną stronę iść i pracować, to w wygraliśmy wybory i myślę, że jest, historia jest nauką życia, trzeba z niej wyciągać lekcje.
12: No ale wiemy, że będzie nowa partia, są zapowiedzi, że 15 października ona powstanie, nie wiem, czy będzie nazwała Rozwój Plus, czy jakoś inaczej, a na ile to będzie konkurencja dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach?
9: Na razie wiemy tyle, że jest stowarzyszenie. Wiemy z wypowiedzi kolegów, którzy działają w stowarzyszeniu, że chcą, żeby ta działalność przekształciła się w nową partię, ale jakie są założenia tej partii, jakie będą programy, jeszcze tego nie wiemy, zobaczymy. Myślę, że to jest kolejny podmiot, jeżeli on rzeczywiście przekształci się w partię. Dzisiaj jest dopiero sierpień, a do października jeszcze trochę czasu, więc różne rzeczy po drodze mogą się wydarzyć, więc będzie to kolejna pewnie partia konserwatywna, która będzie stawiała sobie za cel zagospodarowanie tej części elektoratu. Jeszcze raz bym chciała podkreślić, że najważniejsze jest to, żeby po prostu później móc ze sobą współpracować. Niedobrze, że się prawica dzieli, niedobrze, że jest tyle ugrupowań, bo to, jak widać, powoduje tylko i wyłącznie rozdrobnienie i niestety nie przynosi pozytywnych efektów. No ale to naprawdę jest dopiero początek jakiejś drogi, więc zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie.
12: No Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu, o czym wspominaliśmy w Wiadomościach Radia Z w programie Rymanowski Light, Bogdana... Live Bogdana Rymanowskiego i tam oskarżył swoich politycznych przeciwników o próbę przejęcia Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział tak, w jakimś sensie można powiedzieć, że jest to ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę, teraz wypchnęli mnie. I chodzi o to, że ci ludzie grają na porażkę partii i wtedy no, prezes Kaczyński będzie zmuszony do tego, żeby odejść.
9: Panie redaktorze, ja nie będę komentować w tej chwili różnych wypowiedzi moich kolegów, czy to z jednej, czy z drugiej strony, którzy no, pewnie w emocjach mówią różne rzeczy, bo to jest między nimi.
12: Jeżeli mają Mateusz Morawiecki w emocjach?
9: Mają do siebie uwagi, jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to powinni usiąść w sobie i porozmawiać na ten temat, więc ja na pewno nie będę wchodzić w tego typu dyskusje.
12: No ale że Ryszard Terlecki opuścił prezesa? To taki wierny druh?
9: Ale Ryszard Terlecki ostatnio też czytałam jego wypowiedzi, powiedział, że wierzy w to, że na końcu i tak się zejdziemy, bo jesteśmy na siebie skazani. Mniej więcej, nie cytuję dokładnie Ryszard, żeby się nie obraził, ale taki mniej więcej był sens jego wypowiedzi.
12: No ale według Morawieckiego to właśnie Seksasin jest największym intrygantem.
9: To proszę Mateusza pytać.
12: No dobrze, to jeszcze ciąg dalszy tej dyskusji w części internetowej, ale na koniec części radiowej. Czy możliwe jest ponowne zjednoczenie PiS-u i Mateusza Morawieckiego? Tak odpowiedziało 37%? Nie, 63%. I o komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka i Beata Szydła zapraszają serdecznie.
11: To jest, tak jest gość Radia Z.
12: No widzi pani, jakoś nasi słuchacze są tacy, powiedziałabym, sceptyczni. 63% uważa, że nie ma takiej możliwości, żeby można było...
9: 37% to i tak dużo. No. Myślałem, że będzie mniej.
12: Tak? Myślała pani, że co? Że będzie 23%? Nie. Jakoś tak? No więc nasi słuchacze są wstrzemięźliwi, można powiedzieć. Choć też są pytania, czy ten rozpad nie jest aby kontrolowany?
9: No takie plotki też słyszałam. Też słyszałam, że to jest jakaś taka bardzo makiaweliczna strategia. Ponieważ ja nie uczestniczyłam w spotkaniach ani jednej, ani drugiej grupy, nie byłam też założycielem ani jednego, ani drugiego stowarzyszenia. Proszę pamiętać, że było jeszcze jedno stowarzyszenie. Więc trudno mi powiedzieć o szczegółach i pod tym względem tutaj po prostu nie będę się wypowiadać, bo nie mam takiej wiedzy. No ale co pani... było ostatecznym powodem, jak toczyły się rozmowy, jakie padały argumenty. Więc zobaczymy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby, tak jak powiedziałam, nie doszło do takich podziałów, żeby już później nie było możliwości współpracy, czy te relacje były po prostu dobre. No wyszliśmy wszyscy z jednego środowiska. Ja wierzę w to, może jestem naiwna, chociaż, tak jak powiedziałam, pamiętam czasy, kiedy były bardzo poważne podziały w Prawie i Sprawiedliwości i to był zły czas. Byliśmy bardzo długo w opozycji i to
12: no to się zawsze
9: moment.
12: Dzieje wtedy, kiedy jesteście w opozycji. No ale to jest coś naturalne generalnie, bo nie ma lepszego spoiwa niż władza. No i właśnie pytania słuchacza, czy stworzenie nowej partii przez Morawieckiego to nie jest po prostu plan Jarosława Kaczyńskiego stworzony pod naciskiem USA, by osłabić szansę na współrządzenie partii Brauna?
9: No, to już jest bardzo śmiała teoria.
12: No pani raczej nawołuje do tego, żeby być wstrzemięźliwym, ostrożnym i raczej no, nie rzucać tutaj na prawo i lewo różnych inwektyw i obraźliwych jakichś określeń. No ale to prezes teraz właściwie spróbuje zrobić z Morawieckiego no, doradcę Tuska. No bo był w Radzie Gospodarczej i nagle to zaczął przeszkadzać. A przez 7 lat, kiedy był premierem, to nie przeszkadzało? I dopiero prezes, teraz przeszkadza?
9: Prezes stwierdził fakt. No ale rzeczywiście, że Mateusz też to potwierdził. No ja też, to była wiedza powszechna, że rzeczywiście współpracował w Radzie Gospodarczej.
12: No ale niektórzy nawet próbują z niego zrobić agenta Tuska, no bez przesady, no chyba.
9: Nie, to myślę, że to już są naprawdę interpretacje. Panie redaktor, twitterowe interpretacje, bo ja obserwuję tą dyskusję, ona jest chyba najgorętsza na Twitterze, a ludzie korzystając z tego, że jest bardzo gorąco w Polsce,
12: i mają inne
9: korzystają
12: problemy.
9: Z wakacji, mają inne problemy. Dzisiaj dla ludzi najważniejsze jest to, że benzyna jest prawie po 8 zł, a
12: no jest rozważany powrót do CPN.
9: No, słyszałam wypowiedź premiera, powiedział, że być może, że się zastanowi, czy na ostatni tydzień, czy dwa tygodnie, ostatnie wakacje. To powinno być utrzymane przez całe wakacje. Ludzie jeżdżą na wakacje przez całe lato.
12: Ale może budżet by tego nie dźwignął.
9: Myśmy to robili i to jest właśnie różnica między obecną władzą a nami, ponieważ myśmy potrafili wygospodarować pieniądze na różne rzeczy. Ja sobie przypomniałam 2000...
12: No i potem wzięło się to zadłużanie też generalnie.
9: W 2015 roku, kiedy objęliśmy władzę, przygotowaliśmy od razu program 500+, on miał wejść w życie od 2016 roku. Nie było zaplanowane w budżecie, który odziedziczyliśmy po Tusku i, no przepraszam, wtedy była Ewa Kopacz już premierem. Po
12: jak to? Przecież budżet był nawet w całkiem przyzwoitej kondycji, kiedy odchodziła prawa Platforma Obywatelska.
9: Nie było zabezpieczone w nim pieniędzy na 500+. I ówczesny minister finansów, Paweł Szałamacha, doprowadził do tego, że zabezpieczył te pieniądze, przeznaczył jeszcze środki na inne projekty, które wtedy rozpoczynaliśmy i przede wszystkim uszczelnił system i zaczął skutecznie walczył z mafiami paliwowymi.
12: No tak, ale zostawiliście jednak budżet w nie najlepszej kondycji, tak można powiedzieć. No tak cały czas słyszymy od rządzących, że tak właśnie było. W związku z tym, no teraz trzeba jakoś tak łatać te dziury.
9: Nie, pani redaktor, rządzący nie potrafiąc poradzić sobie z właśnie finansami publicznymi, nie potrafiąc rządzić, szukają różnego rodzaju usprawiedliwień. Najłatwiej jest powiedzieć, to oni nam ten budżet w takim stanie zostawili. 3 lata już rządzą. Za rok będą wybory. I co? I jest jeszcze gorzej niż było, więc...
12: No teraz słyszymy, że będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
9: Ja słyszałam też, że podobno ma być podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet, bo już snują też takie opowieści.
12: Nie, dla kobiet nie. To tylko pani Pełczyńska Namysz miała taki pomysł, że może należało podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet, które nie mają dzieci.
9: No, ale pani Pełczyńska jest członkiem rządu.
12: No, ale pani Pełczyńska, jak wiadomo, często mówi różne rzeczy, które są potem ignorowane, jak to, pani wie. No.
9: Tylko gdybym była premierem rządu, w którym mam ministra, ona jeszcze nie jest chyba wicepremierem.
12: Nie jest.
9: Ministra, który opowiada różne rzeczy, często dyrdymały, to bym go po prostu zdymisjonowała.
12: No tak, ale to raczej zagroziłoby stabilności koalicji, no a nie chcę być złośliwa, przypomnę, co wyprawiał Zbigniew Ziobro. Generalnie naprawdę, już tak mącił i co? I był w tym rządzie i sprawował taką, a nie inną funkcję, bardzo ważną, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
9: Musielibyśmy, a chyba nie mamy czasu, wrócić do początków reformy wymiaru sprawiedliwości. I to
12: która się nie udało.
9: I który Zbigniew Ziobro rozpoczął, ale też Zbigniew Ziobro, skoro rozmawiamy o pieniądzach, między innymi doprowadził do tego, że skutecznie przeprowadził przepisy, które pozwoliły na skuteczną walkę z mafiami paliwowymi. I to też przyczyniło się do tego, że pieniądze w budżecie
12: były. No, a potem się ucieczką generalnie. A jeszcze chciałam wrócić do tego stowarzyszenia Rozwój Plus, bo członkiem ma być, jak donoszą media, Paweł Kukiz. To będzie cenny nabytek?
9: Paweł Kukiz, z tego co wiem, to prawie w każdych wyborach bardzo życzliwie do Pawła Kukiza podchodzę, ale on chyba w każdych wyborach kolejnych z innej listy startował. Tak mi się do tej pory, wydaje mi się.
12: No ale zawsze jakoś tam do tego sejmu się dostawał, no to chyba w takim razie no, aktywa, no a nie pasywa.
9: Więc życzymy powodzenia. Z tego pewnie będzie miał te same postulaty, co zawsze, czyli...
12: Jowy. A że na grillu u Morawieckiego była Janina Goss, taka przyjaciółka bardzo bliska prezesa Kaczyńskiego, to pani była zaskoczona?
9: Powiem uczciwie, że nie śledziłam tego, kto był na tym wydarzeniu.
12: Ja też czytałam w gazecie, no były zdjęcia generalnie, więc no trochę mnie to, no jednak jakby nie patrzeć.
9: Każdy miał prawo chyba się zarejestrować i wziąć udział w tym spotkaniu.
12: No nie była pani zaskoczona mimo wszystko? Bo Janina Goss jakiś czas temu została z partii wyrzucona, ponieważ miała nie płacić składek członkowskich. To jest inna sprawa. No tak mówiła,
9: że... Powiem, że jakoś nie jest to dla mnie chyba na tyle istotne, żebym się nad tym zastanawiała.
12: No, ja rozumiem, że próbuje pani to zbagatelizować, no a jednak jest to pewnie jakiś tam symbol, jak nie patrzeć. No ciekawa jeszcze, czy Mateusz Morawiecki na przykład usłyszy zarzuty w śledztwie dotyczącym sprawy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, bo kilka miesięcy temu one to donosił, tak się stanie, na razie cisza. A kto jest liderem do prawicy?
9: Jarosław Kaczyński. Prezydent Nawrocki w tej chwili wyrasta na postać, która rzeczywiście może mieć, jeżeli chodzi o budowanie przyszłych koalicji, ogromne znaczenie.
12: Na sondażu, który był przeprowadzony dla Wirtualnej Polski, to wynika, że 32% ankietowanych wskazało, że właściwie polska prawica nie ma teraz realnego żadnego przywódcy, a jeśli wskazać jakiegokolwiek polityka, to na pierwszym miejscu był Karol Nawrocki. Jest!
9: Karol Nawrocki naprawdę po roku rządów, bo przecież w tej chwili będzie...
12: Za dwa dni. Pierwsza rocznica zaprzysiężenia.
9: Myślę, że ci, którzy wątpili w jego umiejętności bycia przywódcą, czy też byli jego przeciwnikami politycznymi, wielu z nich pewnie w tej chwili jest zaskoczonych, jak dobrym jest prezydentem.
12: Dobrym prezydentem?
9: Oczywiście, że jest dobrym
12: prezydentem. A na czym polega to, że jest takim dobrym prezydentem?
9: Panie redaktor, dzięki temu, że Karol Nawrocki jest prezydentem, to po pierwsze ten rząd, który rządzi w Polsce, wielu głupot nie narobił, które mógłby zrobić, i rzeczywiście Karol Nawrocki tutaj powstrzymuje Tuska i jego ekipę przed różnego rodzaju błędami.
12: 41 lat w ciągu pierwszego roku rządów, no to jest rekord absolutny.
9: Ale też proszę powiedzieć, ile zostało podpisanych ustaw. Wetował te i wszystkie te weta były uzasadnione. Wetował ze względu na to, że to były po prostu złe ustawy. Natomiast jest to...
12: Prezydenta.
9: Według Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Nie według przede wszystkim rozeznania i oceny pana prezydenta, że to są ustawy, które nie spełniają oczekiwań i nie będą służyły do tego, żeby na przykład wzmocnić czy polską gospodarkę, czy pomóc ludziom. No więc, ale... Też proszę pamiętać, że wetując, bardzo często pan prezydent składał swoje projekty ustaw, które niestety...
12: Na przykład program SAFE.
9: Które niestety... Tu jeżeli chodzi o program SAFE, to podzielam zdanie pana prezydenta, ponieważ to nie jest dobry program.
12: Ale co mieliśmy w zamian? Nic. Jakiś miraż, z którym wyskoczył tak jak nie z gruszki, nie z pietruszki, prezes Glapiński. Czego zresztą nie powinien był robić?
9: Przede wszystkim można było to przeprowadzić inaczej. Rząd mógł zaproponować inne rozwiązania. Program SAFE, proszę zwrócić uwagę, że wiele krajów Unii Europejskiej zrezygnowało z wejścia w ten program.
12: No ilu tak wiele?
9: Nie potrafię w tej chwili wyjaśnić.
12: No jeden, dwa?
9: Nie, dużo więcej. Natomiast między innymi Niemcy nie skorzystały z programu SAFE.
12: No bo oni mają inną wiarygodność kredytową, mogą rzeczywiście sami się zadłużać.
9: No ale też uznali, że to nie jest dla nich korzystne. Jeżeli to jest tak genialny program, który Ursula von der Leyen jako zbawienie dla całej Unii Europejskiej i proponowała, no to powinni
12: ale
9: też z tego korzystać.
12: Pani poseł, co mieliśmy w zamian?
9: W zamian myśmy przedstawili jako rząd projekty, programy rozwoju przemysłu obronnego. Były zakontraktowane zakupy, były programy, które rozpoczął Mariusz Błaszczak. Trzeba to było kontynuować, a rząd...
12: Nie są kontynuowane.
9: Ale rząd, pani redaktor, rząd poszedł po najmniejszej linii oporu, nie przedstawiając własnych propozycji, tylko powiedzieć, jest świetny program, SAFE, z niego korzystamy.
12: No, ale przecież ma na tym zyskać przemysł polski obronny, więc no...
9: Zobaczymy, na razie jakoś nie widać efektów.
12: A jeszcze wracam do tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Czy prezes panuje jeszcze nad partią? Czy odzyskał sterowność?
9: Prezes nigdy nie utracił sterowności.
12: No jednak to, co się wydarzyło, że doszło do rozłamu, no to jednak powiedziałabym, że chyba jednak stracił sterowność.
9: Nie, jeżeli dochodzi do rozłamu, to dochodzi z jakichś powodów, kiedy pewna grupa, i tak było zawsze, no uznaje, że nie chce być już w tej organizacji, w której jest, i stąd takie decyzje.
12: No ale wskazanie na kandydata na premiera Przemysława Czarnka nie przyniosło jakichś niesamowitych efektów, jakichś niesamowitych owoców, żebyście tak odzyskali w sondażach, żebyście tak odbili tych wyborców Braunowi. To jakoś się nie wydarzyło.
9: Pani redaktor, ja myślę, że kampania wyborcza tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęła. Teraz mamy prekampanię. Przemysław Czarnek jeździ bardzo intensywnie, spotyka się z ludźmi, przedstawia kolejne propozycje projektów ustaw. Będzie pewnie niedługo konwencja programowa, na której przedstawimy już taki spójny program Prawa i Sprawiedliwości.
12: Kiedy ta konwencja?
9: Na wybory. Nie wiem, nie podam w tej chwili daty, bo jest o to przygotowywane i w odpowiednim momencie oczywiście ona zostanie zorganizowana.
12: Ale będzie przed 15 października, więc, czy po 15 października?
9: Nie wiem, nie zajmuję się kalendarzem w tej chwili w partii, natomiast i robimy swoje i tyle, no, a też nie mam wrażenia, żeby Polacy tak bardzo ekscytowali się sytuacją w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście, że nasi wyborcy, ludzie,
12: którzy... chyba się ekscytują, no przecież te telewizje prawicowe też po prostu grzały tym tematem, no, jak najbardziej tak. No,
9: myślę, że trochę się to zamyka, myślę, że trochę się to zamyka w bańce informacyjnej, medialnej, natomiast tak jak wcześniej powiedziałam, zresztą pani redaktor też się z tym zgodziła, dzisiaj Polacy żyją cenami paliwa, drożyzną w sklepach, sytuacją w służbie zdrowia, upały, rakieta, która ląduje pod Lublinem.
12: Rakieta wylądowała pod Bydgoszczą i dowiedzieliśmy się o tym pół roku później, w dodatku przez przypadek, bo odkryła to kobieta, która jeździła konno jakoś w tamtej okolicy.
9: Myślę, że dla ludzi naprawdę ważniejsze są te sprawy, które dotyczą
12: ich codziennie. Tak sprytnie pani to pominęła w ogóle milczeniem, że jej nic nie wyrażyła. Pamiętam wtedy ówczesny minister Błaszczak próbował zwalić generalnie na wojskowych. Tak, oczywiście, no całą odpowiedzialność, no.
9: Nie przypominam, jednak tak. Nie przypominam sobie, żeby tak było, natomiast tutaj mamy sytuację bezprecedensową, dlatego że jesteśmy, no za naszą granicą jest wojna i myślę, że rząd powinien przestać się
12: wtedy
9: zajmować różnymi
12: wojna.
9: Bzdurami, tylko po prostu powinien się na tym koncentrować.
12: No ale to wtedy też należałoby się uderzyć we własne piersi, jeśli chodzi o tę rakietę, która przeleciała przez pół Polski i wylądowała pod Bydgoszczą. A powstanie pakt senacki pod auspicjami prezydenta? Pani zdaniem?
9: Zobaczymy.
12: Ale są takie przymiarki?
9: Zobaczymy, nie wiem, nie uczestniczę w takich rozmowach, natomiast...
12: Ale myślę, nie uczestniczę, to nie znaczy, że nie wiem, że są.
9: Myślę, że nie byłoby to złe rozwiązanie. Ale jakie są możliwości? To będzie zależało głównie od tych, którzy mieliby w nim wziąć udział. No, tutaj mamy kilka podmiotów, które pewnie byłyby zaproszone do współpracy. Pytanie, czy będą chciały.
12: A Braun też byłby zaproszony?
9: Nie wiem, nie znam szczegółów, panie redaktorze.
12: No, według Radia Maryja PiS prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnych nowych porozumień po prawej stronie sceny politycznej. No to jak Radio Maryja, no to chyba wie, co tam się dzieje, co w stawie piszczy w tym najgłębszym jądrze Prawa i Sprawiedliwości. Jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Co pani czuje, panie premier, widząc Mateusza Morawieckiego starającego się teraz odciąć od wszystkiego, za co był krytykowany podczas piastowania urzędu? Od zgody na unijną politykę klimatyczną, zamordyzmu covidowego, czy otwarcie Polski na masową migrację, w tym także tę z krajów muzułmańskich?
9: No, rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie wyrażał zgody na otwarcie granic na masową migrację.
12: No ale jednak wielu migrantów przybyło pod waszymi rządami. Zostali przyjęci, bo przecież mówiliście, że potrzebują pracodawcy, po prostu rąk do pracy.
9: Panie redaktor, w 2015 roku Ewa Kopacz już na końcu swoich rządów wyraziła zgodę na przyjęcie migrantów do Polski. To była pierwsza fala migracji i Rada...
12: Z takiego się nie wydarzyło.
9: Rada Europejska wtedy a zaraz pani powiem, dlaczego się nie wydarzyło.
12: Bo Prawo i Sprawiedliwość to zastopowało. Tak zapewne usłyszymy.
9: Pani redaktor, w 2015 roku na Radzie Europejskiej, pierwszej, w której uczestniczyłam, i tutaj jestem wiarygodna, ponieważ to ja osobiście powiedziałam, że polski rząd wycofuje się z decyzji, która została przez poprzedników podjęta. Więc tak, Prawo i Sprawiedliwość zastopowało wtedy tę migrację.
12: No, ale nie było tak, że nie przyjmowaliście jednak migrantów z krajów muzułmańskich. No jak to nie?
9: Wtedy przygotowaliśmy program pomocy humanitarnej. humanitarnej i na miejscu, tam gdzie ta pomoc była potrzebna, budowaliśmy szkoły i budowaliśmy szpitale.
12: I mogą tutaj żyć i pracować.
9: Zaraz. Czym innym jest przyjmowanie ludzi, którzy chcą przyjechać do Polski na podstawie wizy, którą uzyskają i zgody i starają się o to, bo chcą tutaj mieszkać, pracować, uczyć się, a czym innym jest wpuszczanie nielegalnej migracji. No to mylimy pojęcie.
12: No ale ile tych nielegalnych imigrantów zostało przyjętych przez Polskę pod rządami teraz koalicji rządzącej? No ilu?
9: Ale przede wszystkim koalicja rządząca, pan premier Tusk, zgodził się w tej chwili na pakt migracyjny, który przyjęła Unia Europejska. I ten pakt migracyjny, oczywiście my słyszymy z ust Donalda Tuska, że nie dotyczy Polski przyjmowanie migrantów, tylko będziemy płacić za to, że ich nie chcemy przyjąć. To nie rozwiązuje niczego, a obrazki z Ceuty, które z ostatnich dni, jak widzimy, pokazują najlepiej, do czego prowadzi ta polityka. I też proszę pamiętać, że kiedy była pierwsza fala migracji i były zgody na przyjmowanie nielegalnych migrantów, Angela Merkel szeroko drzwi otworzyła do Europy, a wszyscy, którzy wtedy byli decyzyjni, również w naszym kraju, podjęli taką decyzję, że się na to zgadzają. Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej i firmował to również i zgodził się na przyjmowanie nielegalnych migrantów.
12: Ja teraz zmienił optykę.
9: Są takie wypowiedzi, podobno w internetach nic nie ginie, ówczesnego rzecznika rządu, pani Kopacz, który mówił, że każdą ilość przyjmiemy migrantów.
12: Ale to było ponad 10 lat temu. No ale to od tego czasu jednak zmieniła się optyka Donalda Tuska w tej sprawie. No i słyszymy właśnie, że nie będziemy przyjmować przecież migrantów.
9: No ale
12: nie będziemy.
9: Pani redaktor, no to pani mówi o sytuacji sprzed 10 lat. Okej, to było 10 lat temu. Problem polega na tym, że ja nie wierzę w to, że Tusk, jeżeli mówi, nie przyjmiemy migrantów, to tego nie zrobi. Pakt migracyjny, przypomnę, zgodził się na niego. Natomiast no, próbujemy tutaj, mówi pani o tym, że PiS przyjmował nielegalnych migrantów. No nie przyjmował i do tego to było bardzo nasz rząd skończył się 3 lata temu.
12: A to wiadomo się, co ze strefą Schengen, w związku z tym, co się wydarzyło właśnie w Ceucie?
9: Powinna być natychmiast reakcja.
12: Ale jaka?
9: Ja uważam, że komisja, że powinna być zwołana natychmiast posiedzenie Rady Europejskiej.
12: No jest nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych.
9: Na razie
12: dziś
9: jest na poziomie ministrów. Zobaczymy, jakie będą wnioski i czy dojdzie do spotkania na wyższym szczeblu. I oczywiście tutaj powinny być decyzje podjęte, które między innymi Georgia Meloni tutaj bardzo wyraźnie się określiła i powiedziała
12: ale
9: bardzo dobrze,
12: że tak, że powinna być pewna solidarność europejska.
9: Dobrze.
12: No, chyba po to została powołana w ogóle ta instytucja, jako taka ta organizacja, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, a nie po prostu...
9: Ale solidarność europejska w jakim zakresie?
12: No, chociażby w takim zakresie, że Hiszpania znalazła się w kryzysie.
9: A dlaczego się znalazła? Bo rząd hiszpański podjął po prostu decyzje, które były zachęcające tych, którzy zajmują się przemytem ludzi do Europy, żeby to robili. I sami zgotowali ten los. Zgotowali
12: czyli
9: los
12: trzeba się od nich odciąć,
9: nie tylko Hiszpanii, ale zgotowali los całej Europie. No to jeżeli solidarność europejska, to ja zapytam, dobrze, to czy solidarność europejska nie powinna polegać na tym, że będzie się bronić bezpieczeństwa i spokoju w Unii Europejskiej? Ja tak to postrzegam, bo to, że Hiszpanie doprowadzili rząd hiszpański, lewicowy rząd hiszpański doprowadził do takiego kryzysu i dzisiaj wszyscy mają skutkami tego kryzysu z nimi się dzielić. Tego oni oczekują. No tak nie może być.
12: No ale to w takim razie odcinamy się od Hiszpanii, tak rozumiem?
9: Zobaczymy, jakie będą decyzje Rady Europejskiej, jakie będą, przepraszam, na razie ministrów.
12: Ursula von der Leyen zapowiada jednak, że no, będzie wsparcie finansowe, operacyjne dla Hiszpanii.
9: No i widzi pani.
12: Frontexu, Europolu i Unijnej Agencji Azylowej. Przynajmniej tak donosi portal Politico.
9: I niedługo usłyszymy, że państwa członkowskie mają się do tego wszystkiego dołożyć. I no, proszę powiedzieć, czy polscy podatnicy, czy Polacy mają płacić za głupotę Hiszpanów? Przecież ci ludzie nie przyjeżdżają, tu nie są sprowadzani do tego, żeby im pomóc, tylko to jest akcja przez prowadzona. To jest kolejna fala nielegalnej migracji ściągana tutaj do Europy, żeby zaburzyć porządek i żeby doprowadzić do chaosu.
12: Ale kto miałby ściągać taką
9: ludność,
12: żeby po prostu wprowadzała tutaj zamieszanie, chaos i tak dalej?
9: Podobna sytuacja przecież była...
12: Ale komu miałby na tym zależeć?
9: Zaraz powiem. Podobna sytuacja była przecież na polsko-białoruskiej granicy. I wtedy Platforma Obywatelska rozdzierała szaty, tak? Że taki rząd PiSu chce budować mur na granicy. Dzisiaj próbują Polakom wmówić, że oni są obrońcami naszych granic. No bzdury. A kto zarabia? Zarabiają na to ci, którzy po prostu trudnią się za pieniądze przemytem tych nielegalnych migrantów, ale też trzeba brać pod uwagę, że te akcje prowadzone są po to, żeby, tak jak powiedziałam, zburzyć porządek i chaos wywołać w Unii Europejskiej. W przyszłym roku w Europie będzie, w kilku krajach będą ważne wybory. Francja, między innymi Hiszpania, oczywiście Polska. Ale są tacy, którzy boją się tego, że dojdzie do zmiany politycznej, między innymi czy to we Francji przede wszystkim, duży kraj, ważny. Ludzie mają dosyć w Europie już tych głupot, które liberalne lewicy. Mam nadzieję, że tak.
12: Że zwycięży Le Pen?
9: Oczywiście.
12: Tak? Pytanie od słuchaczy. Za 2 dni minie rok od momentu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. I jak pani ocenia tę prezydenturę w skali od 1 do 10? No nie 10.
9: No właśnie myślę, że 10, ale żeby 9,5. Bardzo dobrze oceniam tę prezydenturę, tak jak wcześniej powiedziałam, i uważam, że Karol Nawrocki świetnie sobie radzi, jest świetnym prezydentem. Zresztą wyniki sondaży zaufania i stosunek ludzi do Karola Nawrockiego no bardzo jasno to pokazują.
12: Czyli 9,5, a tego ten 0,5%, których zabrakło,
9: na
12: to czego zabrakło?
9: Na zachętę, żeby pan prezydent jeszcze bardziej był zmotywowany.
12: Robert pyta, czy planuje pani spotkania z wyborcami nie tylko ze swojego okręgu? Myślę na przykład o moim Poznaniu, gdzie kilkukrotnie odwoływano spotkania z panią, a poznaniacy wciąż na panią czekają na odwiedziny w stolicy Wielkopolski. Pozdrawiam.
9: Chętnie przyjadę do Poznania. Tak, rzeczywiście były planowane spotkania w Poznaniu, ale inne wydarzenia partyjne wtedy, pamiętam, chyba mieliśmy jakiś kongres czy jakieś spotkanie, na którym musiałam być, zmienialiśmy terminy. Byłam zaproszona przez pana posła Szymona Szynkowskiego Welsenka. Pozdrawiam go serdecznie i mam nadzieję, że wreszcie nam się uda to spotkanie zrealizować. Poznań jest pięknym miastem, bardzo chętnie z państwem się spotkam.
12: To prawda, piękne miasto. Stanisław, czy uważa pani, że obecnie istnieje problem olbrzymich i nieadekwatnych do rzeczywistości zarobków wśród polskich lekarzy?
9: Znaczy, na pewno sytuacja w służbie zdrowia i ta patologia, która tutaj między innymi wypadk w szpitalu południowym, a dzisiaj zdaje się jest kolejna odsłona tego fatalnego serialu, została ukazana, no to jest skandal i trzeba to rozwiązać, ale ja nie widzę w tej chwili żadnych działań ze strony premiera. W apogeum tego skandalu premier zapowiedział, że pani minister przedstawi plan naprawczy służby zdrowia. Nie wiem, czy się pojawił, czy się nie pojawił, a jeżeli się pojawił, to zniknął bardzo
12: szybko. Na razie plan polega na tym, że mamy znać po prostu zarobki lekarzy.
9: No tak, tylko że nie jest całym problemem zapaści w służbie zdrowia, nie są zarobki lekarzy. Oczywiście, że jest to pewien problem, który musi być rozwiązany, ale...
12: To za waszej szkole przyjęto takie systemowe prawo, które pozwalało między innymi na zawieranie kontraktów i w iluś tam miejscach przez lekarzy, tak czy nie? No tak.
9: Ja w tej dyskusji na temat sytuacji i tych skandali, które w służbie zdrowia tutaj między innymi w tych środowiskach związanych z Platformą Obywatelską, bo to przecież wybuch tej afery był tutaj w Warszawie. Staram się i zwracam uwagę na jedno. Jest próba przerzucenia odpowiedzialności na lekarzy i zwrócenia uwagi tylko i wyłącznie na zarobki lekarzy przez obecnie rządzących. te patologie, które są, trzeba po prostu zlikwidować. Tu nie ma w ogóle na
12: ale
9: ten temat dyskusji.
12: Ale o jakich patologiach pani mówi? Że
9: równie jeżeli chodzi o zarobki. Bo są takie rzeczywiście wydarzenia, jak chociażby pan Kacprzyk, który cały czas nie wiadomo w tej chwili, gdzie jest, bo zniknął. Czy były opisywane w mediach przypadki dziwnych zatrudnień. Ktoś pracował w jednym mieście, a 300 kilometrów dalej miał.
12: No dobrze, ale
9: zarobki.
12: Tak było skonstruowane prawo, że pozwalało po prostu na stosowanie takich praktyk. Tak jak mówię, no, praca na kontraktach, w dodatku jeszcze kontraktu płaci się tylko 14% od tej kwoty, którą się zarabia, bardzo dużej. No przecież to wszystko było również, no tak czy nie, ale było za waszych, a czy to za waszych rządów były uchwalone takie przepisy? No tak.
9: Pani redaktor, idziemy do przodu.
12: No dobrze, no ale
9: idziemy
12: nie można umywać kompletnie rok i powiedzieć, że myśmy w tym zakresie w ogóle nie mieli nic do powiedzenia i niczego tutaj nie zbroiliśmy. No jednak
9: nie,
12: trochę
9: nie, nie,
12: tak.
9: Nie.
12: No.
9: Przede wszystkim trzeba powiedzieć bardzo jasno, że obecny rząd nie zrobił kompletnie nic, jeżeli chodzi o to, żeby sytuacja w służbie zdrowia się poprawiła. Jedyną propozycją, którą oni mają, to jest zamykanie oddziałów i zamykanie szpitali powiatowych. I ciągle zrzucanie odpowiedzialności, czy to na poprzedników, czy to na lekarzy, byle tylko i wyłącznie nie podejmować odpowiedzialności, nie brać odpowiedzialności za to, co się dzieje. No my dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się w służbie zdrowia i przede wszystkim na reakcję rządu, można powiedzieć tak, no w Polsce chyba nie ma ministra zdrowia, bo pani minister się kompletnie nie wypowiada. Kompletnie
12: nie podejmuje się, żadnych... Ileś tam wywiadów udzieliła, no to nie jest tak zupełnie, że jest niemową.
9: Udzieliła wtedy, kiedy był największa pogłom kryzysu, już zmuszana przez premiera poszła pewnie do mediów. Zresztą niech ona nie udziela tych wywiadów, bo to nie jest najistotniejsze. Niech ona zacznie coś robić wreszcie. Niech coś wreszcie się zmieni w tej... Rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna w służbie zdrowia. I nie ma kompletnie żadnej reakcji ze strony rządu.
12: Kolejne pytanie. Pani premier, 2 lata, że pani rządu wspominam bardzo dobrze. O, ktoś napisał. Dlaczego kierownictwo PiS-u w takim razie zdecydowało się o tym, żeby pozbawić panią funkcji premiera?
9: To już proszę pytać nie mnie na ten temat tych zmian, natomiast to było już tak dawno, że
12: ale
9: ja już jestem...
12: Ale zabolało. Przyzna pani, że sytuacja była jednak dość kuriozalna, że rano pani rząd dostał wotum zaufania, a wieczorem na Nowogrodzkiej dowiedziała się pani, że przestaje być pani premierem.
9: Pani redaktor, w przyszłym roku...
12: No kuriozum po prostu.
9: W przyszłym roku będziemy obchodzić 10-lecie tego wydarzenia. Gdybym ja się chciała przejmować ciągle tym, co się wydarzyło 10 lat temu, to no naprawdę... Chyba bym zwariowała.
12: Ale jak patrzyłam na panią, to wydawało mi się, że jednak no, zabolało to panią. Zresztą chyba każdy by normalnie się tak, no, czułby się jednak trochę źle potraktowany.
9: Nie, no oczywiście, że to nie jest miłe być odwoływanym z funkcji w momencie, ja oceniam ten czas, tych 2 lat rządów, kiedy byłam premierem, bardzo dobrze. Myśmy naprawdę zrobili wtedy bardzo dużo i ta ekipa rządowa była bardzo sprawna.
12: I dlatego
9: zgrana.
12: Musiała pani odejść.
9: Więc tym bardziej mogę powiedzieć tak, że być może takie pytania czy wątpliwości, czy wtedy ta zmiana była konieczna, mogły się wtedy i mogą się teraz pojawiać. Natomiast dla mnie to już jest historia.
12: To jeszcze jako pyta, czy są jakieś rzeczy, których pani żałuje, że nie prowadziła ze swoich rządów w latach 2015-2017, bo właśnie pani została chyba w 2017 roku odwołana.
9: Tak.
12: A nie 2017. Pani powiedziała 10 lat temu, no 9 lat temu.
9: No, 9 lat temu, w przyszłym roku będzie 10-lecie.
12: A, czyli jednak pani odlicza czas, czyli w takie, że tak powiem, to nie było tak, że spłynęło po pani jak po kaczce przysłowiowej.
9: Na Mikołaja chyba, to mniej więcej tak było.
12: No jakoś tak,
9: roku.
12: Przed świętami, taki prezent. Więc czy było coś, czego pani nie wprowadziła i teraz żałuję?
9: Znaczy to myślę, że gdybym miała wymieniać, to żałuję, że się nam nie do końca udała reforma wymiaru sprawiedliwości. Na to się złożyło bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń i powodów, ale rzeczywiście reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce niezbędna. Ona utknęła w martwym punkcie w tej chwili. Mam nadzieję, że to wreszcie uda się uporządkować. A druga kwestia to są
12: Przede wszystkim prowadziliście totalny chaos.
9: Nie, zaczęliśmy reformować i potem już niestety sytuacja była taka, że te kolejne reformy były blokowane. Natomiast to, co również było w planach i co...
12: Ale blokowane przez prezydenta Dudę, tak?
9: To splot wydarzeń politycznych już był taki, panie redaktor, że pewnych rzeczy nie można było przeprowadzić, pewne rzeczy trzeba było zmienić i też proszę sobie przypomnieć ten wściekły atak obecnie rządzących, którzy wtedy byli w koalicji, jak uruchomili wszystkich i wszystko łącznie z Brukselą. No przecież ja osobiście w Strasburgu byłam na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, gdzie byłam, występowałam i tłumaczyłam się, że Polska przeprowadza reformy sprawiedliwości podobne i na podobnych rozwiązaniach polegające, jak obowiązują na przykład we Francji, w Niemczech czy w Holandii i tam to wszystko jest okej, a u nas nie jest okej. No dlaczego? No dlatego, że to była walka polityczna, nie chciano dopuścić do tego, żeby te zmiany doszły. A druga kwestia, która mieliśmy plany...
12: Ale na czym miało te zmiany polegać? Na tym, że Trybunał Konstytucyjny miał być w pełni dyspozycyjny?
9: Nie. No, przecież to było dużo głębsze i pani doskonale wie, pani redaktor. Ja przypominam sobie czas kampanii wyborczej przed 2015 roku. Prawie na każdym spotkaniu, w najmniejszej miejscowości, ludzie się skarżyli po prostu na sądy. Mówili, że nie ma sprawiedliwości. Zbigniew
12: Ziobro, przepraszam bardzo, więc... czy przyspieszył procedury? Nie.
9: Rozpoczął reformę, a o tym, jak później trudno było pewne rzeczy przeprowadzić, już wcześniej powiedziałam, nie chciałam do tego wracać. Natomiast druga kwestia, która oczywiście również jest takim tematem, który nie został przez nas do końca przeprowadzony, no to jest oczywiście sytuacja z mieszkaniami. To był program, który mieliśmy, chcieliśmy
12: dotrzeć.
9: I tutaj nikomu się to nie udało póki co, bo obecny rząd zdaje się nic kompletnie nie robimy, przynajmniej przygotowaliśmy programy i tam też były dyskusje na temat tego, w jaki sposób to prowadzić. I na pewno to jest jeden z tych tematów, które w tej kampanii wyborczej, czy może nie, źle się wyrażam, w programie, który będziemy przygotowywać, powinien być poruszony.
12: To jeszcze zapytam o Andrzeja Dudę. Ma pani z nim jakiś kontakt? Utrzymać jakieś relacje ciepłe, takie bliskie, czy w ogóle jakiekolwiek?
9: No, mam kontakt z panem prezydentem, oczywiście.
12: Ale taki bardziej telefoniczny, czy jednak face to face? No nie wiem, jakieś kolacje
9: pan
12: wspólne, kawy.
9: Pan prezydent jest w tej chwili bardzo zajęty, więc ma swoje plany. Cieszę się.
12: Czy jest tak zajęty?
9: Cieszę się, że otworzył biuro w Krakowie, więc będzie też biuro pana prezydenta.
12: No media donoszą, że przede wszystkim to jest zajęty zarabianiem pieniędzy, że fura, skóra i komóra. Zacytuję. Bierze chałtury, dostaje dużo zaproszeń, coś zarobi, potem zostaje na dłużej, ma wakacje. Mówi polityk z kręgu Andrzeja Dudy, cytowany przez Newsweeka. Liczą się podróże i pieniądze.
9: Anonimowi politycy, którzy bez nazwiska wypowiadają się w mediach i opowiadają na temat swoich kolegów różne głupoty, to dla mnie są po prostu marnymi politykami. Ja wiem, że różnego rodzaju przecieki, podszeptywanki to jest pasja niektórych polityków. Być może niektóre rzeczy są wymyślane. Mnie to nie interesuje i kompletnie się tym nie zajmuję.
12: No tak, ale było spotkanie na przykład byłego prezydenta z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem Kuptelem. No i były prezydent miał się zjawić na miejscu z założycielem Zencom firmy. Zresztą zasiada w Radzie Nadzorczej tejże. A działalność spółki jest objęta postępowaniem prokuratorskim.
9: No, pan prezydent Andrzej Duda sam podejmuje decyzję, jaką działalność prowadzi i z kim się spotyka, więc tutaj nie będę się do tego odnosić.
12: Dziękuję bardzo. Beata Szydło była z nami, europosłanka. Wiceprezes czy wiceprezeska, mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy tam...
9: Ale preferuję wiceprezes.
12: Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości
9: tak
12: i była premier.
9: Tak jak poseł i europoseł.
12: A, jeszcze jedno pytanie, bo powinnamy zadać, bo kurczę, bo mi tutaj, no. Tutaj głowę osuszyli. Na ile się pani wzbogaciła od czasu zasiadania w europarlamencie? O, takie jest pytanie też.
9: Oświadczenie majątkowe moje można spojrzeć sobie tam na stronie.
12: Ale lepiej jest.
9: No, zarobki w europarlamencie są oczywiście wyższe niż w polskim Sejmie. Zresztą Polska nie jest krajem, w którym politycy zarabiają bardzo dużo. Mimo, że oczywiście te zarobki mogą budzić też różnego rodzaju emocje, ale sprowadzanie polityki już do poziomu zarobków to na dobre się nie kończy.
12: Ale będzie pani startowała jeszcze raz do europarlamentu?
9: Zobaczę, dopiero mam połowę kadencji.
12: No właśnie, Beata Szydło była z nami. Dziękuję. Była premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i aktualnie europosłanka. Dziękuję, dobrego dnia życzę.
9: Dziękuję również, dobrego dnia.
11: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. To smutny czas dla polskiego dziennikarstwa. Po długiej chorobie zmarł Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24, wcześniej Radia Z. Swój zawód traktował jako misję, za co dostał m.in. statuetkę Grand Pressa czy nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Wspomnienia o Andrzeju Morozowskim zebrał nasz reporter Daniel Wrzos.
1: Kilka miesięcy temu, kiedy w czasie swojej choroby Andrzej Morozowski wrócił na antenę telewizyjną, powiedział widzom, że zmaga się z rakiem. Pracował do końca, mówi jego przyjaciółka Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej.
2: Bardzo mocno się zapisał w historii dziennikarstwa, laureat bardzo wielu nagród dziennikarskich, wielu przełomowych programów, które miały bezpośredni wpływ na bieg historii, na politykę w Polsce.
1: W Radiu Z pracował jako reporter sejmowy, relacjonował najważniejsze polityczne wydarzenia. Później w TVN prowadził m.in. popularny program Teraz My.
0: Właśnie w tym programie ujawniono aferę taśmową, w czasie której posłowie PiSu oferowali Renacie Beger samoobrony przejście do rządu i miejsce na listach. Jest apel do największych sieci handlowych o skrócenie czasu pracy podczas upałów. Związkowcy alarmują, że pracownicy są szczególnie narażeni na wysokie temperatury, a pracodawcy nie zawsze zapewniają im odpowiednie warunki. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
3: Niesprawna klimatyzacja, jej celowe wyłączanie z powodu oszczędności czy praca w 40-stopniowym upale w tak zwanych namiotach wyprzedażowych to główne zarzuty związkowców.
4: Nie można za wszelką cenę robić zysku kosztem pracownika, kosztem również klienta.
3: Mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara, który oprócz skrócenia czasu pracy domaga się także częstszych przerw i nieograniczonego dostępu do wody. Związkowcy sprzeciwiają się również wydłużaniu godzin pracy sklepów w nocy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Sieci handlowe odpowiadają, że systemy chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji działają, a instalacje są serwisowane. Kamienica ocieplona korkiem od wina. W Łodzi na elewacji we wnętrzach jednego z budynków przy ulicy Włókienniczej wykonawcy kładą specjalny, ekologiczny korkowy tynk termoizolacyjny. To proste i naturalne rozwiązanie, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Szkudlerkowi Sławomir Granatowski z Urzędu Miasta.
5: Korek z produkcji korków do wina czy z drewna korkowego jest rozdrabniany i jest połączony z masą wapienną. I de facto to wygląda jak prawdziwy tynk, który w swojej zawartości ma po prostu kawałki korka.
0: A jak to się nakłada? W tym sensie jak to się montuje? Czy to się jakoś natryskuje, przykręca? W jaki sposób ociepla się ten budynek?
5: Budynek ociepla się metodą tradycyjną, czyli miesza się z wodą i nakłada się normalnymi narzędziami budowlanymi.
0: Korek otula budynek od zewnątrz i od środka. Po zakończeniu remontu w kamienicy powstanie 20 nowych mieszkań komunalnych. Jest szansa na obniżkę cen paliw. To po odwołaniu ataku na Iran przez USA i zapowiedzi Trumpa o wznowieniu rozmów z Teheranem. Mimo że sam Iran zaprzeczył tym doniesieniom, to jednak sytuacja na giełdach chwilowo się uspokoiła, co przekłada się na obniżenie cen hurtowych. Kluczowe będzie, czy ta sytuacja się utrzyma, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.
6: Gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolicy 7 zł za litr.
0: A to według analityczki może zmienić plany rządu na nowy program osłonowy dla cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Koniec problemów kierowców przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie w Alejach Jerozolimy. Zniknęły zwężenia, które pojawiły się tam prawie 2 lata temu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: W tym etapie zostały udostępnione po 3 pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
0: Budowa podziemnego tunelu dla tramwajów do Dworca Zachodniego wciąż jednak trwa, prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. To już kolejny dzień ich akcji. Nasi ratownicy wykorzystują na miejscu każdą chwilę. Szkolili się już wspólnie z Hiszpanami z wykorzystania sprzętu lotniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów, mówi Radio Z brygadier Paweł Dąbrowa.
8: Wykorzystujemy ten czas do tego, żeby dzielić się doświadczeniem i pozyskiwać wiedzę od hiszpańskich strażaków, zapoznając się ze sprzętem, z techniką. Niemniej jednak najważniejsze jest to, żebyśmy byli w ciągłej gotowości do tego, żeby prowadzić działania gaśnicze, niezależnie od miejsca, które zostanie nam wskazane.
0: Misja Polaków w Hiszpanii ma potrwać do końca sierpnia. Pałac Prezydencki w ostrych słowach odpowiada na krytykę rządzących. To po decyzji Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Kibol warszawskiej Legii został ukarany zakazem stadionowym za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla fanów. Politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę, że był też już wcześniej karany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, a także za pobicie kibica warszawskiej Polonii. Reporter Radia Z Jan Kielak o tym, jak na te zarzuty odpowiada Kancelaria Prezydenta.
9: Krótko. Ułaskawienie dotyczy konkretnego wykroczenia, a nie sytuacji z przeszłości, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodaje, Karol Nawrocki ma wyłączne prawo do stosowania aktów łaski, a rządzącym, tu cytat, wara od jego prerogatyw.
10: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków.
9: Od początku kadencji prezydent Nawrocki ułaskawił 7 osób, a w 5 przypadkach odmówił zastosowania aktów łaski. Jan Kielak, Radio Z.
0: W ostatnich dniach poza staruchem prezydent ułaskawił także niesłusznie skazanego za zabójstwo Piotra Pytla oraz Adama Borowskiego, znanego działacza opozycji demokratycznej, na którym ciążył wyrok 5 roku więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Nie tylko stowarzyszenie i klub parlamentarny, będzie też partia Rozwój Plus. Jej powstanie do 15 października zapowiedział Mateusz Morawiecki w programie Rymanowski Live. Dla polityków nie jest to zaskoczenie, komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
11: Mateusz Morawiecki w tym momencie wysyła sygnał, absolutnie stawiamy na samodzielność polityczną. Inna rzecz, czy im ten scenariusz się uda.
0: W Prawie i Sprawiedliwości spora powściągliwość, nie komentuje ich działań, mówi Zbigniew Kuźmiuk, choć przyznaje, że ma żal do kolegów.
12: Że o tych działaniach nie powiedzieli wprost w twarz nam. Cały czas mówili, za wszelką cenę chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, a jednocześnie tworzyli strukturę konkurencyjną.
0: Formalnie frakcja Morawieckiego wciąż należy do Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie wiadomo, czy zapowiedź powołania partii przyspieszy decyzję o wykluczeniu z PiS-u. Znamy ustalenia po nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. Jak mówią urzędnicy, nie ma zagrożenia dla strefy Schengen, a Unia przeszła test odporności. Więcej reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
13: To kto dokładnie stoi za tym, że tak wiele tysięcy osób mogło w krótkim czasie przejść granicę Maroka z Hiszpanią, jest teraz wyjaśniane. W grę wchodzą też aspekty polityczne na linii Hiszpania, Maroko, Algieria, a także Stany Zjednoczone. Unijny komisarz Markus Brunner nie chce tego komentować. Na teraz możemy powiedzieć, że Europa przeszła ten test. Bezpieczeństwo na granicy szybko zostało przywrócone. Komisja Europejska zapowiada wsparcie finansowe i operacyjne dla Hiszpanii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Ja dziękuję za wspólnie spędzoną noc. O 6:00 kolejne wiadomości Radia Z od Pauli Michalik i Rafała Piecha.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Media Expert.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Jest środa, to 5 sierpnia, na wiadomości Radia Z o 6. Zapraszają. Dzień dobry. Paula Michalik i Rafał Piech.
3: Polska w czerwonych rumieńcach. 40 na termometrze, niewykluczona.
4: Ale prąd będzie, obiecują energetycy, choć rezerwy mocy topnieją.
3: Obiecanki cacanki Infantino. Amerykańskie miasta czekają na miliony dolarów od FIFA.
2: Szósta.
3: Tak zaczyna się jeden z najgorętszych dni roku.
4: Fala zatykającego zwrotnikowego powietrza napływa do nas od południa i ten gorący oddech odczuje na sobie niemal cała Polska.
3: Z nami reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Europa ledwo dyszy. Wczoraj temperatura pobiła rekord w Austrii. W Wiedniu było prawie 41 stopni w cieniu. U nas też tak będzie?
5: Może się to zdarzyć, choć szansa przekroczenia 40 dziś w Polsce nie jest duża. To raczej będzie 38-39, ale za to na większej części naszego kraju. Ostrzeżenia przed upałami najwyższego 3 stopnia wydano dla ponad połowy

0: Polski, w zasadzie całego południa, centrum i wschodu, tylko na północy, głównie na wybrzeżu, Bałtyku, Warmii i Mazurach chłodniej i bez żadnych alertów pogodowych. Ale już teraz, o świcie, na przykład w Łodzi, Warszawie czy Krośnie, termometry pokazują 23-24 stopnie i godzina po godzinie te wartości będą tylko rosły.
1: Pogoda zacznie się zmieniać już tego wieczora. Od północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze nad Atlantyku, ale dla odmiany przyniesie burzę. Południowy wschód jednak także jutro będzie w strefie alertów przed upałem.
2: Upał nie spowoduje jednak przerw w dostawach prądu, tak zapewniają polskie sieci elektroenergetyczne.
1: Ale rezerwy mocy mocno się skurczyły, dlatego uruchomiono procedurę, która stabilizuje sytuację w krajowej energetyce, mówi Wojciech Krzyczkowski z polskich sieci elektroenergetycznych.
3: Absolutnie to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób miałoby zabraknąć energii. Po prostu my musimy trzymać pewną rezerwę na wypadek jakiejś awarii, jakiegoś zdarzenia. To wtedy musimy mieć moc, żeby ją natychmiast zastąpić.
1: Problem dotyczy godzin popołudniowych, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już do systemu tyle mocy, a wtedy właśnie jest szczyt zużycia energii w związku z powrotami z pracy do domu.
2: Będzie wniosek o obserwację psychiatryczną dla 18-letniego napastnika z Wrocławia. Dmytro M. miał najpewniej nieznaną sobie wcześniej kobietę zaatakować nożem.
1: Sąd zgodził się już na areszt młodego mężczyzny. Co o nim wiemy, o tym teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: 18-latek nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce. Od zatrzymania, krótko po ataku, milczy.
5: Odmówił składania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.
4: Mówi prokurator Mateusz Kiciński. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Miał iść za kobietą i wejść na klatkę schodową, tam zadać kilka ciosów nożem. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Poszkodowana już wyszła ze szpitala. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Obrońca podejrzanego zapowiedział zażalenie decyzji o areszcie.
2: Duża ulga dla kierowców w ruchliwej dzielnicy Warszawy. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie Alei Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego.
1: Zwężone przez prawie 2 lata pasy ruchu wróciły do swoich pierwotnych rozmiarów, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
6: Kierowcy zyskali łatwiejszy, wygodniejszy przejazd po Alejach Jerozolimskich. Ruch ponownie odbywa się po 2 oddzielnych jezdniach. Nie funkcjonują już przewiązki.
1: Prace przy budowie podziemnego tunelu tramwajowego do Dworca Zachodniego mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
2: Szef FIFA znów ma problemy, a może raczej problemy z nim mają miasta gospodarze mundialu.
1: A chodzi o wielkie pieniądze, które Gianni Infantino obiecał przy okazji organizacji tegorocznego mundialu. I o tym dziennikarz sportowy Radio Z Krzysztof Wilanowski.
7: Burmistrzowie amerykańskich miast, które gościły mundial, twierdzą, że FIFA jest im winna miliony dolarów. Jak informuje magazyn The Athletic, pieniądze miały być przeznaczone na budowę boisk i wspieranie projektów społecznych. Do wypłaty miał zobowiązać się sam szef piłkarskiej centrali, Gianni Infantino. Publicznie obiecywał też pieniądze gospodarzom zeszłorocznych klubowych Mistrzostw Świata i to właśnie te deklaracje sprawiły, że organizatorzy tegorocznego turnieju też zaczęli domagać się milionów. Według burmistrzów 4 miast FIFA zapewniała, że je dostaną. Teraz domagają się przelewów.
1: Według dziennika The Guardian FIFA na ostatnim amerykańskim mundialu miała zarobić 15 miliardów dolarów.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Z po 6.30. A w najważniejszej politycznej rozmowie poranka dziś minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Gość Radia Z także w wakacje 7:45.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: O panie, rzeczywiście dzisiaj na południu najgoręcej, na Podkarpaciu i w Małopolsce 38 stopni w cieniu, czyli w słońcu, tak jak w wiadomościach Tomek Kubat mówił, będzie nawet 40. W centrum około 36, na północy najchłodniej i to najchłodniej dzisiaj oznacza 30 stopni w Kołobrzegu i w Trójmieście. Suwałki, polski biegun zimna 29 i od zachodu będą ciągnąć burze. Prawdziwe ochłodzenie dopiero w piątek. Dzień dobry bardzo, zaczynamy upalny dzień z Radiem Z. Stary brat mówi do głośników do 10.

Dobrze słyszycie, to jest pobudeczka z Radiem Z12 po 6. Słuchajcie, dzisiaj jest 5 sierpnia, to jest wyjątkowy dzień, bo to jest dzień bielizny. Także szczególnie w tak upalny dzień jak dzisiaj pamiętajcie, żeby założyć coś takiego, no bardziej przewiewnego, a nie wiem, z wełny, z merynosa. Bo dzisiaj na termometrach nawet 40 stopni, pijcie dużo wody niegazowanej. A propos tego upału i bielizny, to co mają powiedzieć mężczyźni, którzy mają owłosioną klatkę piersiową i plecy i przez cały rok muszą chodzić w swetrach? No, szczególnie dzisiaj trzymajcie się, tygrysy. 12 po 6. One Republic, all the right moves.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a teraz chałupy, Welcome to... A, słuchajcie, nie chałupy, tylko Pobierowo, bo to już po pojutrze, w sobotę 8 sierpnia w Pobierowie, na plaży, będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Parawanów Radia Z. Jeżeli macie ochotę, to wpadajcie, zapraszamy. Nasze parawany rozstawimy też na plażach w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie. Morze parawanów. Nie macie, ale jak to nie ma, no nie macie parawanu? Nie macie czerwonego parawanu Radia Z? To co teraz dopiero mówicie? No to już działamy. Żebyście mieli co w sobotę wziąć pod pachę i marsz na Dzień Parawanów z Radiem Z. Uwaga, uwaga. Zadzwońcie do mnie i powiedzcie, jaki napis powinien pojawić się na waszym parawanie, żeby wam zazdrościli wszyscy na plaży. Na wasze propozycje czekam pod numerem 321-321-321. Macie czas do 6:35 przez najbliższy kwadransik. Powodzenia!

0: Fiat Jabłoni od nowa w Radiu Z. 26 po 6, za chwilkę u nas wiadomości o 6.30, a w nich odpowiedź na pytanie, czy woda butelkowana będzie tańsza w związku z upałami. Szczegóły już za chwilę koniecznie, zostańcie z nami.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Agnieszka Chylińska, Kaira i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już w sobotę 8 sierpnia Lato Z. Zawita do Suwałk. Od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Bądźcie z nami. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
11: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
12: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
13: Polecam. Ewa Swoboda.
14: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Po reklamie.
0: Punktualnie 6.30, środa 5 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Rafał Piech.
19: Mołdawia. Na skraju blackoutu władze zapowiedziały nocne przerwy w dostawach prądu w związku z trwającą falą upałów.
20: To efekt niskiego stanu wody na Dunaju, który ograniczył pracę elektrowni oraz gwałtownego wzrostu zużycia prądu. Polsce na razie nie grożą przerwy w dostawach energii, tak zapewniają polskie sieci elektroenergetyczne.
19: Ale niepokoi stan wody w Wiśle w Warszawie. Spadł do około 110 cm. Pracę ograniczyły elektrownie Kozienice i Połaniec, które wykorzystują wodę z Wisły do chłodzenia bloków energetycznych. Woda butelkowana nie będzie tańsza. Resort finansów nie planuje na razie obniżać VAT-u z 23% do 8%, chociaż nie wyklucza takiego ruchu w przyszłości.
20: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jak wyliczono, budżet państwa straciłby na tym prawie 1,7 mld złotych.
19: Tatrzański Park zamyka jedną z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie gór. Turyści do odwołania nie przejdą szlakiem na Wrota Chałubińskiego.
20: Trasa jest w wyjątkowo złym stanie, dlatego musi przejść remont, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
1: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
20: To już kolejne wakacyjne utrudnienie w Tatrach związane z remontami szlaków.
19: Dlatego przed wyruszeniem w góry warto zajrzeć na stronę TPN-u, bo lista zamkniętych odcinków może się zmieniać z dnia na dzień. Bliskie spotkanie rakiety Falcon 9 z Księżycem. Górny człon statku firmy SpaceX może rozbić się o srebrny glob około 8:35 polskiego czasu.
20: Szczątki rakiety uderzą z prędkością ponad 2 km na sekundę. Naukowcy liczą, że zderzenie wywoła krótki błysk światła oraz wyrzuci chmurę pyłu.
19: Nastąpi to niedaleko krateru Einstein. Patrząc od nas, to blisko krawędzi Księżyca. Jeśli macie dobre teleskopy, możecie spróbować zobaczyć to na własne oczy.
20: A teraz na własne uszy posłuchajcie wiadomości sportowych w Radiu Z. Krzysztof Wilanowski.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
23: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Iga Świątek dopięła swego po gładkiej wygranej do zera w pierwszym i zaciętym boju w drugim secie, zakończonym jej zwycięstwem. 6-3 awansowała do trzeciej rundy na turnieju w Toronto. Polka w dwóch setach rozprawiła się z Czeszką Sarą Bejlek, też w dwóch setach, ale niestety przegrała Maja Chwalińska. Nasza tenisistka musiała uznać wyższość Australijki Tali Gibson 5-7 i 1-6. W Montrealu awans do drugiej rundy wywalczył Hubert Hurkacz, to po wygranej w trzech setach 7-5, 4-6 i 6-2 z Amerykaninem Marcosem Gironem.
25: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne spotkania w Montrealu i budować swoją formę.
24: Mówił Hurkacz. Drugi etap Tour de Pologne, tak jak pierwszy dla Jonathana Milana. Włoch był najlepszy na trasie z Międzyzdrojów do Szczecina. Triumfował po sprinterskim finiszu i oczywiście umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski zajął 9. miejsce. Dzisiaj trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: Jak dzisiaj będziecie jechali do pracy klimatyzowanym autobusem, to lepiej z niego nie wysiadajcie. Na południu 38 stopni w cieniu, ale podobno ma być nawet 40. W centrum też skwar jak 36 stopni, na północy 30, nad samym morzem 30 stopni. Najchłodniej, ale to najchłodniej oznacza 29 w Suwałkach. Lekkie ochłodzenie burzowe od popołudnia, od zachodu.
23: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: najnowsze plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum od Dawida Podsiadło. Słuchacie Radia Z teraz.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
0: A ile to dzisiaj sypnęli tutaj, prawda, dla nas wszystkich do wygrania? Dzisiaj jest 550 tysięcy złotych, kochani, a do tego, jak wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT-em, to gracie dwa razy, bo wielki finał wakacji się zbliża, a tam do wygrania Honda ZR-V i każdy SMS będzie o taki samochód też walczył. Uwaga, przez najbliższe 19 minut do 7 włączam super ekstra bonus. Dodatkowo każdego waszego SMS-a Radio Z pod 7353 mnożę razy 5550. Taki bonus specjalnie ode mnie dla was na ten upalny poranek. Radio Z pod 7353 i 5550 szans na wielką, podwójną wygraną. Radio Z 7353.
3: Radio Z.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Pobudeczka z Radiem Z pobierowo. Welcome to, bo to już w sobotę dzień parawanów z Radiem Z. Słuchajcie, jesteśmy na plaży w Pobierowej, ale też spotkacie nas w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie. Główne obchody dnia parawanów w Pobierowie. Kochani, jeżeli chcecie taki parawan, by wziąć go pod pachę i przybiec na plażę w Pobierowie, w Niechorzu, w Mielnie albo w Łebie 8 sierpnia, już najbliższą sobotę, trzeba było odpowiedzieć na pytanie, jaki napis byście sobie trzasnęli na parawanie, żeby wam wszyscy zazdrościli. Dzień dobry, propozycja?
1: Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Ja bym dał napis Radio Z, moja muzyka, mój parawan.
0: Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze jeden kandydat.
2: Cześć, z tej strony Wojtek. U mnie na parawanie to był napis taki. Jak się szlachta bawi, koszta się nie liczą. Dzięki, pozdrawiam.
0: Na bogato, ale zwycięzca może być tylko jeden. Dzień dobry.
3: Żartu z Łodzi. Mój napis na parawanie powinien być krótki. Masz coś? To przynieś i chodź.
0: I o to chodzi. Arturze drogi, wysyłamy ci parawan Radia Z. I jeszcze dorzucam kocyk. Taki zestaw idealny do obchodzenia Międzynarodowego Ogólnopolskiego Dnia Parawanów już w sobotę. Słuchajcie, plaża w Pobierowie, a także w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie. Będziecie za 10 siódmych.

Cóż to będzie za upalna środa? Już za chwilkę na samym początku wiadomości Radia Z poznacie trzy nietypowe określenia upału. Ja ostatnio najczęściej używam słowa dyfer, ale dyfer. Szczegóły już za moment w wiadomościach Radia Z.

0: trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedzamy.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się siódma, jest środa, 5 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
3: Piekota, tropiki, patelnia. Słów brak na to, co nas dziś czeka w pogodzie.
4: Ludzie zmuszani do pracy w skwarze, wyłączana klimatyzacja, związkowcy alarmują.
3: Pieniądze dają szczęście czy nie? Posłuchajcie niezwykłej historii z Włoch.
2: 7.
3: Ekstremalny skwar z południa Europy zalewa całą prawie Polskę. Alerty najwyższego 3 stopnia obejmują ogromną większość mapy, z wyjątkiem zachodnich i północnych krańców.
4: Do niedawna jeszcze bywały lata bez jednego ostrzeżenia przed upałem. Sprawdziliśmy, tak było w 2020 i 2021. W tym roku, w samym tylko sierpniu, który dopiero co się zaczął, prawie nie ma dnia bez alertów.
3: Reporter Radia Z Tomasz Kubat w wiadomościach. No i jak sobie radzimy z tymi coraz częstszymi i dłuższymi epizodami ekstremalnej pogody?
5: Powoli zaczynamy się chyba do nich przyzwyczajać i sobie z nimi radzić. Południe kontynentu walczy z gigantycznymi pożarami lasów, wysychaniem rzek i kłopotami z dostawami prądu. U nas problemów w tak wielkiej skali nie ma. Energii też nie powinno zabraknąć, choć rozpoczęto procedurę przywołania mocy, czyli stabilizacji rezerw na możliwe sytuacje awaryjne. Nawet kolej, tak bardzo zależna od pogody, radzi sobie całkiem nieźle.
6: Przygotowaliśmy dodatkowe działania od zapasów wody, lokomotyw rezerwowych, po mobilnych informatorów i możliwość bezpłatnego zwrotu biletów.

0: Czeka Mateusz Gdowski z PKP Intercity, ale rezygnacji z podróży nie ma wiele. Pociągi jeżdżą pełne, awarie klimatyzacji są rzadkością, podobnie jak opóźnienia. I oby się to nie zmieniło podczas nadchodzącej zmiany pogody.
1: Chłodniej będzie od jutra, ale za to z gwałtownymi burzami, które przejdą przez Polskę od północnego zachodu aż po południowy wschód. Pierwsze mają się pojawić już dziś w górach i na zachodzie.
2: Stopień powyżej 30, spadek efektywności o nawet 3%. Są wyliczenia, które pokazują to z matematyczną precyzją. Coraz więcej urzędów i firm skraca czas pracy w takiej temperaturze.
1: Ale nie w handlu, a upominają się o to związkowcy największych sieci. Alarmują, że są przypadki zmuszania ludzi do pracy przy namiotach wyprzedażowych w skrajnym upale. Bywa też niedziałająca klimatyzacja albo wręcz celowo wyłączana. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara zapowiada kolejne kontrole i zgłaszanie nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Apelujemy do pracodawców o zdrowy rozsądek, o to, żeby zapewnić pracownikom dodatkowe przerwy, żeby tych pracowników, oczywiście dostęp do wody, o to, żeby nie wydłużać w czasie upałów otwarcia sklepów do późnych godzin.
1: Sieci handlowe odpierają zarzuty związkowców, przekonują, że klimatyzacja i wentylacja działają prawidłowo, a instalacje są regularnie sprawdzane i serwisowane. Twierdzą, że funkcjonowanie sklepów oraz namiotów wyprzedażowych jest na bieżąco dostosowywane do warunków pogodowych.
2: 3-letnie dziecko pogryzione przez psa w Małopolsce. Stało się to wieczorem w miejscowości Maszkienice koło Brzeska. Dziewczynkę do szpitala w Krakowie zabrał śmigłowiec LPR-u.
1: Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Jak to się mogło stać?
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku psa doszło, kiedy matka z 3-letnią dziewczynką przyjechały w odwiedziny do krewnych w Maszkienicach. No i tam w domu był duży pies, mieszaniec, powiedział mi aspirant Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
5: I podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
4: Dziewczynka ma poważne obrażenia twarzy. Na razie nie ma informacji, w jakim jest stanie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Udzielenie pomocy w sytuacji wypadku na drodze to obowiązek, a nie tylko zwykła życzliwość. Przypomina o tym Generalna Dyrekcja Dróg i publikuje nagranie, które bardzo daje do myślenia.
1: Po wypadku na łódzkim odcinku A1 widać wyraźnie, jak kilkudziesięciu kierowców przejeżdża obojętnie, nie upewniając się, czy ktoś potrzebuje pomocy. I o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
6: Na nagraniu widać moment wypadku z udziałem busa. Auto wpada w poślizg, uderza w barierę energochłonną, a następnie dachuje. Mijają kolejne minuty. Obok miejsca wypadku przejeżdża kilkudziesięciu kierowców. Publikowaliśmy to nagranie nie po to, by kogoś piętnować, ale by edukować, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
7: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
6: W tej sytuacji nie było na szczęście tak, że nie zatrzymał się nikt. Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Za nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grożą nawet 3 lata więzienia.
2: O tym, jak toczy się koło fortuny, świadczy niezwykły przypadek z Apulii na południu Włoch. W mieście Bitonto pewien pan w loterii wygrał 1 000 000 euro. Zwycięski kupon wyrzucił do kosza przez roztargnienie.
1: Z pomocą ruszyli pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Ustalili, do której śmieciarki trafiły zmieszane odpady i natychmiast wstrzymali ich wywóz. Skrupulatnie przeczesali sprasowaną zawartość i Wiktoria znaleźli drogocenny skrawek papieru.
2: Szczęście nie śmierdzi, powiedział szef firmy, nawiązując do łacińskiego powiedzenia.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
12: Kochani słuchacze Radia Z w Krakowie, w Tarnowie, w Rzeszowie i w Przemyślu, to właśnie dzisiaj u Was będzie najsam goręcej, nawet 40 stopni w cieniu. Trzymajcie się, pijcie dużo wody, nie wychodźcie na słońce, jeżeli wyjdziecie, to jakieś nakrycie głowy koniecznie, bardzo proszę. W centrum dzisiaj 36 stopni, na północy najchłodniej, ale to i tak 30 stopni w cieniu. Po południu burze od zachodu.
9: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. No tak na początku kręciłem nosem, ale z czasem weszło. Głupku. 12 po siódmej. Słuchajcie, wiecie, że James Hetfield z Metalliki, wokalista, gitarzysta, skończył 63 lata i uwaga, wyznał, że cierpi na taką samą przypadłość, co 20% Polaków. Co piąty Polak ma to samo, co James Hetfield z Metalliki. To się fachowo nazywa tinnitus, czyli szumy uszne, i to polega na tym, że nawet w kompletnej ciszy człowiek słyszy różne dźwięki, szumy, dudnienie albo syk. O, to ja też to mam. Jak zasypiam, to słyszę głosy, najczęściej kobiecy głos. Nie zabieraj mi kołdry.

0: to będzie kolejny upalny dzień z Radiem Z, 19 po 7.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Bingo ruszyło w Polskę i Hubert Adzikowski w tym tygodniu, słuchajcie, podpowiada wam różne wakacyjne aktywności, gdybyście nie mieli pomysłu, i okazało się, że są takie smaki lodów, które chłodzą lepiej niż inne. Hubercie?
2: Dzień dobry, to jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Wczoraj dzień upłynął nam na szukaniu sposobu na schłodzenie się. W Piotrkowie zrobiliśmy test lodów. Okazuje się, że są smaki, które chłodzą skuteczniej niż inne.
3: Sorbet truskawkowy.
2: Teraz moja decyzja, tak?
3: Oczywiście.
2: Sorbet truskawkowy.
3: Jesteśmy jednogłośni i jednomyślni.
2: Przyjemny test lodów, niestety jak wszystko, co przyjemne, szybko się skończył i trzeba było jechać dalej. A po drodze stacja benzynowa.
4: Sprawa jest jasna, żeby się ochłodzić w gorący dzień, trzeba kupić gorącą kawę.
3: Tak, bo wtedy się wszystko inne jest zimne.
2: No, jakie to proste. No to skoro jesteśmy już przy prostych środkach, to wybrałem ten najprostszy i najbardziej oczywisty. Przy 36 stopniach, a taka była temperatura, trzeba wleźć do wody. No to wlazłem. Bo to ja pluskam, bo to ja wchodzę do wody, do tutejszego zalewu. No ale w pewnym momencie zaniknie dźwięk. Chciałbym państwa uprzedzić.
1: No i takie to wczoraj były przygody prosto spod wody. Wakacyjne bingo z Radiem Z trwa. Dzisiaj ruszamy do przepięknego, magicznego, wyjątkowego, rewelacyjnego i moim zdaniem fajniejszego niż ten, w którym był Bilgun. No dowiecie się czego. Słuchajcie nas przez cały dzień.

0: A dzień dobry, pani redaktor. Beata Lubecka w studiu.
1: A dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
0: Ja specjalnie tutaj ustawiłem naszą klimatyzację na 18 stopni. Czuć?
1: Tak.
0: Zimno.
1: Tak.
0: W końcu zimno. To zimno, ten chłodek przesyłamy słuchaczom. Dzisiaj twoim gościem o 8.02 będzie Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Czy...
1: Też mam być na zimno.
0: No tak, ale czy ekipa...
1: Zimne przyjęcie.
0: Czy ekipa Koalicji Obywatelskiej jakoś ostatnio taka bardziej uśmiechnięta zauważyłaś po tym rozłamie w PiS-ie? Oni się cieszą z tego?
1: Pewnie trochę się cieszą, no myślę, że tak. No,
0: ty, a co z tą teorią, że to jest taki spisek, że generalnie to jest wszystko wyreżyserowane?
1: Ja w to nie wierzę.
0: I że teraz
1: ja
0: się rozeszli, a potem się zejdą i wygrają
1: wybory. No ale słyszałeś, co opowiadają na swój temat nawzajem?
0: No.
1: No, że właściwie Morawiecki mówi o Kaczyńskim, że jest otoczony masą jakichś intrygantów, którzy chcą doprowadzić do tego, żeby PiS przegrało i w związku z tym Jarosław Kaczyński będzie musiał opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Nie tyle opuścić, ile pożegnać się z prezesurą. A z kolei prezes popełnił taki wpis, z którego wynikało, że właściwie to z Morawieckim chyba nie do końca jest wszystko w porządku. Chyba nie do końca dobrze się czuje, czy coś w ten deseń. No więc próba robienie z niego chyba wariata. No.
0: Okej, okay, 8.02. No. Gość Radia Z, Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, zaprasza pani redaktor.
1: A nie będziemy rozmawiać tylko o PiS-ie. Nie.
0: Lubecka.
1: Jest tyle spraw. Dzień dobry, zapraszam.
0: Zapraszam.
1: Bardzo.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
4: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
5: Wakacyjna żądza pieniądza.
4: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
6: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
4: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Po reklamie.
0: 7.30 minęła, jest środa, 5 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
13: Krwawy rosyjski atak na Ukrainę. W zmasowanym ostrzale w obwodzie kijowskim zginęło 14 osób, a ponad 20 zostało rannych.
14: W Kijowie słychać było serię głośnych wybuchów. W kilku miejscowościach koło stolicy służby gaszą pożary magazynów, na które spadły pociski. Więcej o sytuacji na Ukrainie powiemy w wiadomościach o 8.
13: Ekstremalny, bezlitosny upał prawie w całym kraju. Dziś w Warszawie, Rzeszowie czy Lublinie w cieniu 38 stopni.
14: Miasta rzucają wszystkie siły do walki z tym żarem lejącym się z nieba. Ustawiają kurtyny wodne, polewają ulice i przestają kosić trawnik. pomniki. Dlaczego decydują się na takie rozwiązanie? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
15: O wstrzymaniu koszenia zdecydowały m.in. tychy na Górnym Śląsku. Jak tłumaczy miasto, nisko skoszona trawa szybciej wysycha, a gleba traci cenną wilgoć. Wyższa trawa działa natomiast jak naturalna ochrona.
16: Znajdują tam miejsce owady zapylające, motyle, pszczoły i inne drobne zwierzęta.
15: Mówi rzeczniczka prasowa miasta Małgorzata Wawak. Urząd apeluje również do mieszkańców, działkowców i spółdzielni mieszkaniowych, by także ograniczyli koszenie. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Kosiarki wrócą, gdy spadnie deszcz i temperatura.
13: Prokuratura w Radomiu umorzyła śledztwo w sprawie awantury z udziałem Roberta Bąkiewicza. W marcu ubiegłego roku na sesji Rady Miejskiej zablokował mównicę i doszło do szarpaniny. Interweniowały Straż Miejska i Policja.
14: Bąkiewicz wraz z innymi osobami zakłócił obrady poświęcone planom otworzenia w Radomiu Centrum Integracji Cudzoziemców.
13: Coraz więcej młodych Amerykanów wraca do domu rodziców. Tylko w ubiegłym roku mieszkało tak ponad 25 milionów osób poniżej 35 roku życia. To więcej niż w czasie pandemii COVID-19.
14: Głównym powodem są rosnące koszty życia i wysokie ceny nieruchomości, które uniemożliwiają zakup własnego mieszkania. Co istotne, większość z tych osób pracuje, ale ich zarobki nie nadążają za inflacją.
13: W Radiu Z czas na wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Iga Świątek bez trenera, ale tylko tymczasowo. Nasza tenisistka bez Francisco Rogera musi radzić sobie na turnieju w Toronto, ale to nie problem, co pokazała już w swoim pierwszym meczu kanadyjskiej imprezy. Wywiązała się z roli faworytki w dwóch setach. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Po meczu zabrała głos w sprawie absencji szkoleniowca. Nie ma go tutaj w tym tygodniu, ale ogląda moje mecze. Jesteśmy w stałym kontakcie. Wróci na turniej w Cincinnati. Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto. A dzisiaj pierwszy krok w stronę awansu do czwartej rundy kwalifikacje Ligi Europy spróbują zrobić piłkarze z Zabrza. Górnik na wyjeździe zmierzy się z węgierskim Ferencvaroszem. Rywal jest ciężki, ale myślę, że dwumecz będzie wyrównany, oceniał trener zabrzan Michał Gaszparik. Początek meczu kwadrans po 20. Była już gwiazda innego naszego pucharowicza Jagiellonii, Afimiko Pululu. Ma nowy klub. Snajper z Angolii będzie teraz reprezentował barwy saudyjskiego Al-Hazem. Pululu do Jagi trafił 3 lata temu. Z dumą Podlasia zdobył m.in. Mistrzostwo Polski.
2: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
17: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: No tak patrzę na tę prognozę pogody, no naprawdę dzisiaj na południu 38 stopni, tutaj IMGW donosi 38 stopni w cieniu, czyli pewnie 40, w centrum około 36-35, na północy 30 w cieniu nad morzem na przykład, jak nic. 29 dzisiaj w Suwałkach, jutro bardzo podobnie, ochłodzenie w piątek i dzisiaj po południu od zachodu będą szły burze.
19: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
0: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, ciepło.

0: ależ ten świat pędzi. Kiedyś jak powstawała piosenka i był wykonawca, to był Rod Stewart, Tina Turner, Michael Jackson, a teraz Sam Felt, Vice, Aloe Black i MC4D. Właśnie podałem wszystkich wykonawców. Hej, Sam, słuchacie Radia Z, upalny poranek, środa, 5 dzień sierpnia. Panie i panowie, mamy najpiękniejszą Polkę. Miss Polski 2026, została nią Wiktoria Ptak, ma 28 lat i pochodzi z Supraśla. Gratulujemy, studentka medycyny, wow. No ale wiecie, miski miskami, ale pamiętajcie panowie, że choćby was żelazkiem przypalali, to jedyna i poprawna odpowiedź brzmi: moja, znaczy najpiękniejsza kobieta to moja druga połówka. Powtórzcie za mną. Najpiękniejsza kobieta to moja druga połówka. No, później mi podziękujecie.
1: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczeńska, organizator festynu białczeńskiego.
2: Reklama.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
5: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
2: Reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

ostatni dzień lata. No naprawdę, proszę nie siać defetyzmu. To Gibbs, Ego i For Money w Radiu Z. Panie i panowie, za 7-8. Były prezydent Andrzej Duda, to wiecie, rozbija się w swoim Porsche, bo spełnił swoje wielkie marzenie i kupił. Sobie taki prezent sprawił. Są zdjęcia w kolorowej prasie wszędzie. No i ja muszę powiedzieć, że pan prezydent wygląda w tym samochodzie... No wygląda jak ja, kiedy ostatnio założyłem nad morzem piankę do pływania. Mówcie mi morświń. Za 7-8.

0: Za 5-8 to Radio Z. Mam dla was szybkiego deala, słuchajcie. Wakacyjna rządza pieniądza trwa. Dzisiaj do wygrania 550 tysięcy złotych. I teraz umówmy się, że do 8 przez najbliższe 5 minut, jak wyślecie SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, to ja pomnożę te SMS-y razy 15500 szans. Co wy na to? Czas ucieka. Radio Z pod 7353. Wielkie pieniądze na was czekają, kochani.
1: Radio Z i już.
2: W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Piekielne upały doskwierały ludziom, już turyści narzekali. Mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać.
4: Jutro ma być cieplej, później znowu.
5: W sobotę deszcz padał.
3: No ale ogólnie, no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Tomasz Kubat, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.

0: odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
3: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
4: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.
10: To się skrada powoli, już niebawem będzie ósma. Jest środa, 5 sierpnia, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
11: Jedna z najtragiczniejszych nocy w Kijowie. Skala rosyjskiego ataku przytłacza.
12: Wstrzymana dostawa wody do firmy w Stalowej Woli. Ekstremalnie niski stan sanu.
11: Gościem Radia Z jest minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
10: Ósma.
11: Tylu ofiar w ciągu jednej nocy dawno już nie było. 14 osób zginęło, 22 są ranne w Kijowie i obwodzie stołecznym po zmasowanym ataku Rosji.
12: Informacje zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Tomasz Kuba.
10: Tak jest.
12: Co jeszcze wiemy na ten moment?
10: Znów poza dronami wykorzystano pociski manewrujące, wybitnie trudne do skutecznego strącenia. Jeden z nich uderzyć miał 20-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się poszkodowane osoby. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, napisał w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko. Tej nocy mocno ucierpiały też mniejsze miejscowości wokół ukraińskiej stolicy, zwłaszcza miasto Browary, gdzie przed wojną działał największy w Kijowie cywilny port lotniczy. Płoną tam zniszczone z powietrza magazyny i centra logistyczne.
12: Jak podają siły powietrzne, Ukrainie nie udało się tej nocy zestrzelić ani jednego rosyjskiego pocisku.
11: Wstrzymane dostawy wody przemysłowej w Stalowej Woli. Poziom sanu spadł poniżej tzw. przepływu nienaruszalnego, czyli granicy, która gwarantuje biologiczną równowagę rzeki. To trzeci raz w ciągu 18 lat i drugi w tym tygodniu.
12: Nie ma widoków na szybką poprawę sytuacji. Najgorzej jest w zlewni Sanu, Warty Bugu oraz Środkowej i Górnej Wisły, mówi hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski.
13: Normy opadowe od początku roku, czyli już mija pół roku, są w okolicach 50-60% normy opadowej, więc jest tragicznie.
12: Już na 30 stacjach hydrologicznych w Polsce poziom wody jest niższy od dotychczasowych rekordów.
11: Powrót bohaterów z Ningbo. Nasi złoci medaliści siatkarskiej Ligi Narodów wylądowali w Warszawie chwilę przed siódmą z jednodniowym opóźnieniem.
12: Na lotnisku Chopina razem z kibicami wyglądał ich dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Liganza. Jak wypadło powitanie?
14: Były brawa. Grupka około 100 kibiców odśpiewała także naszym siatkarzom 100 lat, a Jakub Popiwczak, nasz libero, cieszy się, że wreszcie wrócił do domu.
15: Długa podróż, na szczęście w naprawdę dobrych nastrojach, bo to zwycięstwo niedzielne zdefiniowało to, jak dzisiaj się czujemy. Mimo że zmęczeni, mimo że po naprawdę trudnych bojach, wojażach, to na pewno zadowoleni.
14: Miałem okazję też porozmawiać z naszymi kibicami. Na kogo najbardziej tutaj czekali?
16: Na Tom Kornala, ponieważ bardzo nam imponuje i bardzo lubimy jego grę.
17: Pracę mam na 10, więc stwierdziłam, przyjdę sobie na siatkarzy, już nie pierwszy raz.
14: A my jesteśmy dumni, że mamy taką reprezentację. Lotnisko Chopina w Warszawie. Mateusz Gęza, Radio Z.
11: Z nami już gość Radia Z. I Beata Lubecka.
18: Dzień dobry, z nami jest Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
19: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
18: Tak, energicznie od rana. Czy rząd już teraz powinien powrócić do programu CPN ceny paliw niżej, tak czy nie?
19: Premier Donald Tusk mówił na ten temat, że ta sprawa jest rozważana i że jest prawdopodobna decyzja co do końcówki sierpnia, powrotów z wakacji. Analizujemy, co się dzieje w Zatoce Perskiej, ceny światowe, no i z pewnością premier bądź minister

0: finansy i gospodarki będą się w tej sprawie wypowiadać.
1: Czyli można powiedzieć, że na ten moment to jest być może. Oczywiście czekamy na wasze opinie. Sonda na radio.pl, której wyniki poznamy pod koniec części radiowej, czyli być może.
0: No, to tak jak premier powiedział, ja tymi sprawami się bezpośrednio nie zajmuję.
1: Ale rząd się wczoraj tym zajmował, czy nie?
0: Natomiast nie. Wczoraj rząd nad tym nie pracował. Pracuje nad tym minister finansów i gospodarki. No, pamiętajmy też, że po prostu to jest kosztem naszych podatków. To nie jest tak, że jakoś za darmo się to bierze i po prostu rząd obniża. Rząd zdecydował wtedy, w tej najtrudniejszej sytuacji po wybuchu wojny, po tym, gdy ceny skoczyły rekordowo ropy na światowych rynkach, żeby złagodzić przez kilka miesięcy, ale oczywiście kosztem wpływów do budżetu, więc tutaj jest coś za coś.
1: Ale pamięta pan, że przed wyborami, kiedy byliście szef opozycji, no to przyszły premier Donald Tusk tak ochoczo mówił, że w sumie gdyby on był premierem, to byłoby paliwo 5,19. To jest po prostu przywoływane w każdym możliwym momencie teraz.
0: Program CPN pokazuje, że rząd zrobił wszystko, żeby złagodzić skutki wielkich podwyżek cen na rynkach światowych i w Polsce benzyna, patrząc na sąsiedztwo europejskie, była zdecydowanie najtańsza i to jest konkret, który Polacy odczuli w swoich kieszeniach.
1: Ale kiedy może zapadnie decyzja w takim razie? To obowiązywałoby tylko od ostatniego tygodnia wakacji. Na jak
0: nie chcę
1: długo?
0: Mówić
1: na
0: razie... nie chcę mówić o szczegółach. Premier na ten temat się wypowiedział i na pewno rząd będzie nad tym pracował i ze stosownym wyprzedzeniem będzie to ogłoszone.
1: Ale wczoraj tutaj na pana miejscu siedziała była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, no i się chwaliła, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości to się znajdowały pieniądze na takie duże cele społeczne, duże programy społeczne pomimo trudnych warunków i że właściwie taki program powinien obowiązywać CPN, ceny paliw niżej przez całe wakacje. Rząd powinien znaleźć pieniądze.
0: Jakie były ceny za rządów PiS, też benzyny, jaka była inflacja, jaka była drożyzna? Myślę, że pani premier Szydło może zarabiając doskonale w Europarlamencie już utraciła taki kontakt z polskimi cenami i zapomniała, jak to było za rządów PiS-u. Na szczęście premier Morawiecki z prezydentem Kaczyńskim w swych dynamicznych dyskusjach bardzo przypominają, jak te 8 lat wyglądało.
1: No jutro minie rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego na ten urząd właśnie. Jak pan ocenia tę prezydenturę w skali od 1 do 10?
0: Nisko tę prezydenturę oceniam.
1: A co, 5, oczywiście, 4, 3?
0: Zaraz powiem. Oczywiście nie głosowałem na prezydenta Karola Nawrockiego, więc mój poziom oczekiwań tutaj nie był wysoki. Widzę w tym sporo takich działań, które prowadzą do paraliżu państwa. Te weta rekordowe, te blokowanie różnych nominacji, ta ciągła wojna z rządem i też kompletnie nie widzę żadnej wizji tej prezydentury. Parokrotnie prezydent próbował, pamiętam 3 maja, jakieś zmiany konstytucyjne, szybko to porzuca, więc nie wiemy, jaka jest jego wizja Polski. Poza tym może, że chciałby, żeby w 2027 roku prawica wygrała wybory, to słaby, ten pierwszy rok słaby i oceniłbym nisko. Myślę, że to jest jakieś 2-3 po prostu w skali od 1 do 10.
1: To rzeczywiście nisko. 41 wet. Podpisałem 245 ustaw jako prezydent, choć nie jestem notariuszem rządu, tak mówił ostatnio pan prezydent pod koniec lipca. I mówił jeszcze tak, że niektórzy mają problem z matematyką i ze statystyką, nazywając mnie wetomatem.
0: To nie jest kwestia liczb, tylko kwestia wagi różnych ustaw. Ja nie jestem w stanie do dzisiaj zrozumieć, dlaczego prezydent wetował kilkukrotnie ustawę porządkującą rynek kryptowalut. Przecież to są regulacje europejskie oznaczające kontrolę państwa nad ważnym segmentem rynku, oznaczającą ochronę klientów, ale mimo to wetował. Więc te weta są w sprawach bardzo istotnych. Ustawy różne, oczywiście też podpisuje, natomiast to silne wrażenie opinii publicznej, że paraliżuje państwo i że jest nie trudnym partnerem dla rządu, tak jak poprzedni prezydenci, gdy była taka właśnie kohabitacja, czyli obóz rządowy miał inne korzenie polityczne niż prezydent, tylko po prostu jest to programowa walka z rządem. To bardzo źle, to rozciąga się na coraz to nowe obszary, coraz to nowe sprawy i po prostu paraliżuje państwo.
1: No ale w rankingu zaufania, jakby nie patrzeć, Karol Nawrocki jest liderem od wielu miesięcy. Ostatnio też był taki sondaż, kto jest liderem na prawicy. 32% ankietowanych wskazało, że nikt, ale już 20,4% wskazało, że jest to Karol Nawrocki. Nie prezes Kaczyński. Prezes Kaczyński był następny w kolejce, ale jednak tym numerem jeden, gdyby kogoś wskazać na lidera prawicy, to był Karol Nawrocki, więc można powiedzieć, że prezydent cieszy się jednak sympatią pewnej znaczącej części społeczeństwa.
0: No, tak pokazują te badania, natomiast mówi pani redaktor o prezesie Kaczyńskim, to tam co najmniej 5 już jest liderów prawicy, jeszcze premier Morawiecki, prezesi Bosak i Mentzen i Braun, tak? Więc tutaj chętnych do tego liderowania jest bardzo dużo. Rzeczywiście prezydent Nawrocki wydaje się, zdystansował się mocno od macierzystego obozu, czyli od PiS-u i stara się właśnie patronować całej prawicy. Czym to się skończy? Zobaczymy. Prezydent ma określoną ustrojową rolę. Prezydent powinien być arbitrem, powinien łączyć, nie powinien wprost wspierać jednej strony politycznej. Zobaczymy, jak dalej to się będzie układało. Rok prezydentury minął bardzo szybko, to powinna być też taka wskazówka dla prezydenta Nawrockiego, że czas w polityce płynie niesłychanie szybko i czas może przemyśleć, no tak jak mówiłem wcześniej, po co jest ta prezydentura, co chce dać Polsce i czy uczestnictwo w takiej bieżącej walce politycznej, te ciągłe wycieczki jego współpracowników, takie osobiste pod adresem rządu. Czy to jest właściwa droga? Czy tego chcą obywatele?
1: No, prezydent Nawrocki ułaskawił między innymi ostatnio Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. To jest jeden z fanów Legii i taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych, można powiedzieć, liderów dopingu na warszawskiej Żylecie, na stadionie Legii. I jak napisał w mediach społecznościowych pana kolega, szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, napisał tak: no niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. A co mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz? Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. A pan co powie?
0: No to bardzo niegrzeczna wypowiedź rzecznika, no bo prezydent podejmuje decyzje, a inni mogą te decyzje komentować, tak jak prezydent i jego urzędnicy komentują decyzje rządu. Rzeczywiście, no bo ta decyzja prezydenta dotyczy zakazu stadionowego, to znaczy zakazu wchodzenia na stadion. Wydaje się, że instytucja ułaskawienia no trochę się rozmienia na drobne przy tego rodzaju kierunku, no bo to jest wykroczenie, to nie jest przestępstwo, więc no tak jak tu premier Tusk powiedział, no widzimy co się dzieje, widzimy jaki to jest kierunek i o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast takie właśnie słowa wara i tak dalej, no podgrzewają emocje w polskiej polityce. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy urzędnicy prezydenta, którzy się ścigają w takim agresywnym języku, w atakowaniu rządu. Tak nie było. Tak nie było za prezydenta Dudy, tak też przecież konkurenta naszego obozu. Jednak nie przypominam sobie agresywnych wypowiedzi jego urzędników pod adresem rządu, czy pod czymkolwiek adresem.
1: No akurat rzeczywiście Rafał Leśkiewicz mnie tutaj zaskoczył trochę, bo do tej pory był raczej dość, powiedziałabym, taki wstrzemięźliwy w swoich wypowiedziach. Pan prezydent, jak pamiętamy, zawetował też ustawę o likwidacji CBA. To akurat taki kamyczek do pana ogródka. Będzie drugie podejście do tej sprawy, czy też nie? Bo tak jak na przykład była wspomniana przez pana ustawę o regulacji rynku kryptowalut, no to były 3 podejścia, właściwie ciągle była ta sama ustawa i oczekiwali się na ten sam efekt. No ale czy tutaj będzie drugie podejście? Czy będziecie jeszcze chcieli zlikwidować CBA, czy już po prostu sobie to, że tak powiem, odstawiacie na łoczny tor?
0: Zmieniamy CBA od samego początku naszych rządów. Nie ma upolitycznienia. Wszyscy szefowie to są fachowcy, począwszy od szefa Strzelczyka, niedawno szef Centralnego Biura Śledczego Policji, generał Luba objął obowiązki zastępcy. Nie ma kamer pod domami, nie ma ochrony rządzących, tak? CBA prowadzi z równą energią sprawy dotyczące byłego rządu i różnych osób też związanych z obecnym obozem politycznym. Będziemy szukali bliższej współpracy z policją, odpolityczniania i działania CBA w takich warunkach, że nikt nie posądza tutaj o jakąś partyjność czy polityczność, to co było chorobą czasów PiS-u, Pegasus, te wszystkie historie. Właśnie ta ochrona rządzących, wiele takich jest historii, że gdy chodziło o politykę PiS-u, CBA natychmiast musiało się wycofywać. Więc dziś działa profesjonalnie, normalnie i staramy się, żeby... Oczywiście dużo lepiej by było, gdyby prezydent tę ustawę podpisał. To była mądra ustawa, wzmacniająca walkę z korupcją, przenosząca no właśnie do policji dużo takich rzeczy, których nie musi robić służba specjalna. Więc ta decyzja...
1: Czyli CBA była, zostaje, tak rozumiem?
0: Ta decyzja prezydenta była motywowana ideologicznie. Nikt tam nie wniknął w ogóle w tę ustawę, w rozwiązania tej ustawy, no tak, co my proponujemy.
1: Kiedy powoływano CBA, no to wtedy Platforma Obywatelska, no teraz Koalicja Obywatelska, no głosowaliście za powołaniem CBA, z tego co pamiętam.
0: No tak... To były lata, gdzie rzeczywiście korupcja była ogromnym problemem i kto mógł przewidzieć wtedy głosując, że dojdzie do takich patologii, do tych wszystkich historii, agenta Tomka, próby szukania czegoś na Andrzeja Lepera, wszystkich
1: tych
0: historii. Ale
1: rozumiem, że CBA zostaje, tak? Dokończymy to.
0: Zostaje, no bo po prostu ustawa została zawetowana, więc CBA musi normalnie, profesjonalnie działać i o to dbamy każdego dnia.
1: Czy rząd już teraz powinien powrócić do programu CBA? Tak, odpowiedziało 62%, nie 38%. I o komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X. Tomasz Siemoniak z nami zostaje. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam razem z panem ministrem.
2: Prawdopodobna decyzja w końcówce sierpnia, gdy będą powroty z wakacji. Tak o przywróceniu rządowej tarczy paliwowej mówi w Radiu Z minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
3: Pamiętajmy, że to jest kosztem naszych podatków. To nie jest za darmo, dodaje gość Radio Z.
2: 2-3 w skali od 1 do 10. Tak prezydent URE Karola Nawrockiego rok od zaprzysiężenia ocenia wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Sporo działań paraliżujących państwo. Te weta rekordowe, blokowanie nominacji, walka z rządem wylicza.
3: Ułaskawienie starucha. Ta decyzja prezydenta dotyczy zakazu stadionowego. Wydaje się, że instytucja ułaskawienia trochę się rozmienia na drobne, uważa Siemoniak.
2: Ta rozmowa się nie skończyła. Możecie ją teraz oglądać na kanałach Radia Z w sieci.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: No ja widzę, naprawdę, no widzę na prognozie pogody, na mapce Polski 38 stopni i to w cieniu. I to widzę Przemyśl, Kraków, Kielce, widzę Lublin, widzę Warszawę 38, chłodniej na północy, 30 w cieniu. To będzie prawdopodobnie najgorętszy dzień tego roku. Kochani, trzymajcie się, pijcie dużo wody niegazowanej.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

A to Olivia Adams, słuchacie Radia Z, jesteśmy właśnie na wsi, bo coraz więcej młodych Polaków chce zostać, słuchajcie, rolnikami. W tym roku dofinansowanie gospodarstwa, był zakoń, dofinansowanie gospodarstwa na start złożono 2 razy więcej wniosków niż przed rokiem i taki młody rolnik może liczyć nawet na 300 tysięcy złotych premii na dobry początek. O, ja bym był ja bym był świetnym rolnikiem. Ja bym był świetnym rolnikiem, bo potrafię wstawać z kurami.

0: już za chwilę wiadomości Radia Z o 8.30, a w nich odpowiedź na pytanie, czy wróci rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Godzina 8:30 punktualnie, jest środa, 5 sierpnia. Paula Michalik i Rafał Piech, wiadomości Radio Z.
5: Na pewno będziemy nad tym pracować, mówi o programie Ceny Paliw Niżej goście Radia Z Tomasz Siemoniak.
16: Minister koordynator służb specjalnych zapewnia, że sytuacja jest analizowana, ale przypomina, że każda taka obniżka to koszt pokrywany z pieniędzy podatników. CPN miałby wrócić na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
17: Nie chcę mówić o szczegółach. Premier na ten temat się wypowiedział i na pewno rząd będzie nad tym pracował i ze stosownym wyprzedzeniem będzie to ogłoszone.
16: Polacy nie mają wątpliwości. CPN powinien wrócić już teraz. Odpowiedziało tak 62% uczestników sądy na radioz.pl. Innego zdania było 38%.
5: Grozi 5 lat więzienia. Prokuratura chce postawić zarzuty 38-letniej matce niemowlęcia, które zmarło w styczniu w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu. Śledczy chcą ją oskarżyć o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie śmierci.
16: Dwumiesięczny chłopczyk zmarł w styczniu, kiedy w mieszkaniu temperatura wynosiła około zera. Na razie śledztwo zawieszono, bo matka po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo, gdzie teraz jest.
5: Na Węgrzech fala ekstremalnych upałów zostanie do piątku. Władze przedłużyły najwyższy stopień alertów. Miejscami temperatura może dochodzić do 42 stopni.
16: Ekstremalne warunki zmusiły władze do wprowadzenia ograniczeń w zużyciu wody, a elektrownia jądrowa musiała obniżyć moc z powodu niskiego stanu wody na Dunaju.
5: W stroju ponurego żniwiarza straszył pacjentów szpitala w północnej Walii. Mężczyzna w takim przebraniu i z długim nożem w ręku wszedł na dach placówki.
16: 26-latek ubrany w czarny kostium z kapturem stał nad wejściem do szpitala i krzyczał. Nie umiał wytłumaczyć powodu swojego zachowania. Teraz musi zapłacić 200 funtów grzywny.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Ciepło, cieple i gorąco. Przed nami jeden z najbardziej gorących dni w tym roku. Na południu dzisiaj 38 stopni, w centrum około 36, na zachodzie 32, na wschodzie 34, na południu 30. Nigdzie dzisiaj w Polsce nie będzie poniżej 30 stopni w cieniu. Delikatne deszcze, burze można powiedzieć od zachodu, ale one chłodu jeszcze dzisiaj nie przyniosą.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Uff, jak gorąco. Status quo in the Army now. No właśnie. A co mają powiedzieć żołnierze, którzy dzisiaj na przykład, nie wiem, ćwiczą musztrę w pełnym umundurowaniu? Chłopaki, trzymajcie się i dziewczyny, za 28:09.

0: świetne to jest. No dobra nuta, The Bauza Magnetic. Wakacje z Radiem Z za 21.09. Słuchajcie, ciekawy sondaż w Super Ekspresie. Czy pani, pana zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz dobrze rządzi armią? I 41% respondentów twierdzi, że dobrze, czyli prawie połowa. 31%, że źle, a 28% nie ma zdania. No to jest dobry wynik. Dobry wynik jak na kogoś, kto z wykształcenia jest lekarzem, a nie żołnierzem. Bo przecież pan Władysław Kosiniak-Kamysz to jest lekarz. I bystrzy obserwatorzy twierdzą, że o tym, że minister obrony jest lekarzem, świadczą długie kolejki do jego gabinetu.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: Jak nie kochać wakacji z Radiem Z? Kochani, budzimy się w najgorętszym dniu prawdopodobnie tego roku za 13.09. A teraz...
1: Ho na solo.
0: Czyli wakacyjna zabawa, która polega na tym, że ja wam gram, słuchajcie, znane solówki gitarowe z kawałków, które doskonale znacie z Radia Z. Dzisiaj taka zagadka. Ale przebiera tymi paluchami. Jeżeli już kojarzycie, no to tytuł i wykonawcę poproszę. Numer do mnie 321-321-321. W nagrodę kto pierwszy, ten lepsiejszy. Mam zestaw wakacyjny Radia Z. Okulary przeciwsłoneczne. Bidon na wodę. I ręcznik plażowy. 321-321-321. Hona Solo, czyli co to za solówka, z jakiej piosenki, tytuł, wykonawca.

0: Wstajecie z Radiem Z, to 9:00, za chwilę i wiadomości, a w nich sprawdzimy, jak rządzący oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego. Wiecie, tak szczerze, tak od 1 do 10. Zostańcie z nami.
1: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10:00 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
6: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
2: Czyli wszystko jest możliwe.
1: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 550 tysięcy złotych.
3: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
1: Ty też możesz wygrać.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara nie ma mnie, wakacje ma.

0: wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
6: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
5: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
6: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
5: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: A super!
7: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: 9 za pasem, jest środa, 5 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Rafał Piech.
10: Uwaga, zablokowana obwodnica Krakowa w stronę Nowej Huty. Kolizja 5 samochodów.
11: 2-3/10 ocenę prezydenta Nawrockiego przez wiceszefa koalicji Tomasza Siemoniaka w Radiu Z.
10: Ale na początek masowe zatrucie dzieci w Lubelskiem.
9: Dziewiąta.
10: 16 dzieci w szpitalach po zatruciu na obozie piłkarskim pod Tomaszowem Lubelskim.
11: Z najnowszymi, sprawdzonymi informacjami z obozu w Kolonii Łaszczówce reporter Radia Z Tomasz Kubat, co tak zaszkodziło dzieciom?
12: Coś, co zjadły na obiad lub kolację w restauracji hotelu, w którym przebywały. Miejscowy sanepid wciąż szuka przyczyny zatrucia. Na szczęście, jak przekazuje aspirant Małgorzata Pawłowska, sytuacja nie jest tak zła, jak się to wydawało jeszcze wczoraj wieczorem.
13: Dzieci zostały przewiezione do okolicznych szpitali w Zamościu, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Ich stan jest stabilny, niezagrażający życiu.
12: Wszyscy poszkodowani to dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przyjechały na obóz sportowy z Rzeszowa i okolic. Nie wiadomo jeszcze, jak długo pozostaną pod opieką lekarską. Mają typowe dolegliwości związane z układem pokarmowym.
11: W tej samej stołówce zatruło się także kilkoro dorosłych. Oni jednak zostali w ośrodku i dochodzą do siebie pod nadzorem lekarza.
10: Ostrzeżenie dla kierowców w Krakowie. Po karambolu zablokowana jest wschodnia obwodnica miasta, czyli S7 między węzłami Przewóz i Nowa Huta w stronę tej ostatniej.
11: Zderzyły się 4 samochody osobowe i ciężarówka. Objeżdżajcie to miejsce drogami lokalnymi.
10: To już nie krytyka, to druzgocąca recenzja. Wiceszef Koalicji Obywatelskiej w Radiu Z ocenia, że rok prezydentury Karola Nawrockiego jest wart 2-3 punkty na 10.
11: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wylicza i wytyka prezydentowi weta, blokowanie ustaw i otwartą wojnę z rządem.
10: Beata Lubecka prosto po rozmowie z gościem Radia Z.
14: Dzień dobry.
10: To szczera krytyka czy osobiste przytyki?
14: No i jedno i drugie, tak chyba można powiedzieć. Jedno jest pewne, Karol Nawrocki temu rządowi niczego nie ułatwia. Poprzednik Andrzej Duda, który kohabitował z rządem 15 października półtora roku, to było prawie nic, a Tomasz Siemoniak mówi o dosłownym paraliżowaniu państwa ciągłymi wetami.
15: To silne wrażenie opinii publicznej, że paraliżuje państwo i że jest nie trudnym partnerem dla rządu, tak jak poprzedni prezydenci, gdy była taka właśnie kohabitacja, czyli obóz rządowy miał inne korzenie polityczne niż prezydent, tylko po prostu jest to programowa walka z rządem.
14: W rankingach zaufania do polityków Karol Nawrocki od dawna jest liderem, a według jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej prezydent powinien przemyśleć, po co mu ta prezydentura i co chce dać Polsce. Ocena po roku prezydentury, jak wspomnieliście, według Tomasza Siemoniaka bardzo surowa, 2-3, także w kontekście jednego z ostatnich ułaskawień głowy państwa dla Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, lidera kibiców Legii Warszawa.
10: Groźne, nielegalne składowisko odpadów w Wołominie. Władze tego podwarszawskiego miasteczka apelują do rządu o pieniądze na likwidację.
11: Kontrola Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała, że zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w stanie krytycznym, zaczynają przeciekać. To zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i życia mieszkańców. W Wołominie był reporter Radia Z, Jan Kielak.
16: Samorządowcy szacują koszt utylizacji niebezpiecznych odpadów ze składowiska na 200 milionów złotych, na co nie stać ani władz miasta, ani województwa. Liczymy na pomoc ze strony rządu, mówi Radiu Z burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
17: Nasz pan wojewoda mazowiecki właśnie taki wniosek złożył o uruchomienie pierwszych 20 milionów z rezerwy kryzysowej państwa.
16: Jak dodaje, żeby uniknąć najgorszego, trzeba działać natychmiast, bo zbiorniki na składowisku są zardzewiałe.

0: a część z nich już przecieka. Jan Kielak, Radio Z.
1: Nielegalne składowisko w Wołominie wykryto 3 lata temu. Jest tam nawet 16 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych.
2: Złoci medaliści siatkarskiej Ligi Narodów już w Warszawie. Po perypetiach transportowych dopiero tego rana wylądowali na lotnisku Chopina. Wcześniej nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie z Ningbo.
1: Z MVP Ligi Narodów, czyli najbardziej wartościowym graczem, Tomaszem Fornalem, rozmawiał na lotnisku dziennikarz sportowy Radio Z, Mateusz Ligenza.
3: Jeden dzień gratis w Pekinie to było rozczarowanie czy pomysł na dobrą imprezę, dobrą zabawę?
4: Nie, no na pewno chcieliśmy być wcześniej, chcieliśmy wrócić planowo, powinniśmy być już wczoraj i czasami nie mamy wpływu na wszystko, jak na przykład pogoda i trzeba to zaakceptować. Zagryźliśmy zęby, zobaczyliśmy Pekin w centrum, poszliśmy na dobrą kolację z chłopakami. Trzeba się dostosować do warunków, które los daje.
3: Jesteście drugą drużyną, której udało się obronić Ligę Narodów. Ile waży to złoto?
4: Dużo ciężej się broni tytuł niż go zdobywa. Wydaje mi się, że potem każdy na tego mistrza i też na reprezentację Polski za nas szykuje się i chce wygrać z nami, bo wie też, że będzie dużo punktów do rankingu.
1: Teraz przed naszymi siatkarzami czas na odpoczynek. We wrześniu czeka ich występ w Mistrzostwach Europy.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: No a teraz wyjątkowa prognoza pogody w wykonaniu Anny Marii Jopek i Michała Żebrowskiego, bo dzisiaj jest skwar. Jest skwar.
8: Jest skwar, co ciała kochanków spopiela.
7: Co ciała kochanków spopiela. I czasem zawieje i jest wiatr.
9: Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla.
7: I po południu na zachodzie będą burze trochę popada, czyli jest deszcz, jest deszcz.
8: Jest tak. Co wargi kobiety odmienia.
9: Jest taki deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: No, nie ma żartów. Dzisiaj na południu nawet 38 stopni, czyli pewnie 40 w cieniu jak nic. Jutro też gorąco, ochłodzenie w piątek, tego się trzymajmy. 4 po 9, stary brat mówi do głośników, do 10, a teraz aha, take on me.

0: Your Majesty, Spin Doctors, Two Princess. No co nie mówicie, właśnie rozwiązanie przecież naszego nowego wakacyjnego konkursu.
1: Ho na solo.
0: No i słuchajcie, solóweczka gitarowa, bo to polega na tym, że rozpoznajecie, kto trzasnął taką piękną solóweczkę na gitarze, tytuł wykonawca. Dzisiaj taka zagadka chyba łatwa, chociaż okazało się, że nie wszyscy dobrze kombinowali. Już wam puszczam, słuchajcie, propozycje odpowiedzi. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo. To był zespół Enej, kamień z napisem Love.
0: No niestety to nie był Enej, ale jest ktoś, kto dobrze odgadł. Jest Piotrek ze Strzegomia. Dzień dobry, Piotrze.
3: Witam.
0: Słyszymy się, no właśnie, Strzegom, Dolny Śląsk. Kochany, dzisiaj u was przyjemny chłodek, 35 stopni, bo w Warszawie i na południu Polski 38. Co ty na to?
3: No, u nas też gorąco, mimo wszystko, mimo tych kilku stopni różnicy.
0: Kochany, solóweczka gitarowa, jeszcze raz powtórka szybka. I poproszę o prawidłową odpowiedź.
3: No wiadomo, klasyk, Europe, The Final Countdown.
0: Europe, Final Countdown. Czy sprawdźmy, czy wokalista teraz zaśpiewa, czy on zaśpiewa? Tak jest, oczywiście. Drogi Piotrze, wygrywasz zestaw wakacyjny Radia Z. Tam są okulary przeciwsłoneczne, jest bidon na wodę i jest ręcznik plażowy. Czy w okolicach Strzegomia jest jakiś akwen wodny, gdzie ewentualnie będziesz mógł się z tym całym sprzętem rozstawić?
3: Tak się składa, że mam domek na jeziorze, bo może nie w okolicach Strzegomia, ale na pewno będę miał gdzie to wykorzystać.
0: No to cudownie, no to nie wiem, jesteś teraz w pracy, chciałbyś kogoś pozdrowić?
3: No to pozdrawiam rodzinkę, kolegów z pracy. I cieszę się, bo od piątku zaczynam urlop, także na pewno przydadzą się te gazety.
0: No i patrz, a to przypadek? Nie sądzę. To jesteśmy właśnie my doskonale znamy naszych słuchaczy. Miłego dnia, trzymaj się, pa!
3: No, pozdrawiam.

0: 23 po 9 niemożliwe?
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: W Radiu Z wszystko jest możliwe. Dzisiaj mamy dla was m.in. 55 tysięcy i nawet 550 tysięcy złotych. A teraz szczęśliwa godzina 9. Uwaga, czas, start. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69. Uwaga, uwaga, mnożę razy 9 tysięcy takiego SMS-a i macie o 9 tysięcy więcej szans na dzisiejsze 550 tysięcy złotych. Do końca godziny 9, czyli do 10, każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 9 tysięcy szans na wygraną. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazji.

0: na mediaexpert.pl.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wakacyjne Radio Z za 19.10. No i patrzcie, dobry pomysł i nie przeszedł, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z tego pomysłu wprowadzenia darmowej wody z kranu w polskich restauracjach. To był taki plan, który zakładał, że każdy klient będzie mógł otrzymać w lokalu pół litra kranówki. Ale czemu to nie przeszło? No może się urzędnicy przestraszyli bakterii coli? Mój kolega kiedyś na osiedlu miał skażoną wodę z kranu i się zawsze pytał, jak lał mi wodę, czy chce normalną, czy z kolą.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Alex Warren, Passenger w Radiu Z. Kochani, proszę nie spać, proszę SMS-y wysyłać. Radio Z pod 7353. Dzisiaj niebagatelna kwota 550 tysięcy złotych i jeszcze przez 4,5 minuty do 10 działa super bonus. Za jednego SMS-a dostajecie 9 tysięcy szans na główną wygraną. Ludzie, korzystajcie. Hasło Radio Z pod 7353.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej

0: bólu przez całą dobę.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej
6: masz. Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 10, jest środa, 5 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
10: Ponad 30 i rośnie. Kulminacja tropikalnego upału w Polsce wciąż przed nami.
11: Rośnie liczba ofiar i rannych nocnego ataku na Kijów. Rosja uderzyła w cywilów.
10: PESEL prawdę ci powie. Nie tylko o wieku lekarzy. Wchodzą nowe przepisy.
9: 10.
10: Gorąco wam, a to wciąż nie jest maksimum. Kulminacja fali upałów dopiero przed nami.
11: To właśnie dziś i jutro będzie najgoręcej. Oprócz małego skrawka na północy Polski nie będzie praktycznie miejsca bez wpływu tropikalnego powietrza.
10: Łączymy się z Łodzią w palącym słońcu. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Dzień dobry, Mateusz.
12: Dzień dobry, zgadza
10: się. Jaka temperatura w tej chwili? Gdzie jest najgoręcej i z czym musimy się liczyć?
12: No, patrzę na termometr, już w tej chwili równe 30 stopni, a mamy dopiero początek dnia. Już teraz ciężko się oddycha, jest duszno, powietrze jest gorące, a upał z każdą kolejną godziną będzie coraz trudniejszy do zniesienia. Najcieplej w kraju jest teraz w Wadowicach, ponad 31 stopni. Pogodowymi alertami ostrzegającymi przed upałem jest objęty praktycznie cały kraj. W dużej części są to ostrzeżenia czerwonego koloru, a więc najwyższego 3 stopnia. Temperatury powyżej 30 stopni prognozowane są nawet na północy Polski. To dowód, że idziemy w kierunku pobicia rekordu temperatury. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się na termometrach na południowym wschodzie kraju nawet 41 stopni. Do tej pory najwyższa temperatura 40,5 stopnia została odnotowana pod koniec czerwca w Słubicach. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Rekordy w całej Europie. W Budapeszcie termometry zmierzyły wczoraj 40,3 stopnia. Historyczny odczyt także w Wiedniu. 0,2 stopnia zabrakło do 41.
10: Atak psa na 3-letnie dziecko w Małopolsce.
11: W Maszkienicach koło Brzeska wieczorem dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych, mówi Radiu Z Grzegorz Kupiec z brzeskiej policji.
13: Matka wraz z 3-latką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
11: Dziewczynka ma poważnie poranioną twarz. Do szpitala w Krakowie poleciała śmigłowcem LPR-u. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
10: Ukraina po największym rosyjskim ataku od miesiąca. Kreml bezlitośnie wykorzystuje braki w ukraińskiej obronie przeciwlotniczej i posyła na Kijów ponad 20 rakiet balistycznych.
11: Uderzyły w osiedla mieszkaniowe, sklepy i dworzec kolejowy, na którym ludzie czekali na pociąg. Nie żyje 17 osób. Liczba rannych wzrosła do 40.
10: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, akcja ratunkowa już się zakończyła?
14: Jeszcze nie. Na razie ugaszone zostały już pożary, które wybuchły po nocnym ataku. Wciąż jednak przeszukiwane są gruzowiska, bo pod tonami betonu i stali nadal mogą być jeszcze poszkodowani. Najwięcej ofiar wywołał ostrzał dworca pod Kijowem. Rakieta uderzyła w peron, na którym stali ludzie. 8 osób zginęło na miejscu. Kilkanaście w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Ukraińskie władze apelują do wszystkich krajów o dostawy amunicji do obrony przeciwrakietowej. Inaczej takich sytuacji z każdym atakiem będzie więcej.
11: Ukraina pracuje nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej, podobnym do systemu Patriot, ma być gotowy jeszcze w tym roku.
10: PESEL zdradzi, ile zarabia lekarz. Dziś wchodzą w życie przepisy w sprawie zbierania danych o wynagrodzeniach medyków. Będzie to powiązane właśnie z PESEL-em i numerem PWZ, czyli prawa wykonywania zawodu.
11: Kiedy zarobki lekarzy będą znane, o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
15: Dopiero w połowie października dowiemy się, jak duże są kominy płacowe w ochronie zdrowia. Dane o zarobkach medyków będą dotyczyć okresu od stycznia do września z uwzględnieniem tegorocznych podwyżek, wyjaśnia prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
16: Przepisy wchodzą w życie. No i szykujemy się do zbierania właśnie

0: w szerszym zakresie te dane dotyczące wynagrodzeń właśnie. No i że będziemy to robić za miesiąc wrzesień.
1: Oprócz zarobków znane będą również harmonogramy czasu pracy lekarzy i innych zawodów medycznych.
2: Ustawę przygotowano po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zastrzeżenia od początku zgłasza Naczelna Rada Lekarska, według której gromadzone dane nie będą należycie chronione.
3: Z nami już Iwona Kutyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zapraszamy na wiadomości ekonomiczne.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Ropa tanieje trzeci dzień. To reakcja na oznaki postępu w sprawie otwarcia ciśniny Ormus. Na polskich stacjach wciąż jednak drogo. 95 średnio kosztuje 7,31. Najwięcej zapłacimy za nią w województwie świętokrzyskim. Diesel 7,93. Olej napędowy najdroższy jest na Śląsku. Przekroczył barierę 8 zł. Co drugi Polak nie kupuje w zagranicznych sklepach internetowych. Jak pisze Rzeczpospolita, 23% robi to okazjonalnie, a regularnie tylko 12%. Najczęściej wskazywane powody takiego wyboru to obawy o bezpieczeństwo danych oraz dodatkowe prowizje. Decydujemy się na polskie platformy, bo mamy błyskawiczne płatności, dostawy następnego dnia i bezproblemowe zwroty. Wielu młodych Amerykanów wprowadza się z powrotem do rodziców. Nie stać ich na własne mieszkanie lub chcą zaoszczędzić. W zeszłym roku ponad 25 milionów młodych ludzi mieszkało w domu rodzinnym. To więcej niż w czasie pandemii COVID-19. W Stanach rosną ceny nieruchomości i oprocentowanie kredytów. Mniej niż 4 na 10 gospodarstw może sobie pozwolić na zakup domu na start.
6: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
7: Co to są za temperatury? Co to się w tym kraju dzieje? Słuchajcie, w Przemyślu dzisiaj najgoręcej, między innymi 40 stopni, taka jest prognoza. Ale nie, czekaj Kasia, czekaj, spokojnie, jutro będzie chłodniej, bo jutro tam 39.
8: A nie, to rzeczywiście to rewelacja, to idziemy w dobrym kierunku.
7: Kasia Wilk, witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry, ja też sprawdzam sobie swoje mapy pogodowe i u mnie jest trochę lepiej, więc może trzymajmy się Monik, dobra?
7: Ale jak, co znaczy lepiej?
8: No 38 tylko.
7: To spoko.
6: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
8: To sobie możecie wybrać, jak lubicie upał, to trzymajcie się tego, co powiedział wam Marek, 40 stopni, jak nie, to 38, bierzemy na klatę. Lady

Kwadrans po godzinie 10. Pet Shop Boys w Radiu Z. Dobrego dnia i smacznej kawusi. No myślę, że o tej porze to wypada. A jak już kawusia, to mam taki nowy trend z internetu. Gouda Latte. Nie przesłyszeliście się, to jest kawa z serem. Do tej pory popularna bardzo w Finlandii, ale już pojawia się w pierwszych polskich kawiarniach. I podobno ma taką miłą, kremową konsystencję, a ten ser to ma mocniej podbijać kontrast między słodyczą i słonością. To znaczy, ja myślę, że podobnie działałyby trociny, ogórki kiszone, wiejska, salceson, ale błagam, no, nie idźmy tą drogą. Kuba i Kuba w Radiu Z, stygnie lato. Oj, chcielibyśmy, żeby trochę przestygło, ale póki co niestety się na to nie zanosi.

0: Morandi, a to wakacyjne bingo z Radiem Z. Wczoraj szukaliśmy razem sposobów na ochłodę. Dzisiaj Hubert Radzikowski ma dla nas coś specjalnego i nie chciał mi zdradzić, dokąd zmierza. W ogóle jest od rana bardzo tajemniczy. Hubert, to gdzie ty właściwie jesteś?
1: No jestem w trakcie podróży do takiego miejsca, które od pierwszej chwili sprawia wrażenie, jakby czas się tam po prostu zatrzymał. To jest miejsce, gdzie kamienne mury pamiętają więcej sekretów niż niejeden rodzinny pamiętnik, a każde skrzypnięcie schodów brzmi tak, jakby ktoś przed chwilą przeszedł korytarzem, chociaż nikogo tam nie ma. Dzisiaj ruszam właśnie do takiego miejsca. Mówią, że są tam tajne przejścia, że przez lata ukrywano skarby, że nocą słychać kroki, których nie da się wyjaśnić. Są opowieści o duchach, o zaginionych ludziach, o niewyjaśnionych zdarzeniach i co ciekawe, większość odwiedzających przyznaje, że nawet jeśli w duchy nie wierzy, to po zmroku zaczyna oglądać się przez ramię. Przede mną kilkaset kilometrów drogi, ale mam przeczucie, że warto. Chcę sprawdzić, ile w tych wszystkich legendach jest prawdy. Czy faktycznie istnieją tajemnice, których do dziś nie udało się wyjaśnić? I czy są miejsca, gdzie historia wciąż szepcze do ucha tym, którzy potrafią słuchać? Dokąd jadę? Tego jeszcze wam nie zdradzę. Powiem tylko jedno. Jeśli lubicie zagadki, tajemnice i miejsca z dreszczykiem, to dziś koniecznie zostańcie z nami, bo zabiorę was tam, gdzie rzeczywistość od bardzo dawna miesza się z legendą.
0: Ja mam gęsią skórkę, no brzmi to bardzo bajkowo, chociaż nie jestem pewna, czy chciałabym się znaleźć w bajce w nawiedzonej krainie, a trochę tak to brzmi. Doskonale, że padło akurat na Huberta. Do jakiej baśni trafił, to sprawdzimy niebawem. To wakacyjne bingo w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Media Expert taniej.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
15: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: almost love.
1: Coś pięknego.
0: It was almost love. It was almost love.
1: Ciary, Rag & Bone w Radio Z. I to muszą być cudowne, piękne emocje, jak wygrywa się kasę w Radio Z i można tą kasą podzielić się z bliskimi. Mama Dawida z Rybnika, Dawida, który wygrał u nas 30 tysięcy złotych, coś o tym wie.
2: Jestem bardzo dumna. To życie uratowało, to coś wspaniałego.
1: Zapomnijcie o zobowiązaniach, o kredytach, o wszystkich zmartwieniach finansowych, o tym, za co pojechać na wakacje. 550 tysięcy złotych możecie dzisiaj wyciągnąć z naszych wakacyjnych walizek, a grając teraz, pamiętajcie, gracie też w finale wakacji o najnowszą Honda ZR-V. I teraz to słowo klucz, bo kto teraz wyśle hasło Radio Z pod 7353, zaloguje się 10 tysięcy razy w grze i o dzisiejsze 550 tysięcy, i o Hondę nowiutką, pachnącą z dużym bagażnikiem. Regulamin i bonusy znajdziecie również na radioz.pl. To idealny moment, żeby wejść do gry. Teraz wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Media Expert.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: serce.
1: Młody, zdolny, przystojny, z pięknym głosem to Bartek Metzner i jego nowość Kim jestem w Radiu Z. Przed nami wiadomości punktualnie o 11 będziemy sprawdzać, gdzie schłodzić się w miastach. Pamiętajcie, dzisiaj nawet 40 stopni w cieniu. Jak jeszcze nie wyszliście z domu, to może nie musicie? Radio Z
2: i już. Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja, to dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
3: No to jest piękny widok.
2: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
4: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
2: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.

0: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No
2: i
1: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: To środa, 5 dzień sierpnia, na zegarach już prawie godzina 11, czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Zarzut dla kombajnisty: w zderzeniu z maszyną zginął 11-latek. Rekordowo niskie poziomy rzek, rekordowo wysokie temperatury. Unijne kraje apelują o szybkie wdrażanie przepisów o polityce migracyjnej. Jest zarzut dla kombajnisty, który w sypieniu w Łódzkiem zderzył się z 11-latkiem jadącym hulajnogą elektryczną. Chłopiec zginął. Kierujący kombajnem odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Czy mężczyzna przyznał się do winy?
7: Nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że wypadek to wina złej widoczności, mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
8: Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontowało sprzętu z uwagi na chęć zaoszczędzenia czasu.
7: Chodzi o tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Jazda z podpiętym headerem jest nielegalna. To właśnie te ostre elementy robocze maszyny spowodowały u nastolatka obrażenia. Chłopiec miał na głowie kask. Zdaniem śledczych 48-letni sprawca wypadku zajmował kombajnem całą szerokość jezdni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Mężczyzna dostał policyjny dozór, grozi mu do 8 lat więzienia. Mapa stanów rzek w Polsce niemal w całości w czarnym kolorze, a to oznacza ekstremalnie niskie poziomy wody. W kilkudziesięciu miejscach wody jest mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Tak jest m.in. na Sanie i na jednym z wodowskazów na Wiśle. Nad największą polską rzeką jest reporter Radia Z Marcin Frydrich. Jesteś w Połańcu, tuż koło tamtejszej elektrowni, która wczoraj ograniczyła pracę właśnie z powodu suszy. A jak jest dzisiaj?
9: Bez zmian. Dziś z powodu niskiego stanu wody niedostępny jest jeden z 8 tutejszych bloków. Wisła w Szczucinie, kilkanaście kilometrów stąd, gdzie jest wodowskaz, ma 76 centymetrów i do rekordowo niskiego stanu brakuje 12 centymetrów. Ale w niedalekiej Stalowej Woli, która leży nad Sanem, z powodu niskiego stanu rzeki wstrzymano już dostarczanie wody przemysłowej do strefy ekonomicznej.
10: Wodę sanitarną dostarczamy zupełnie z innych źródeł,
9: mówiła szefowa spółki Ekosan Monika Trela. Do mieszkań woda dostarczana jest więc bez zakłóceń. Połaniec, Marcin Frydrich, Radio Z.
5: To jeszcze sprawdźmy Warszawę. Na bulwarach Wisła ma 109 cm. Zeszłoroczny rekord to 104. 34 w Przemyślu, 30 w Warszawie. Temperatura rośnie z godziny na godzinę. W wielu miastach stanęły kurtyny wodne lub zraszacze. W stolicy ochłodzić można się m.in. na Placu Zamkowym, Placu Trzech Krzyży czy ulicy Smolnej. W sumie takich punktów jest prawie 30, mówi rzeczniczka wodociągów warszawskich Jolanta Maliszewska.
11: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
12: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy. Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
13: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
14: Idealny.
5: Opowiadali reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu warszawiacy. Dodatkowo w Śródmieściu do końca czwartku stoją beczkowozy z kranówką. Test unijnej odporności zdanych. Hiszpania z kolejnym wsparciem finansowym i operacyjnym na granicy. To po ostatnich wydarzeniach w Ceucie. Ministrowie odpowiedzialni za migrację już nie krytykują Madrytu. Apelują za to o przyspieszenie wdrażania nowych unijnych przepisów o polityce migracyjnej i azylowej. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
15: Brak możliwości zostania w Europie osób, które przekroczyły granicę nielegalnie. Szybsze odsyłanie tych, którzy nie mają prawa do azylu. O tym rozmawiali ministrowie krajów członkowskich odpowiedzialni za migrację. Ale też o tym, że ostatnie lata to znaczące spadki nielegalnej migracji. Obecnie mamy najlepszą sytuację od dekady, mówi komisarz Magnus Brunner. Ale ostatnie dramatyczne sceny są silniejsze niż nawet najlepsze statystyki. Według komisarza problemem jest też ogromna skala dezinformacji w internecie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Wyjaśniane są rosyjskie ślady fałszywych materiałów w mediach społecznościowych o tym, co wydarzyło się w Ceucie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj w niektórych miejscach w Polsce jest szansa na wartości na termometrach poniżej.

Powyżej 30 stopni, tak będzie na przykład na Suwalszczyźnie i być może przy dobrych wiatrach nad Bałtykiem, i to w zasadzie tyle. 38, nawet 39 stopni w cieniu na południu kraju, Małopolska, Podkarpacie. Chłodno o Was myślimy. 4 minuty po godzinie 11. Kasia Wilk, dzień dobry. Myślę, że przy takich wartościach na termometrach to każdy z nas marzy o nadgodzinach w pracy, w biurze, z klimatyzacją. Śmiało.

Oj, jak jest gorąco. Uwaga, uwaga, podajemy numerki. Rzeszów dzisiaj 40 stopni, Wrocław 37, Bydgoszcz 33, Szczecin 31, Łeba, o, u was przyjemnie. U was 27 w cieniu, Ustka 25, a w tramwajach z klimatyzacją na full 18. No właśnie, bo są takie miejsca w Polsce, gdzie upałów się zupełnie nie czuje. Mój mąż na przykład w ostatnich dniach zaskakująco często schodzi do piwnicy, zastanawiam się po co. I dzisiaj chcemy razem z wami poszukać tego najchłodniejszego miejsca w Polsce. 321-321-321 to jest numer do mnie. Jest ktoś, kto ma u siebie poniżej 20? No to pochwalcie się. U kogo jest chłodno? Czekam na telefony. 321-321-321.

0: Błagam, niech ktoś przywróci Girls Band. Sugar Babes w Radiu Z 20 minut po godzinie 11. A dzisiaj w naszych walizkach do zdobycia nawet 550 tysięcy złotych. I dobrze wiecie, że jak są wielkie pieniądze u nas, to musi być też szczęśliwy numerek.
1: Czy znasz magiczną liczbę 7? Czy znasz magiczną liczbę 7?
0: Mamy już magiczną liczbę 7, to ja w takim razie zaczynam czarować i od tego momentu każdy wasz SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to szczęśliwe, magiczne 7777 szans na dzisiejszą wygraną na 550 tysięcy złotych. Kto wierzy w znaki? Do dzieła. Ja odliczam czas do godziny 12, a wyślijcie, no i niech dzieje się magia. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko 1,85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg.

0: W Radiu Z to wakacyjne bingo. My przez całe wakacje podpowiadamy wam, co robić na urlopie, co robić po pracy. Hubert Radzikowski od samego rana jest w trasie do kolejnego, powiedział nam, magicznego miejsca, ale nie chcę zdradzić konkretnie jakiego. Ja bardzo długo próbowałam go namówić, ale Hubert, jesteście już na miejscu? Czy możesz nam coś w końcu więcej powiedzieć? Halo?
1: Kasiu, drodzy słuchacze, wiecie co, my nadal jedziemy. W każdym z nas jest trochę dziecka, we mnie wyłazi ono teraz ewidentnie, bo co chwila już zaczynam pytać, czy daleko jeszcze. I Krzysztof, nasz kierowca, no wykazuje się świętą cierpliwością wobec mnie, ale no proszę się nie dziwić, ja już wam mówię, dokąd jedziemy. Jedziemy do zamku Czocha. To jest miejsce, które wygląda tak, jakby ktoś wyjął je prosto z kart powieści przygodowej. To właśnie dlatego tutaj od lat przyjeżdżają filmowcy. Najlepsze jest jednak to, że do dziś krążą historie o miejscach, których podobno jeszcze nie odkryto. No ile w tym jest prawdy, to spróbujemy się dowiedzieć. Kiedy już dojedziemy? A daleko jeszcze? No w każdym razie jest jeszcze jedna rzecz, za którą ja kocham zamki. Bo w średniowieczu to w ogóle nikt nie projektował ich z myślą o klimatyzacji, a mimo to grube, kamienne mury potrafią zatrzymać przyjemny chłód, nawet wtedy, gdy na zewnątrz słońce nie bierze jeńców, czyli no, jest tak jak teraz właśnie. Liczę, że oprócz legend, tajemnic i może jednego czy dwóch duchów, znajdziemy tam coś dziś absolutnie bezcennego. Kilka stopni mniej. Podróżujcie z nami, z wakacyjnym bingo, z Radiem Z, a przy takiej pogodzie, trochę chłodu, o, to największy skarb całego zamku. Znajdziemy go.
0: To być może właśnie tego chłodu szukał tam kilka lat temu Ed Sheeran z przyjaciółmi, bo on też tam bawił się latem w polskim zamku Czocha. I my też tam niedługo zajrzymy. Bądźcie z nami, to wakacyjne bingo w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Reklama. To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą, wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.

0: I można się rozpłynąć, ale nie z gorąca, z rozkoszy tą Billie Eilish w Radio Z. Pamiętajcie, że dzisiaj na kogoś z Was czeka nawet 550 tysięcy złotych i jeszcze tylko przez 5 minut każdy Wasz SMS mnoży magiczne 7777 razy. Nie ma przypadków, są znaki. Bierzemy telefon w dłoń i wysyłamy Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Piekielne upały doskwierały ludziom, już turyści narzekali. Mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać.
4: Jutro ma być cieplej, później znowu.
5: W sobotę deszcz padał.
3: No ale ogólnie no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Tomasz Kubat, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
15: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
15: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
16: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: MediaExpert.pl. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem.

0: 2,99.
1: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Już prawie godzina 12, my przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z, a tam Iwona Kutyna ma dla nas najnowsze informacje z kraju i świata. Posłuchajmy.
4: Audyt i nieprawidłowości w szpitalu południowym, rekordowe dyżury. Żar leje się z nieba, za chwilę sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Krakowie. Krytyka Federacji, Rosja wraca do siatkarskich rozgrywek.
3: Dwunasta.
4: Są wyniki audytu przeprowadzonego we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. Przedstawił je prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w słynnym już szpitalu południowym. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Co najbardziej bulwersuje?
5: Lista błędów i wypaczeń jest naprawdę długa i trudno zdecydować, czy mocniej szokują zwyczaje dotyczące rekordowo długich dyżurów, czy ustalania wysokości wynagrodzeń.
6: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
5: Ujawnił Rafał Trzaskowski, a co do dyżurów, to najdłuższy z nich liczył teoretycznie nawet 110 godzin bez przerwy, czyli ponad 4 doby. Okazało się też, że szpital płacił podwójnie za to samo, na przykład za wykonywanie tych samych obowiązków na dwóch różnych oddziałach w tym samym czasie.
4: Audyt zawiera w sumie 44 zalecenia dla szpitala południowego. Zostanie opublikowane w całości po usunięciu danych osobowych, których ujawniać nie ma. Można. 34 stopnie w cieniu są teraz w centrum Krakowa, po południu ma być 36. Podobnie jak w całej południowej Polsce obowiązują tam ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałem. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest na rynku głównym. Dzień dobry, Przemku.
7: Tak jest.
4: Jak w tej temperaturze toczy się tam życie?
7: No, turyści kryją się pod parasolami w kawiarnianych ogródkach, a mieszkańcy korzystają z chłodnej mgiełki rozpylanej w kilku miejscach ze specjalnych instalacji.
5: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
8: Z pieskiem i z trójką dzieci.
5: Dziewczyny, jak wam się tu podoba?
9: Jest dobrze. Fajnie się ochłodzić tak, jak się jest na słońcu.
7: No ale jak się okazuje, upał to też niezła okazja do kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami prezydenta miasta.
10: Kiedy temperatura przekracza 30 stopni, każda instytucja publiczna powinna zostać dla mieszkańców otworzona, żeby przed takim skwarem się schronić.
7: Mówiła tutaj przed chwilą Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, no i trudno się z nią nie zgodzić. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Czerwone alerty obowiązują na południu i w centrum Polski do jutra włącznie. Będą bariery przed nowym mostem w Głuchołazach. Kamery monitoringu uchwyciły w ostatnich dniach grupy nastolatków, które przechodziły łukami mostu. Jedna z tych osób odpowie za przejazd łukiem na rowerze. Nagrania trafiły już na policję, mówi Radiu Z Agata Andruszewska z Polskiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Przypominamy, że wchodzenie na balustrady, a także przemieszczanie się po elementach konstrukcyjnych mostu jest wykroczeniem. Poza tym jest to skrajnie niebezpieczne. Przed każdym z łuków zostaną zamontowane zabezpieczenia w postaci barier.
4: Nowy most w Głuchołazach w miejscu zniszczonych po powodzi przepraw jest gotowy. Prace wokół jednak trwają. Kontrowersje wokół przywrócenia Rosji do siatkowej rywalizacji. Kilka tygodni temu Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła ich drużynę narodową. To wiązało się z możliwością wystąpienia w Lidze Narodów czy Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Rosyjska Federacja sama zrezygnowała z przejazdu do naszego kraju, ale Ligi Narodów już nie odpuści. Swój sprzeciw wyraża przyjmujący reprezentację Polski Kamil Semeniuk.
12: Każdy z nas śledzi to, co się dzieje w internecie, jakie decyzje zapadają, ale no, jestem zwykłym zawodnikiem i to nie do mnie należy. Czy Rosja będzie grała, czy nie będzie grała. No, wojna trwa, więc się nic nie zmieniło, dlatego nie rozumiem tej decyzji, no, ale nie jestem osobą odpowiedzialną za to, kto ma w nich uczestniczyć, a kto nie.
4: Nasi siatkarze w niedzielę zdobyli złoto Ligi Narodów, dziś wrócili do kraju, przed nimi kilka dni urlopu, a potem przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. A w Radiu Z już teraz wiadomości kulturalne ma je dla Was Rafał Piech.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Na ten moment czekało wielu widzów. Na Netflixie można już oglądać 3 sezon serialu 1670. Z kolei w hali stulecia we Wrocławiu wielką panoramę przedstawiającą losy Jana Pawła Adamczewskiego. Malowidło jest pełne sarmackiego przepychu, a w różnych miejscach ukryto żarty i odniesienia do serialu. Z kolei pod koniec roku mamy dowiedzieć się, kto zagra nowego Jamesa Bonda. Producenci serii o agencie 007 wkraczają w decydującą fazę castingu, ale wszystko jest otoczone absolutną tajemnicą. Już jutro rozpocznie się festiwal filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka, reżysera kultowych filmów Hydrozagadka i Wniebowzięci. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Między cieniem a blaskiem. Pokazy i spotkania z artystami

0: zaplanowano w trzech miejscowościach nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy, w Serocku, Nieporęcie i Wieliszewie. W Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie w niedzielę rusza Letnia Akademia Filmowa. W programie prawie 150 produkcji, w tym najnowszy obraz Pedro Almodovara, Gorzkie Święta. Będą też koncerty, spotkania z twórcami i warsztaty, a wszystko do 16 sierpnia.
1: Dużo, dużo chmur, prawie wszędzie możliwe opady i burze. 23 stopnie najcieplej na Podkarpaciu i w Lubelskiem, 21 w centrum, poniżej 20 tylko na północy kraju. Fajnie, chcielibyśmy tak, prawda? No to tak będzie. Tyle, że w nocy przed nami ta kolejna tropikalna, a ochłodzenie przyjdzie, ale dopiero w piątek.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: I w takim tempie to się skacze, jak się wchodzi do rozgrzanego samochodu. Jesteśmy z wami 5 minut po godzinie 12. Kasia Wilk, a to już Wham w Radiu Z. Wake me up before you go.

0: takie upały to mieliście w swoim wakacyjnym bingo. 16 minut po godzinie 12 tutaj Radio Z. Wysyłacie nam zdjęcia swoich termometrów. Widziałam już 50 stopni w słońcu na balkonie i właśnie dlatego tak na przekór szukamy dzisiaj tego najzimniejszego miejsca w Polsce. Dzwonicie pod 321-321-321. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzwonię z zimnego Krosna. Mhm. Jestem aktualnie w zakładzie szewskim i mam tutaj 21 stopni.
0: O, pięknie. 21, kto da mniej? Halo?
2: Dzień dobry, z tej strony Piotrek Cełma. Chciałem powiedzieć, że u mnie jest poniżej 18, ponieważ posiadam podziemną spiżarnię, w której jest grubo ponad 18 i można siedzieć i się relaksować.
0: 18 stopni, ależ zazdroszczę. Czy ktoś to przebije?
3: Dzień dobry, słuchajcie, z tej strony Rafał z Warszawy. Wydaje mi się, że najzimniejsze dzisiaj to może być serce mojej żony.
0: No pięknie, to my trzymamy kciuki za wieczór, bo wiem, że plany są takie, żeby jednak to najzimniejsze miejsce trochę rozgrzać.

0: Liquido na Cold Week w Radiu Z. To wakacyjne bingo. Podpowiadamy wam, co zrobić w te wakacje. Hubert Radzikowski jest Adriana w samochodzie. Na miejscu, czyli w Zamku Czocha, miał być już jakiś czas temu. No ale tak to jest z tymi wakacyjnymi podróżami. Więc jak przed wami też trasa, na przykład z dziećmi, to zapytajmy teraz eksperta, co można robić w długiej trasie. Hubert Radzikowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale ja to mogę tu dziecko odgrywać, bo jesteśmy 9 kilometrów przed celem, przed Zamkiem Czocha, a Krzysztof, nasz kierowca, stwierdził, że on już nie wytrzyma ani pół kilometra więcej. Mimo tego, że blisko, to stajemy, zatrzymujemy się, on musi odetchnąć i odpocząć ode mnie. Tak więc kościelniki średnie nas goszczą, szanowni państwo. Krzysztof, kierowca, oddycha, a najbardziej marudzący pasażer świata, czyli ja, już ledwo żyję z podniecenia, bo zamki to jest moja absolutna pasja życiowa, a Zamek Czocha to jest takie wyjątkowe miejsce, bo jego zbadano laserem, całego. I okazało się, że tam w murach są niezbadane przestrzenie, jakieś miejsca, w których mogą się znajdować, no właśnie, co się może znajdować? Skarby, albo, nie wiem...
0: Księżniczka i książę, na pewno.
1: Komornicy pozamykani. W każdym razie to jest niezwykły zamek, bo on jest tak naprawdę trochę wymyślony, bo on spłonął i wybudowano go na wzór średniowiecznego, ale tak naprawdę wymyślmy sobie, jak wygląda średniowieczny i taki sobie odbudujmy i on tak właśnie wygląda. Trochę jak wymyślony, jak nierealny. Ja go chcę zobaczyć na własne oczy, bo te ukochane zamki w większości widziałem, a tego jeszcze nie, więc to będzie absolutnie pierwszy mój raz i jestem wzruszony.
0: Przed tobą 9 kilometrów, więc ja bym radziła już przez dalszą część trasy po prostu się nie odzywać, bo jest ryzyko, że będziesz musiał iść piechotą za samochodem.
1: Wiesz, to chyba od razu pójdę na pieszo.
0: No przy 38 stopniach to chyba bym się jednak z tym wstrzymała.
1: Dla zamku wszystko, doczołgam się.
0: I dla słuchaczy Radia Z. Co z tym zamkiem, to na pewno jeszcze będziemy sprawdzać. Zapraszamy was gorąco do zabawy. Wykreślajcie te wakacyjne aktywności razem z nami. To wakacyjne bingo w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert taniej.
4: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
10: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz -20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Szeroki wybór, pełny smak?
18: Tak,
17: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer.

0: A może kawy? Może herbaty? Nie, dzisiaj takich pytań nie zadajemy. Tylko woda, tylko woda. Takie upały, 19 minut do godziny 13. A co się czuje, jak dzwoni Radio Z z wielką kasą? A to wam powie Wiola, która wygrała u nas 70 tysięcy złotych.
1: Witam, że takie szczęście, niedowierzanie. Ja nie wiem, ciężko określić te emocje, które teraz w człowieku są i pewnie jeszcze nie przejdą długo, długo.
0: Ćwiczcie już swoje reakcje. Ja to w ogóle trochę się o was martwię, bo dzisiaj 38-39 stopni w cieniu w wielu miejscach. Jak wygracie jeszcze do tego 550 tysięcy złotych, to ja nie chcę wiedzieć, co się będzie działo i u was, i u nas na antenie Radia Z. A ta kasa dzisiaj jest do wzięcia, czeka na kogoś z was w jednej z naszych walizek. No i ja dbam o swoich, doskonale wiecie. Więc kto teraz wejdzie do gry, zyska naprawdę potężny bonus. Każdy SMS mnożę 15 550 razy i robię tak jeszcze przez 18 minut. 550 tysięcy złotych czeka i rekordowy dzisiaj mnożnik w tym wyścigu po nagrody. Więc gramy. Ślemy Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
16: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
15: Nie masz pomysłu na lato?
16: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
17: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
18: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w Radiu Z. Jak tam? Dajecie radę jeszcze z tymi upałami? W wiadomościach Radia Z będziemy sprawdzać, czy w związku z rosnącymi temperaturami grożą nam przerwy w dostawie prądu. To punktualnie o 13:00. Zostańcie z nami. Radio Z i
1: już. Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
15: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Eduszo Family.
16: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
2: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199.

0: 20 lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.

0: Hiszpanii spokojniej, choć polscy strażacy wciąż na miejscu. Prądu nie zabraknie, zapewnia premier Tusk. W związku z upałami szef rządu rozmawiał z ekspertami na temat sytuacji w energetyce. Na razie prace ograniczyły elektrownie Kozienice i Połaniec. Daniel Wrzos zajmuje się tematem. Jakie będą najbliższe godziny?
1: No nie ma zagrożenia blackoutu czy przerw w dostawach prądu. Obecnie mamy nadwyżkę mocy, więc nie będzie uruchomiona procedura, której celem jest zabezpieczenie rezerwy energii. Takie zapewnienie usłyszał premier na posiedzeniu, jak to określił mini sztabu kryzysowego.
2: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. I także dla różnego rodzaju elektrociepłowni była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów.
1: Wczoraj odnotowano zbyt niski poziom rezerwy mocy, dlatego importowaliśmy prąd m.in. z Niemiec. Premier zapewnia, że w sytuacji kryzysowej nie zabraknie dla Polski prądu z Unii Europejskiej.
0: Bezpieczeństwo i stabilność systemu zależą także od odnawialnych źródeł energii, które, jak dodał premier PiS, krytykuje. Żar leje się z nieba. Praktycznie cała Polska objęta pogodowymi alertami. Dziś i jutro kulminacja obecnej fali upałów. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek jest w Łodzi przy drodze krajowej numer 91. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja?
3: No patrzę na termometr w miejscu, gdzie stoję, w tej chwili 34 stopnie. Co ważne, taką temperaturę mamy w cieniu. Gdy stanie się w słońcu, naprawdę ciężko wytrzymać. Ale to jeszcze z pewnością nie jest maksimum, bo dla Łodzi ta najwyższa prognozowana dziś temperatura to stopni 36. Ja jestem tuż przy drodze krajowej, blisko jezdni i muszę przyznać, że czuć, jak bardzo gorące powietrze unosi się też z nad asfaltu. Ale wracając z poziomu dróg, to jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w kraju, to w tej chwili Sulejów, tu w województwie łódzkim. 37,1 stopnia Celsjusza. Najgorsze nadal przed nami. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: No i nie jest wykluczone, że padnie też rekord temperatury. Jeden już dziś mamy na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano 25,8 stopnia Celsjusza. Także noc w górach była tropikalna, a to już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Radio Z Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
4: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się, przekraczała 20 stopni Celsjusza.
0: Pogoda może być niebezpieczna, nie tylko ze względu na wysokie temperatury, są ostrzeżenia przed burzami. Emocjonalne wypowiedzi i uszczypliwości na linii przedstawiciel prezydenta obóz władzy. To podczas obrad senackich komisji i dyskusji nad wnioskiem o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował taki wniosek już drugi raz. Poprzedni przepadł przez pytanie. Teraz jest proste i neutralne, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
5: Pozostaje tylko jedno. Zasadnicze pytanie do państwa jako członków Senatu. Czy wierzymy w demokrację? Czy szanujemy polskiego obywatela?
6: Czy wierzymy w demokrację? Jak najbardziej. I uwierzylibyśmy jeszcze bardziej, gdyby Polska miała 54 ambasadorów więcej, 4 sędziów Trybunału, jednak zaprzysiężonych przez pana prezydenta i tak dalej.
0: Odpowiadał Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie Izby prawdopodobnie jutro rano. Pożary w Hiszpanii słabną, ale polscy strażacy nadal są na miejscu. Szkolą się z miejscowymi służbami. Spotkaliśmy się też z hiszpańskim ministrem do spraw środowiska, mówi brygadier Paweł Dąbrowa.
7: Nasi strażacy przekazali możliwości, jakimi dysponujemy, omówili nasze możliwości działań operacyjnych, jaki sprzęt posiadamy, a także procedury i zadeklarowali, że w przypadku jakichkolwiek potrzeb jesteśmy w ciągłej gotowości do tego, żeby zostać zadysponowanym do dalszego wspierania hiszpańskich strażaków.
0: Bo chociaż sytuacja pożarowa w Hiszpanii zaczęła się stabilizować, to zagrożenie nie minęło.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: A mapy pogodowe całe świecą się w czerwonym kolorze od ostrzeżeń synoptyków. No niestety chciałabym mieć dla Was dobre informacje, ale może tak, poszukajmy tych dobrych stron upałów, które z nami zostaną co najmniej do czwartku. No nie chce się gotować, nie chce się jeść, w zasadzie to nic się nie chce i nie możemy z tego tytułu mieć wyrzutów sumienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: 4 minuty po godzinie 13. Kasia Wilk, Tones and I, Dance Monkey w Radiu Z. To wakacyjne bingo. Hej, hej.

magiczny numer Got My Mind Set On You i George Harrison w Radiu Z, 15 minut po godzinie 13. Mówiliśmy już o tym w wiadomościach Radia Z, pewnie o tym słyszeliście. Znane już są wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. I według tego audytu lekarze rekordziści pracowali bez przerwy 110 godzin. I to nie był jakiś jeden rodzynek wyjątek, tylko takich pracusiów to było kilkoro. Dyżur, który trwa 110 godzin. No i wszyscy myślą, jak to jest w ogóle możliwe. Ale ja jestem przekonana, że to było w jakąś falę upałów. 110 godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu, w pracy, w tym tygodniu brałabym w ciemno.

0: ależ nam się tutaj towarzystwo w studiu roztańczyło. Taylor Swift i Shake It Off w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 13. Ciekawa jestem, co sprawia, że nagle zaczynacie wierzyć w swoje szczęście. Posłuchajmy Kasi, która wygrała jakiś czas temu w Radiu Z 45 tysięcy złotych.
1: Kieruję się tym, co podpowiada mi intuicja i od kilku dni miałam, że mam zagrać w jakiejś loterii. A że w samochodzie słucham Radia Z cały czas jak jeżdżę, to było to Radio Z.
0: A jak tam wasza intuicja? Coraz bliżej dzisiejsze losowanie. Czekają na was walizki. W jednej z nich 550 tysięcy złotych. Kasia wierzy w intuicję. A kto wierzy w znaki? Bo ja właśnie teraz odpalam mega bonus dnia. Rekordowy mnożnik. Od teraz, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, zyskujecie 16 tysięcy szans na swoją wygraną. Jeden SMS, 16 tysięcy szans na finał. No jeśli grać, to teraz. Lepszego momentu nie będzie. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.

0: Reklama reklamowa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
1: Po reklamie.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: Pełne słońca, chociaż dzisiaj to lepiej może w drugą stronę. To Ewelina Lisowska w Radiu Z. A dzisiaj wakacyjne bingo Radia Z dotarło na Dolny Śląsk, do Zamku Czocha. Jest tam Hubert Radzikowski, roześmiany. No bo jest nie sam, tylko z prawdziwą księżniczką. Cześć, Hubert.
1: To jest królowa tego zamku. Słuchajcie, Karolina Kumosz, koordynatorka przewodników na Zamku Czocha, to jest dziewczyna, która dorastała w cieniu tego zamku, a dzisiaj może powiedzieć, że odwiedziła go... Ile razy ty ten zamek przeszłaś wzdłuż i wszerz?
2: Nie mogę nawet tego policzyć.
1: Tysiące?
2: Myślę, że więcej.
1: No dobrze, to tym bardziej, szanowne panie, chciałbym prosić, mając na uwadze wasze wakacyjne atrakcje, Karolinę, o polecenie tego, dlaczego to wy, płeć piękna, powinnyście odwiedzić Zamek Czocha.
2: Panie mogą odwiedzić Zamek Czocha tak naprawdę z kilku powodów. Jak wiemy, kobiety bardzo lubią dbać o swój wygląd, a na zamku jest specjalna komnata. Jest to komnata lustrzana, w której mogą się przejrzeć z dosłownie każdej strony.
1: I podobno to lustro pomniejsza, tak?
2: Oczywiście, że pomniejsza. Oprócz tego na zamku można spotkać swojego różnego rodzaju koleżanki. Na każdym nocnym zwiedzaniu ukazuje się biała dama, także myślę, że jest to osoba, z którą panie mogą się jak najbardziej zaprzyjaźnić.
1: Ja prosiłem o audiencję u białej damy, ale nikt mi nie jest w stanie tego załatwić. Ale podobno, gdyby przyjechała moja żona, to już coś się da zrobić, także chłopaki, nie liczcie na cuda.
2: Tak, biała dama, no bardziej preferuje rozmowy z kobietami, zdecydowanie.
1: Ale jest też jedna nieprzyjemna pułapka dla pań, które są ewentualnie niegrzeczne.
2: No niestety, studnia niewiernych żon także na zamku się znajduje, także niewierne kobiety muszą mieć się na baczności.
0: Dobra, czyli dobra, Hubert, ale...
1: Nasze słuchaczki nie muszą się obawiać.
0: Ale dla ciebie jakaś sala tortur się znajdzie?
1: Nie było sali tortur, ja byłem w innych miejscach, o których opowiem później. Dobra, muszę się jeszcze zebrać psychicznie po tym przeżyciu.
0: Dobra, myślę, że jakbyś dobrze poszukał, to byś znalazł. To wakacyjne bingo w Radio Z. Jesteśmy dzisiaj na Zamku Czocha. A wy macie plany na to, co będziecie robić po pracy? Jeśli nie, to słuchajcie nas uważnie. Na pewno plany z nami same się zrobią.
3: Radio Z. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Słuchaj, Marian.
8: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
12: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
13: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
2: Polecam. Ewa Swoboda.
3: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fajnie, prawda? Fajnie buja. Taki wakacyjny numer Michiko w Radiu Z. Uwaga, uwaga, chłodnik i woda na bok, bo właśnie teraz mamy dla was bardzo ważny komunikat.
1: Zegar tyka. Tyk, tyk. Tyk, tyk.
0: I tak tyka. Do godziny 14 jeszcze 5 minut. Za chwilę szansa na rekordowy mnożnik po prostu przeleci wam koło nosa, a byłoby szkoda, bo dzisiaj do wzięcia 550 tysięcy złotych. Tyle na was czeka w jednej z walizek rządzy pieniądze Radia Z. Macie 5 minut i przez 5 minut jeden SMS to 16 tysięcy szans na finał. Ślemy hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
6: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Media Expert.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: To środa, 5 dzień sierpnia, już prawie godzina 14, pora na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, dajmy głośniej i posłuchajmy.
3: Piekielny upał za oknem, piekielny upał w szpitalach. Brakuje klimatu.

0: Anna Szafrańska.
1: Na wszystkich oddziałach pacjenci mają zapewniony stały dostęp do zimnej wody z dystrybutorów.
0: Są też szpitale, w których klimatyzacja na oddziałach to już standard. Tak jest w szpitalu miejskim w Gliwicach, między innymi na kardiologii i pediatrii. A tam, gdzie klimatyzacji jeszcze nie ma, szpital korzysta z przenośnych klimatyzatorów, przemysłowych wentylatorów i zwykłych wiatraków. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Przepisy wymagają klimatyzacji na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych i w izolatkach. Żegluga pasażerska na Wiśle prawie zamarła. Stan wody zbliża się do nienotowanych poziomów. W Sandomierzu jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Dzień dobry. No to jestem, da się pływać?
3: Turystów, którzy także po to wybierają się do Sandomierza, uspokajam, tak, można wyruszyć w rejs stateczkiem, ale tym jednym z najmniejszych. Kapitan Tadeusz Prokop zna Wisłę jak własną kieszeń, pływa nią dziesiątki lat, ale tak źle dawno nie było. Na 4 statki w jego flocie od 2 miesięcy pływa teraz właściwie już tylko jeden.
4: W tej chwili z jednego korzystamy.
5: Trudna nawigacja pewnie.
4: Bardzo trudna. Praktycznie gdyby nam jeszcze trochę wody spadło, 15 centymetrów i praktycznie jesteśmy tutaj już uziemieni całkowicie.
3: A to realne i spore straty. Jeśli woda jeszcze opadnie, to przy nabrzeżu stanie na dłużej i rusałka. Sandomierz, Marcin Friedrich, Radio Z.
2: W Sandomierzu poziom wody wynosi teraz około 0,5 metra. Prawo i Sprawiedliwość organizuje jutro konwencję programową. To o tyle zaskakujące, że wcześniej o takich planach nikt nie mówił. Stąd zasadne wydaje się podejrzenie, że ma to związek z partyjnym rozłamem, mówi senator Wojciech Skurkiewicz.
6: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie. Od marca organizowaliśmy całe mnóstwo różnego rodzaju konwencji tematycznych. Dziś pora prezentować szczegóły.
2: Kompleksowy program na przyszłoroczne wybory parlamentarne PiS pokaże jesienią. Nocny incydent w Lipsku. Samolot transportowy zderzył się z jakimś obiektem. Wcześniej na terenie lotniska znaleziono dron z zapalnikiem. W pobliżu stały 4 ukraińskie maszyny transportowe. Z Berlina Wojciech Hernes.
7: Po rozbrojeniu bomby alarm w centrum logistycznym lotniska w Lipsku został odwołany i rano wznowiono loty. W czasie alarmu po północy doszło do niebezpiecznego incydentu. Podchodzący już do lądowania samolot został przekierowany do innego miasta. Jeszcze w pobliżu lotniska w Lipsku na wysokości 400 metrów maszyna miała kolizję z niezidentyfikowanym obiektem, prawdopodobnie dronem. Jak stwierdzono po wylądowaniu w Hanowerze, samolot został nieznacznie uszkodzony. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Już są. Nasi siatkarze rano wrócili do kraju po znakomitym występie w Lidze Narodów. Choć zmęczeni podróżą, tryskali humorem podczas przywitania, które zgotowali im fani. Na lotnisku w Warszawie witał ich także dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza.
8: Rodziny, bliscy i kibice doczekali się powrotu naszych bohaterów, złotych medalistów Ligi Narodów. Polscy siatkarze dotarli do kraju z jednodniowym opóźnieniem, ponieważ z powodu złej pogody w Pekinie nie zdążyli na przesiadkę z Ningbo. Na lotnisku Chopina w Warszawie zostali ciepło przywitani przez swoich fanów. Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy, podkreślił rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda.
9: Zdobyć i wygrać Ligę Narodów to jedno, a obronić tytuł to jest zupełnie co innego i dużo trudniejsza sprawa.
8: Teraz przed naszymi mistrzami czas na regenerację i zasłużony odpoczynek.
2: Potem powrót do treningów, bo we wrześniu Mistrzostwa Europy.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Upały dzisiaj wszędzie, to już pewnie o tej porze zdążyliście zauważyć. Chwilę wytchnienia od tych upałów znajdą mieszkańcy północno-zachodniej części kraju, bo tam powoli pojawiają się chmury, z nich też może popadać, pojawią się też burze. Na południu za to lampa od rana do wieczora i nawet 38 stopni w cieniu. Ja uważam, że trudno jakoś godnie i elegancko się zachowywać, kiedy na zewnątrz jest 38 stopni, ale takie dźwięki jakoś pomagają, bo jak człowiek trochę po francusku pośpiewa, to od razu lepiej się czuje. Indie Light, Dernière Danse w Radio Z.

0: Hej, ho, wiruje cały świat. To nie to, ale też fajne. To wakacyjne bingo w Radiu Z. U kogo dzisiaj chłodno? Szukaliśmy tego najzimniejszego miejsca w Polsce. I pod 321-321-321 mamy jeszcze jeden telefon. Cześć!
1: Siemano! U mnie na pewno jest grubo poniżej 20. Mało tego, ja co godzinę muszę się grzać, wychodzić na zewnątrz się grzać, bo mi jest zimno. Jestem taksówkarzem i jeżdżę po Wrocławiu. Zapraszam wszystkich do mojej mobilnej chłodziarki. Pozdrawiam, 7-1.
0: No, nie wiem, czy się wszyscy zmieścimy, ale mogę kogoś wziąć na kolana. 321-321-321. Jesteśmy do waszej dyspozycji w każdej sprawie.

0: aż to cudnie działa, takie uhuhuhu i trochę chłodniej, prawda? Krzysztof Krawczyk w Radiu Z, a to wakacyjne bingo. Przed nami jeszcze prawie cały miesiąc wakacji. Co z nimi zrobić? To dzisiaj podpowiada nam Hubert Radzikowski, który dotarł już na Dolny Śląsk, do nawiedzonego zamku Łuczocha. Hubert, szczerze, ile spotkałeś duchów po drodze?
1: No szczerość za szczerość, żadnego. Ale teraz będzie naprawdę creepy. Karolina Kumosz jest obok mnie. I Karolina, historię o duchach tego zamku ma w jednym palcu, a duchów tu nie brakuje. Opowiadaj, ile osób się zwolniło, ile osób oszalało, ile uciekło z nocnej zmiany, bo te duchy się tu pojawiają.
2: Na szczęście nikt się nie zwolnił, ale rzeczywiście zdarzały się i zdarzają się historie, kiedy nasi pracownicy swoje, pewne takie...
1: Konkrety swoje... prosimy, konkrety, mięso, proszę pani.
2: No zdarzają się szepty. Na korytarzach, kiedy nikogo na kamerach nie widać.
1: A co szepczą?
2: Wszystko.
1: Nie wiem, daj jeść, albo nie wiem, chleba z kiełbasą?
2: Nie. Są to szepty, są to śmiechy, jest skrzypienie drzwi, jest otwieranie tajnych przejść, także takie rzeczy na Zamku Czocha mają miejsce.
1: Ale tobie też się coś przydarzyło, podsłyszałem historię.
2: Oczywiście, że się zdarzyło i właśnie podczas takich na przykład oprowadzeń te tajne przejścia samoistnie się otwierały. Ja oczywiście tutaj winę zrzucam na wiatr, ale nigdy nie wiadomo.
1: No i bardzo dziękuję, że to się wszystkim dookoła zdarzyło, a nie mnie, bo ja jestem jednak wątłej konstrukcji psychicznej i mógłbym tego nie wytrzymać. Ale kochani, tutaj 250 tysięcy ludzi rocznie przyjeżdża. To jest chyba najlepsza rekomendacja dla tego miejsca, bo moje słowo wiadomo, ja zakochany w zamkach jestem i ten zamek jest naprawdę przepiękny, ale ci inni turyści, wygląda na to, że są zadowoleni, jak się tak rozglądam. Ty też chyba widzisz radość i uśmiechy na twarzach, prawda?
2: Same uśmiechy.
1: No właśnie, ty też się cieszysz. No, także wszyscy się cieszą, jest pięknie.
0: Bardzo wam dziękujemy, ja też już wiem, co będę robić w weekend. Udam się do Zamku Czocha, posłucham tych szeptów, śmiechów i zacznę doceniać kolegów z pracy.
1: Załatwię ci specjalnego przewodnika. Przyjeżdżam.
0: Dobra, dzięki. I widzicie, jeżeli narzekacie na kolegów, koleżanki z pracy, to mogło być gorzej. To Hubert Radzikowski, wakacyjne bingo w Radiu Z.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
6: taniej masz. Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zywz. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia!
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Państwa, wakacyjne bingo w Radiu Z, 19 minut do godziny 15. Lubimy sobie razem z Wami żartować, ale są rzeczy, z których żartować po prostu nie wolno. I to na przykład wielka kasa, która dzisiaj na Was czeka. Sylwia, nasza słuchaczka, wygrała 75 tysięcy złotych. I co pomyślała, jak do niej zadzwoniło Radio Z?
1: Ja cały czas myślałam, że ktoś mnie wkręca, ale mąż włączył radio, już wiedziałam, że to jest na serio, że na pewno mam już pewne te pieniążki, te 70 tysięcy.
0: I dzisiaj też to się wydarzy. Serio, serio. W jednej z walizek 550 tysięcy złotych. Cały czas trzymam za Was kciuki, żeby to właśnie do Was zadzwonił ten telefon warty ponad 500 000 złotych. No i żeby tak się stało, to mam jeszcze tak na pożegnanie ode mnie dla Was. Bardzo fajny bonus. Szczęśliwy numerek na dzisiaj to 5 i dlatego od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 ja pomnożę 5555 razy, a naprawdę jest o co walczyć. 550 tysięcy złotych czeka. To jest ten moment. Zagrajcie to ostatnie 18 minut, kiedy ten bonus trwa. SMS wysyłamy pod numer 7353 SMS o treści Radio Z.

0: Coś pięknego, później ci opowiem w Radiu Z. Oni osobno są rewelacyjni, ale razem, no to jest prawdziwe arcydzieło. Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu Z. Już za chwilę godzina 15 i nasze wiadomości. Oczywiście, że wrócimy do tych upałów, które nas nawiedziły w tym tygodniu. Kto szczególnie powinien w najbliższych dniach uważać? O tym między innymi powiemy punktualnie o 15.
1: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyws. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
1: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
0: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To środa, 5 dzień sierpnia, już prawie godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Rucyna Płużyczka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
2: Audyt warszawskich szpitali ujawniony, jego wyniki są szokujące. Bruksela po atakach na Ukrainę, Rosja zapłaci za swoje okrucieństwa. Będzie nowy statek dla studentów Politechniki Morskiej, ogłoszono przetarg.
1: Piętnasta.
2: Rekordzista ze Szpitala Południowego pracował przez 5 dób. Prezydent Warszawy przedstawił wyniki audytu we wszystkich miejskich szpitalach. Największa skala nieprawidłowości dotyczy właśnie szpitala na Ursynowie, gdzie pracował młody lekarz milioner. Fałszowano tam grafiki, żeby otrzymać wyższe wynagrodzenie, a rzeczywisty czas pracy lekarzy był poza kontrolą. O co jeszcze wykazał audyt reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Młody lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk był zatrudniony na stanowisku koordynatora SOR, mimo że

0: Główne przyczyny wyjazdów, m.in. krakowskiego pogotowia ratunkowego. Ekstremalnie wysokie temperatury zagrażają życiu i zdrowiu, ostrzegają eksperci. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest przed stacją pogotowia w Krakowie. Kto najczęściej potrzebuje pomocy?
1: No to są przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, te, które chorują na nadciśnienie czy inne choroby kardiologiczne, powiedziała mi Joanna Sieradzka, rzeczniczka pogotowia, ale co ciekawe, także osoby młode i w średnim wieku uprawiające intensywnie sport.
2: Na przykład bieganie czy jazda na rowerze właśnie w czasie największych upałów. Również te osoby niestety, ale mogą stać się ofiarami tych wysokich temperatur.
1: W ogóle najwięcej interwencji jest między godziną 11 a 15, kiedy słońce operuje najmocniej. Lekarze radzą, żeby szczególnie w tych godzinach szukać schronienia w chłodnych pomieszczeniach. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Jutro czeka nas kolejny dzień z rekordowymi temperaturami. Miejscami może być 38 stopni. Komisja Europejska potępia ostatnie ataki na Ukrainę i zapowiada, Rosja musi zapłacić za swoje okrucieństwa. Minionej nocy w Ukrainie zginęło kilkanaście osób. Dzisiaj z Brukseli poszedł do Kijowa kolejny przelew zysków zamrożonych rosyjskich aktywów. To 1 400 000 000 euro. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
3: Zamrożone rosyjskie aktywa, w sumie około 200 miliardów euro, nie tylko leżą na kontach w Europie, głównie jednej instytucji w Belgii, ale są inwestowane i stąd zyski. Po dzisiejszej wypłacie to już w sumie 8 miliardów euro przez ostatnie lata. Były próby użycia jednak nie tylko zysków, ale całej wartości rosyjskich aktywów i przekazania ich Ukrainie. Jednak nie udało się osiągnąć jednomyślności krajów członkowskich w tej sprawie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Na razie nie ma prób powrotu do tego pomysłu. Nie zgadza się na to Belgia. Ponad 600 milionów złotych na nowy statek dla szczecińskich studentów. Politechnika Morska ogłosiła właśnie przetarg na nową jednostkę szkoleniowo-badawczą. Ma zastąpić wysłużony, pływający od 30 lat statek Navigator 21. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Nowa Łódź będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu statków w Europie, mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.
4: To będzie znacznie bardziej zaawansowana jednostka, przystosowana do prowadzenia zaawansowanych badań. Z tego statku będą korzystać po pierwsze studenci Politechniki Morskiej, ale także środowisko naukowe z całej Polski, które będzie prowadziło także badania na tym statku.
0: Nowy statek ma być gotowy do końca 2029 roku. Wkrótce ruszy konkurs na jego nazwę. Teraz już ekonomia w Radiu Z i Iwona Kutyna.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca na rękę, to mediana wynagrodzeń w Polsce. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. Pogłębia się jednak różnica między medianą a tak zwanym przeciętnym wynagrodzeniem. Najlepiej zarabiają pracownicy górnictwa, mediana w tej branży to prawie 14 tysięcy zł brutto. Prawo do bycia offline na wakacjach obowiązuje w ponad 20 krajach. W Polsce nie ma jeszcze dedykowanych przepisów, ale 45% firm ma oficjalną politykę niekontaktowania się z pracownikami podczas urlopu. To poziom zbliżony do średniej globalnej i europejskiej. 82% zniechęca do sprawdzania służbowej poczty po godzinach pracy. Wrześniowy urlop w Polsce jest nawet o 30% tańszy niż w wakacje. Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny spadają o 30%. W górach też taniej. Za hotel zapłacimy o 20% mniej niż w lipcu czy sierpniu.
7: Wiemy, że te upały dają nam się we znaki, więc może o czymś przyjemnym, bo w piątek to już 26 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju, a na północy to nawet 18. Michał Adamski już z nami, cześć.
8: Ciepłe kakao. O czymś przyjemnym mieliśmy, nie? Tak, że kakao, się, no, cieplutkie kakao
7: takim,
8: od babci. Tak,
7: takim masochistą jesteś? 38 stopni i jeszcze kakao? Powiedz mi, że z kożuchem, o nie!
8: I na to wszystko pół szklanki lodu.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: A znasz coś milszego od kakao? Od babci?
7: Przepraszam, ale już moje myśli powędrowały w kierunku tych kożuchów i ja już wymiękam, także chyba na mnie już pora. Dziękuję.
8: Dziękujemy. Proszę się schłodzić i zapraszamy jutro. A ja mówię dzień dobry i zapraszam tu Radio Z i Nelly Furtado.
7: Ale naprawdę, z kożuchem...
8: To się zdejmuje łyżeczką i wtedy dorzuca lód. Nie.

i Faithless w Radiu Z, 12 minut po godzinie 15. Słuchajcie, zrobiłem pod te upały eksperyment taki cieplny, bo przeczytałem naukowe doniesienia, ale o tym za kilka chwil, ponieważ zauważyłem, że wszystko jakoś siadło tempo w te upały. Mniemam, że mamy czas. Natomiast na to, na co czasu nie mamy zbyt dużo, to wielkie pieniądze w Radiu Z. Słuchajcie uważnie, bo dzisiaj można stać się naprawdę bogatym człowiekiem. Uważnie warto też słuchać, bo muzyka numer jeden, grasz miło.

The Cranberries w Radiu Z, wakacyjnym Radiu Z, ale zdarza się w wakacje, a nawet na urlopie, taki czarny sen o rzeczywistości. Taki zegar tyka i odlicza czas do opłacenia rachunków, do pierwszego dzwonka w szkole. Ale to jeszcze nie czas, kochani, jeszcze kawał wakacji przed nami. I to, co jest potrzebne, to na pewno dobry zastrzyk gotówki na pozostałe te 25 dni. No 6 czy 7. Dzisiaj w Żądzy Pieniądza za samo odebranie telefonu w finale 13 tysięcy złotych, a w walizkach ukryte nawet 550 tysięcy złotych. Za to to można nawet sobie magicznie przedłużyć wakacje. Zagraj teraz, wyślij Radio Z pod 7353 za jedyne 3,69 z VAT, a ja pomnożę SMS-a 15550 razy. Czyli 15550 losów wpada za każdy jeden SMS Radio Z pod 7353. 13 tysięcy złotych za odebranie telefonu. W walizkach 550 tysięcy złotych. Radio Z i już. Regulamin na radioz.pl, a SMS Radio Z pod 7353. Gramy 21 minut po 15. Dua Lipa w Radio

0: Nie zawsze chodzi o pieniądze, o co jeszcze chodzi, o tym za moment. W wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchudzające.

0: Potem pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu
1: czwartkowe okazje. Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Jest 15.30. Posłuchajmy razem wiadomości Radia Z. Lucyna Pułżyczka w studiu. Prosimy.
10: Afera korupcyjna w gminie Drezdenko w Lubuskiem. Chodzi o fałszowanie dokumentów związanych z badaniami technicznymi pojazdów. 22 zarzuty usłyszał diagnosta z jednej ze stacji kontroli pojazdów. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Obejmuje również 9 mężczyzn, którzy mieli wręczać łapówki. Wszystkim grozi od roku do 10 lat więzienia. Pracowite lato beskidzkich goprowców. W te wakacje interweniowali już blisko 130 razy. Pomogli 133 osobom. Największą grupę stanowili rowerzyści korzystający z górskich tras. Ratownicy wyjeżdżali też 6 razy do zdarzeń z udziałem paralotni. Goprowcy apelują o rozwagę, dobre przygotowanie do górskich wypraw, dostosowanie tras do swoich umiejętności i reagowanie na ostrzeżenia pogodowe. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony półtora roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Tak wielka liczba listów wysłanych przez e-doręczenia to niezwykły sukces, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
11: Wyobraźcie sobie Państwo, gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów. To tak jakbyśmy ponad 2 razy weszli na Mount Everest.
10: W systemie e-doręczeń jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Zablokowana jest droga krajowa 79 na Mazowszu na wjeździe do Piaseczna. Od strony Góry Kalwarii zderzyły się 2 auta. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje na objazdy. Zatory na drodze krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Zalec między Mrągowem a Rynem zderzyły się 2 osobówki. Tam wprowadzono ruch wahadłowy. W Warszawie najdłużej stoicie na ekspresowej 8. Korkuje się od węzła Bemowo w stronę Białegostoku oraz od węzła Łabiszyńska w kierunku Poznania. To jak zwykle o tej porze spory ruch. Coraz więcej aut także na A4 na Dolnym Śląsku. Zwolnijcie już od węzła Kostomłoty aż do samego Wrocławia. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Jak lubicie latem podróżować samochodem? Zamknięte szyby i klimatyzacja. A dzisiaj może się popisać. 38 stopni już odnotowano w Sulejowie. A może być jeszcze ciut więcej. Natomiast jeśli wolicie zimny łokieć, no nie ma dzisiaj szans, chyba że może gdzieś na wybrzeżu, tam do 30, do 24, 25 stopni, tam może się udać, a tak to i łokieć nawet gorący. Imagine Dragons w Radiu Z.

0: Wiecie, jak to jest w pracy na zmianę, nie? Koleżanka coś narobi i później zmiennik odbiera telefony.
1: Pani redaktor chwilę temu powiedziała, że Radio Z poleca się na wszystko i ze wszystkim może pomóc. Więc ja bym poprosił, żeby to słońce tak obniżyć o kilkadziesiąt metrów, to może będzie chłodniej.
0: Kochany, od kiedy Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię, nikomu nie udało się opaść słońca. Będzie świecić, dopóki ziemia się nie przekręci. Radio Z i już. Czyli tak do godziny 20 dzisiaj.

To w Radiu Z. Taka informacja krąży w internecie. Na pewno natknęliście się. Naukowcy mówią, że nie ma znaczenia, czy w czarnym, czy w białym ubraniu, że kluczowe jest, żeby było przewiewne na upały. I ja to sprawdziłem. Specjalnie dla was ubrałem się w czarne i włączyłem upały. I słuchajcie, faktycznie jest tak samo gorąco. I w białym, i w czarnym. Także spokojnie, upał już wyłączam. Ale tu dostałem taką informację, że ostygnie dopiero na piątek. Ale eksperyment wykonany. 14 minut do 16. Happy Set w Radiu Z.

godziny 16. Jeden SMS wchodzi do gry 15 550 razy. Do gry o 13 tysięcy złotych. Za samo odebranie telefonu o 550 tysięcy złotych gdzieś w walizkach. Ostatnie 7 minut mnożę szanse na wielką kasę. Ślijcie Radio Z pod 7353.

0: Somewhere w Radiu Z. Czy pobiliśmy dziś tegoroczny rekord upału? O tym za moment w wiadomościach Radia Z o 16.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
5: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tego lata w Radiu Z nie możesz...

0: 3 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 550 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
5: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Witajcie! Dziś wielki finał naszej zabawy z marką Honshi, w której na zwycięzcę czeka niesamowita nagroda. Już za chwilę poznamy osobę, która słowo premium zapamięta na bardzo, bardzo długo. Cześć, Magdo!
9: Dzień dobry!
8: Cieszę się, że odwiedziłaś stronę filpremium.pl i zapisałaś się na jazdę próbną autem Honshi, więc teraz pytam cię oficjalnie, czym dla ciebie jest premium?
9: Jak siadam do tego samochodu, jak zamknęłam drzwi, nagle świat za oknem stał się ciszy. Te fotele, które mnie otuliły, to czułam się tak komfortowo, jakbym była na jakimś supermasażu. Nie trzeba się spieszyć w takim samochodzie. Wszystko jest wyjątkowe, naprawdę wyjątkowe doświadczenie.
8: Magdo, a co powiesz na to? Tydzień luksusu, a po drodze mnóstwo atrakcji, uczucie premium nie będzie cię opuszczać, no bo właśnie wygrywasz tydzień wyjątkowych doświadczeń w limuzynie Honshi H9 z szoferem.
9: Dziękuję.
8: O wartości 20 tysięcy złotych.
9: Dziękuję. O Jezu, naprawdę?
8: Tak, tak, to się dzieje właśnie teraz. Zawieziemy cię, gdzie tylko zechcesz i spełnimy absolutnie wszystkie zachcianki, dzięki którym uczucie premium nabierze nowego znaczenia.
9: O, super. Dziękuję bardzo, dziękuję.
8: Zapraszamy na media społecznościowe marki Honshi Polska, gdzie zobaczycie relacje z wyjątkowego tygodnia Magdy. Będziecie mogli też znaleźć inne ciekawe inspiracje. Zatem do usłyszenia.
7: Ogłoszenie płatne.
10: Słuchajcie, Radia Z, to jest środa, 5 sierpnia, dochodzi 16, czas na wiadomości, a tema Lucyna Półżyczka.
11: Ekstremalne upały w Polsce, IMGW wydaje alerty. Siemonia po incydencie z rosyjską rakietą, nie wszystko zadziałało właściwie. Skandal w Gliwicach, znany prawnik oskarża prezydent miasta o groźby.
10: Minęła właśnie 16.
11: Cała Polska w ostrzeżeniach pogodowych. Nie ma w tej chwili województwa, w którym alert pogodowy by nie obowiązywał. IMGW ostrzega przede wszystkim przed upałem, ale są też ostrzeżenia przed burzami. Na razie żar leje się z nieba. W Łodzi na placu Dąbrowskiego jest reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Jak teraz wygląda sytuacja w twoim mieście?
12: Patrzę na termometr, pokazuje 36 stopni. Ja jestem na placu Dąbrowskiego, to taki betonowy plac. Wielka betonowa płyta w centrum rozgrzanego dziś do czerwoności miasta. Nie ma tu niestety drzew, które dawałyby upragniony cień i to niestety sprawia, że uczucie skwaru jest jeszcze większe. Gołym okiem widzę też, jak to gorące powietrze wręcz faluje. Jeszcze wyższa temperatura niż tu, gdzie teraz jestem, zanotowana została w Sulejowie, również w województwie łódzkim. To na razie najcieplejsze miejsce w kraju, gdzie termometry pokazały 38 stopni, a to oznacza, że na razie rekord nie został jeszcze pobity, ten należy do Słubic.

0: iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Tomasz Siemoniak w Radiu Z odniósł się do incydentu z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. Minister koordynator służb specjalnych przyznał, że nie wszystkie procedury zadziałaby prawidłowo i zapowiedział wyciągnięcie wniosków oraz wprowadzenie zmian. Co z tym tematem teraz reporter Radia Z? Co konkretnie zostanie zmienione?
2: Działania wojska i obrony powietrznej dzisiejszy gość Radia Z uznaje za absolutnie właściwe, ale już nie prace systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie. I tu będą zmiany, zapowiada Tomasz Siemoniak.
3: Jeśli zawiedli ludzie, trzeba z tego wyciągnąć wnioski, jeśli procedury trzeba poprawić. Zwracam uwagę wszystkim, co rządy PiS zrobiły, likwidując obronę cywilną, likwidując ochronę ludności, bardzo mozolnie, a to jest skala ogromna, tego odbudowujemy ten system.
2: Alerty mają szybciej i sprawniej przekazywać głównie telefony komórkowe, ale to nie oznacza ograniczenia roli syren alarmowych, wręcz przeciwnie. Nie ma być ich więcej i docelowo będą uruchamiane automatycznie.
1: Tomasz Siemoniak zapowiedział też w Radiu Z, że nie będzie w Polsce obostrzeń dla Ukraińców w wieku poborowym. Znany na Śląsku prawnik oskarża prezydent Gliwic o groźby. Robert Dopierała twierdzi, że podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka zapowiedziała, że zgłosi go do Rady Adwokackiej i doprowadzi do odebrania mu prawa wykonywania zawodu, jeżeli wystąpi z krytyką pod jej adresem. Mecenas złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Te zarzuty są absurdalne, odpowiada na to prezydent Gliwic.
4: Pan Dopierała wszędzie szuka popularności, jest w stanie pewnie powiedzieć wszystko. Ze spokojem przyjęłam to, co powiedział, bo to był taki absurd, że naprawdę trudno było komentować, a wiem, że jemu najbardziej zależy na rozgłosie.
1: Prezydent wezwała prawnika do zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych. W tle jest możliwe referendum. Mecenas złożył bowiem stowarzyszenie, które od tygodni krytykuje władze Gliwic i przygotowuje się do organizacji głosowania. I jeszcze sprawdzamy ceny paliw. Liter diesla kosztuje dziś na stacjach średnio ponad 20 groszy więcej niż przed tygodniem. Średnia cena oleju napędowego to 8,22 zł, a benzyny 7,55. Jest jednak szansa na obniżki, bo po zapowiedziach Donalda Trumpa w sprawie zawarcia kolejnego porozumienia z Iranem, ceny paliw na giełdach spadają.
5: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
1: Zarówno dla benzyny, jak i diesla, mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. Według analityków obniżki są możliwe już wkrótce.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: A poprosimy te obniżki cen paliw, bo człowiek jak już przyzwyczai się nawet do tego upału, to zajeżdża na stację benzynową, widzi te ceny i na nowo robi się gorąco. Spójrzcie na telefony, ostrzeżenia RCB na pewno dostaliście, ale przeczytajcie uważnie, czy u Was oprócz upału nie obowiązuje przypadkiem ostrzeżenie burzowe, bo burza może być niebezpieczna.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Wiem, bo ostatnio złapała mnie burza na rowerze i powiem Wam, nie chciałbym przeżywać tego jeszcze raz, ale ładowało. 5:30 po 16 to jest środa, a skoro po 16 do weekendu już z górki. A w weekend się ochłodzi, to jest o co walczyć. Mysłowic w Radiu Z.

Tu Radio Z, 12 minut po 16. Halo Trójmiasto, robota jest do wzięcia w Gdańsku. Słuchajcie, szukają faceta z owłosionymi plecami. Owłosiony śmiałek potrzebny jest do sesji zdjęciowej, gdzie barber wygoli określony wzór czy literę, czy tam. 4 godziny pracy, 600 zł netto. Ale kurczę, słuchajcie, jak za jedną literę płacą 600 zł, a mam tam z tyłu jeszcze 4 litery. To jeśli dobrze liczę, idzie w 4 godziny zarobić jakieś 3000 zł. Radio Z i już. Gdzie słać CV, pytam? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A biorąc pod uwagę, że słońce jest już coraz niżej, można na uparciucha powiedzieć, że lato stygnie. Ale pomału, pomału. Kuba i Kuba. Stygnie lato w Radiu Z. 16:18 na zegarze. Słuchajcie, no można, jak mówiłem, 600 zł zarobić w 4 godziny goląc plecy, ale można też jednym SMS-em i jedną przyjemną ze mną rozmową zarobić za niecałą godzinę w kilka minut nawet 550 tysięcy złotych. A żeby zgarnąć 13 tysięcy złotych, wystarczy sekunda. Wystarczy odebrać telefon.
1: No takich nieznajomych telefonów praktycznie nie odbieram, ale jakoś mnie tknęło i odebrałam. Tak się cieszę, bardzo się cieszę.
0: O właśnie, Alicja wygrała 20 tysięcy złotych za samo odebranie, dziś 13, a w finale 550 tysięcy złotych dzisiaj ukryte w walizkach. Do tego każdy SMS, którego wyślecie teraz oprócz finału za godzinkę, wchodzi do gry o nową Hondę ZR-V. Pełna hybryda, 184 konie. Na finał wakacji. I ma klimatyzację z pokrętłem. Jednym SMS-em dwa razy sprawdzasz swoje szczęście, a ja teraz jeszcze pomagam i każdego SMS-a mnożę 10 tysięcy razy. Tylko do godziny 17. Radio Z wyślij pod 7353.

0: Yeah.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
17: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
18: Volkswagen. Po reklamie.
19: Jest 16:30 w Radiu Z. Czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka. Słuchamy.
20: Kobieta zaatakowała nożem czterech mężczyzn w centrum Londynu. Ranni trafili do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie. Podejrzana 47-latka została zatrzymana. Motywy jej działania nie są na razie znane. Policja nie wyklucza, że ma problemy psychiczne. Ekstremalne upały i susza, m.in. na Węgrzech. Rząd w Budapeszcie wprowadza ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody. Dotyczą 465 miejscowości. Kranówki można tam używać tylko do niezbędnych celów. Nie wolno nią podlewać ogrodów, napełniać basenów i myć pojazdów. Wodę pitną do miejsc, w których jej brakuje, dowożą żołnierze i wolontariusze. W fala tropikalnych upałów także w Polsce. Dziś ich kulminacja. Termometry miejscami pokazują nawet 40 stopni, a lekarze apelują. Pamiętajmy o nawodnieniu. Sama woda może jednak nie wystarczyć, bo wraz z potem tracimy także ważne makroelementy. Warto więc pić elektrolity, radzi kardiolog Mateusz Mościński.
0: Ważne mikroskładniki, które mają znaczenie też między innymi dla pracy serca. I przede wszystkim myślimy o sodzie, potasie i magnezie. Czy są to elektrolity zakupione w aptece, czy takie płyny, po które zwykle częściej sięgają sportowcy, to bez znaczenia, byle je uzupełniać.
20: A domowy sposób na taką miksturę to woda z solą i cukrem. Czasu już na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Zablokowana w stronę Koszalina jest ekspresowa 11 w zachodniopomorskim. Przed węzłem Zachód zderzyły się 3 osobówki. Utrudnienia mogą tam potrwać do 18. Policja zorganizowała objazdy. Stoicie też na Krajowej 19 w Podlaskiem. Po zderzeniu 4 aut jest wahadło we wsi Turna Mała. Uważajcie na odcinku Siemiatycze-Łosice. Korki również na A1 na trasie do Gdańska. Powodem są prace drogowe za węzłem Nowe Marzy oraz Kopytkowo. Jedziecie tam tylko jednym pasem. Drogowcy pracują również w samym Gdańsku. Duże zatory są na Sucharskiego w stronę obwodnicy. A jeżeli coś dzieje się także na waszej trasie, dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: No i proszę, Kozienice pobiły Słubice. Teraz odnotowano tam 38,6 stopnia Celsjusza, czyli no pół stopnia więcej, co przy takim upale jest już praktycznie nieodczuwalne. Jest po prostu bardzo gorąco. Noc też bardzo ciepła, ale uważajcie, patrzcie na niebo. Granatowa chmura może oznaczać silną burzę. A my gramy. 16:33 w Radiu Z. Freddie Mercury.

0: ABCD. W Radiu ZMD za 18 minut 17. Słuchajcie, niesamowita sprawa. W Warszawie jest restauracja, która przyrządza steki drukarką 3D. Zamiast tuszy są specjalne składniki do jedzenia i po prostu zamawiasz, drukują, jesz, płacisz 139 zł. Ale ponoć duży i sycący jest stek. I powiem szczerze, czytam i chciałbym mieć taką drukarkę. Ja bym drukarkę 3D, co drukuje jedzenie, podłączył bezpośrednio do babci. Z pamięci babci bym drukował te pierogi, te gołąbki. No co tam w pamięci jest? Radio Z
1: i już. Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Po reklamie.

0: O tym za chwilę w wiadomościach Radia Z.
1: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
1: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
0: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
7: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
6: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
7: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
6: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: A super!
8: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Z, na zegarach już prawie 17, więc czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka.
11: Upały w Polsce, blackout nam jednak nie grozi, zapewnia premier. Dwa wypadki podczas prac polowych na Mazowszu, służby apelują o ostrożność. I wielkie emocje na Tour de Pologne, zakończył się trzeci etap.
10: Siedemnasta.
11: Blackout nam nie grozi, a magazyny energii są wystarczające. Premier Tusk zapewnia, że mimo upałów i wyższego zużycia prądu system jest stabilny. Polskie sieci elektroenergetyczne nie będą wzywać do uzupełnienia rezerw mocy. Wczoraj musieliśmy kupować prąd od Niemców czy Czechów. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
12: Mimo rekordowych upałów i ograniczenia pracy w dwóch elektrowniach, Kozienice i Połaniec, nie ma potrzeby gromadzenia zapasów mocy. Energii nam nie zabraknie, zapewnia po rozmowie z ekspertami premier Tusk.
13: Sytuacja jest pod kontrolą. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny.
12: W słoneczny dzień mamy sporo energii z fotowoltaiki, podobnie jak z wiatraków. To, jak twierdzi premier, powoduje, że nasz system energetyczny jest względnie bezpieczny.
11: Duże zapotrzebowanie na prąd zgłaszają obecnie m.in. Węgrzy i Rumunii. A na suszy traci m.in. branża turystyczna. Tak jest w Janowcu nad Wisłą. Prom przez Wisłę, który łączy tę miejscowość z Kazimierzem Dolnym z powodu niskiego stanu wody, w tym sezonie kursował tylko, uwaga, przez 3 godziny. Reporter Radia Z Marcin Friedrich jest na brzegu Wisły.
14: Jak to
11: wpływa na te dwie miejscowości?
14: No, Janowiec odczuwa to naprawdę dotkliwie. Ryneczek, który tętnił życiem nie tylko w weekendy, jest teraz pusty. Puste są i klimatyczne niewielkie knajpki, puste są pokoje w gospodarstwach agroturystycznych. To poważny problem, mówił mi Marek Kwasek z Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
15: W tamtym roku było kopanie, czyli koparka była i jakoś tam tą drożność udawała.

0: dziecka dostała się do mechanizmu podającego zboże, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej.
1: I jak mówi aspirant Weronika Wujek z łosickiej policji, teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku.
2: W obu przypadkach opiekunowie byli trzeźwi. Służby apelują o ostrożność podczas prac polowych. Najmłodsi nie powinni zbliżać się do pracujących maszyn, ani nawet na chwilę pozostawać bez opieki. Szefowie niemieckich firm zbrojeniowych na celowniku rosyjskich służb. Jak podały media, ostatnio udaremniono zamach na prezesa firmy produkującej drony dla Bundeswehry i Ukrainy. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
3: Informacje o zamachu planowanym przez rosyjskich agentów na szefa firmy Donaustal niemieckie służby otrzymały od jednego z sojuszniczych wywiadów, podał tygodnik Die Zeit. Krótko potem aresztowano w Hiszpanii i w Niemczech dwoje agentów rosyjskiego wywiadu, Ukraińca i Rumunkę. Przez kilka miesięcy rozpracowywali oni niemieckiego menadżera w jego miejscu zamieszkania w Bawarii, śledzili go i filmowali m.in. jego dom. Krótko przed domniemanym zamachem zostali zatrzymani. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Prokuratura postawiła już agentom zarzuty. I jeszcze sport. Za nami trzecia odsłona tegorocznego wyścigu Tour de Pologne. Kolarze wystartowali w Gorzowie Wielkopolskim i finiszowali na mecie w Zielonej Górze. Zakończyła się już ta licząca niespełna 195 km rywalizacja. Łączymy się z dziennikarzem sportowym Radio Z Mateuszem Ligenzą. Kto wygrał?
4: Hat-trickiem popisał się aktualny lider wyścigu Włoch Jonathan Milan. Nie ma sobie równych i po raz trzeci cieszył się z etapowego zwycięstwa. Na 4 km przed końcem peleton dogonił kilkuosobową ucieczkę. Gdy pozostało 400 metrów do celu, to kolarz z żółtą koszulką zaatakował i choć było kilku śmiałków, by się z nim ścigać, on znów jechał w swojej lidze. Jutro czwarty i zarazem pierwszy tak prawdziwie górski etap ze startem w Żaganiu. Kolarzy czeka finałowa ścianka pod Orlinek w Karpaczu. Kultowa meta pamięta triumfy m.in. wielkiego Alberto Contador.
2: Do pokonania zostało niewiele, ponad 175 kilometrów.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
8: W Częstochowie i na północy, w Suwałkach, w Olsztynie, w Gdańsku, Koszalinie i w Szczecinie spadnie w nocy poniżej 20 stopni, ale po pierwsze tylko do 19 stopni, a po drugie może zagrzmieć przy okazji. W pozostałych częściach Polski noc ma być tropikalna, wszędzie powyżej 20 stopni i też możliwe burze. Chłodniej w weekend.
7: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: 6 minut po 17. Michał Adamski, cześć ponownie. Walizki spakowałem pieniędzmi. A czy telefony macie naładowane? Sprawdźcie, czy jest bateria, czy jest zasięg, jeśli gracie w wakacyjnej rządy pieniądza Radia Z. Dzisiaj o 550 tysięcy złotych. Czuwajcie przy telefonie.

0: Ciekawe jak za chwilę. Czy ktoś uwierzy za pierwszym razem?
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: Czy będę musiał przekonywać, że to żądza pieniądza dzwoni? Czy może ktoś będzie musiał uszczypnąć? Numer kręcimy, więc jeśli gracie w żądzę pieniądza, wysyłaliście SMS-y, no to proszę sprawdzić, czy to przypadkiem za chwilę nie zadzwoni wasz telefon. Jest pierwszy sygnał. No, przypominam, że czekamy 5. Do 5 trzeba ten telefon odebrać, bo on jest wart 13 tysięcy złotych. I to minimalnie, to już trzeci sygnał. A rzućcie okiem, czy to nie wasz telefon tam dzwoni, bo to już będzie ostatni. Proszę odebrać teraz. Aj. Ale żądza pieniądza, słuchajcie, co jest coś tak fantastycznego, że jak można za samo odebranie telefonu wygrać 13 tysięcy, to za samo nieodebranie telefonu można wygrać 1000 zł. Tak się stało w tym przypadku. No i co? Będziemy grać dalej. Moja propozycja jest taka, ażeby wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 i wejść już teraz do gry, do następnego finału. Dorzucam 50 tysięcy złotych do walizek, czyli gramy o 600 tysięcy złotych. No i przecież jeszcze o Hondę ZRV w finale wakacji, na koniec wakacji. Radio Z pod 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Radiu Z. Halo kierowcy na jedynce z 11 i A4. Są utrudnienia. Szczegóły za moment.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
12: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak, sięgnij po Alesto.
13: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
0: To już 17.30, a więc czas na wiadomości w Radiu Z. A tema Lucyna Płużyczka.
19: Tragedia w Wielkopolsce. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze w Wągrowcu. Stało się to kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dzieci wyciągnięto z wody po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Sprawę bada policja. CBA i KAS przeszukały 14 miejsc w czterech województwach w śledztwie dotyczącym prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zabezpieczono dokumenty i nośniki danych. Prokuratura bada podejrzenia nadużyć finansowych w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki i PKOL-u. Śledczy sprawdzają m.in. fikcyjne faktury o wartości ponad 9 milionów złotych oraz umowy, które mogły narazić PKOL na ogromne straty. Powstanie Gdyńskie Centrum Modernizmu to jeden z elementów działań miasta po wpisaniu zabytkowego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Promocja gdyńskiego modernizmu musi wejść na nowy poziom, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzeńska.
20: Planujemy stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu z prawdziwego zdarzenia. Będzie to coś na kształt interaktywnego, chciałabym powiedzieć muzeum, ale tak nie do końca, czyli miejsca, gdzie będzie można dotknąć, doświadczyć modernizmu poprzez opowieści, poprzez detale, a z drugiej strony będzie to przestrzeń właśnie warsztatowa.
19: Wszystko to będzie się mieścić w infoboksie tuż obok skweru Kościuszki. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
19: Utrudnienia na A1 na Pomorzu. Za węzłem Kopytkowo auto zderzyło się z motocyklem. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko pasem awaryjnym. Uważajcie także na A4 w Małopolsce. Za węzłem Brzesko zderzyły się dwa samochody. Jeden pas w stronę Rzeszowa jest nieprzejezdny. Wciąż są kłopoty na ekspresowej 11 w Zachodniopomorskiem. Przed węzłem Koszalin Zachód zderzyły się trzy osobówki. Jeden pas w stronę Koszalina jest zablokowany. A korki w obie strony są na Krajowej 17 w Lubelskiem. We wsi Sumin między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim zderzyły się trzy pojazdy. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
0: No i temperatura już spada. Co prawda na przykład w Kozienicach, gdzie było rekordowe 38,6, spadło tylko o 0,5 stopnia, ale już temperatura w odwrocie. No co uspadnie, przypominam, ale ciągle będzie powyżej 20 stopni, no minimalnie 19 w Suwałkach, tam na północy, w Olsztynie, w Gdańsku, Koszalinie. No gorąco, także nocą i też nocą może zagrzmieć. Proszę mieć to na uwadze. 17:33, David Guetta i Sia w Radiu Z.

0: Radiu Z. Za 18 minut 18. Brzmi jak szczęśliwa dosyć godzina, co nie? Słuchajcie, przez te upały nie grozi nam blackout. Prąd jest i będzie, tak obiecał premier. Mówiliśmy o tym w wiadomościach Radia Z. Mówiliśmy też, że wczoraj jechaliśmy na niemieckim i czeskim prądzie, że kupiliśmy od nich prąd. No i teraz tak jak sobie wstecz spojrzę, to telewizor akurat to chyba pracował na czeskim prądzie, bo wiadomości oglądałem. Jak czeski film, nikt nic nie wie. No a odkurzacz to musiał pracować na niemieckim. Bo coś tam mi się wczoraj przydusił, a jak się odetkał, to zrobił tylko takie fnfy. Radio Z i
1: już. Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Czak w Radiu Z. To lato, lato 2026 przejdzie do historii. Zamiast zimnej, ciepła woda leci z kranów. Nawet, słuchajcie, Śnieżka jest ciepła. O tym za chwilę w wiadomościach Radia Z o 18.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Piekielne upały nadoskwierały ludziom, już turyści narzekali. Mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać.
2: Jutro ma być cieplej, później znowu.
3: W sobotę deszcz padał.
1: No ale ogólnie no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Maciej Bąk, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
9: Po reklamie.
10: Dochodzi godzina 18. Posłuchajmy razem wiadomości Radia Z. W studiu Lucyna Płużyczka.
11: Rosjanie ponoszą rekordowe straty w wojnie z Ukrainą. 11-latek zginął po zderzeniu z kombajnem. Są zarzuty dla kierowcy. Tropikalne upały w Polsce. Na Śnieżce padł rekord.
10: Osiemnasta.
11: Ogromne straty Rosji na ukraińskim froncie. Tylko w lipcu zginęło lub zostało ciężko rannych ponad 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a chodzi tylko o sytuacje, które zostały udokumentowane przez nagrania z dronów. Mimo to Rosja nie osiągnęła większych zdobyczy terytorialnych. Jak podkreślają wojskowi eksperci, trwa głównie wojna pozycyjna. To pokazuje, jak zabójczą bronią są drony bojowe, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zginęło 30 272 Rosjan tylko przy użyciu dronów. Trend się nie zmienia. Rosja traci co miesiąc 30 tysięcy żołnierzy, a będziemy naszym siłom dostarczać jeszcze więcej dronów. Znacznie gorzej statystyki wyglądają, jeżeli chodzi o walkę z rosyjskimi rakietami. W dzisiejszym ataku na Ukrainę przez brak amunicji do obrony przeciwlotniczej wszystkie rosyjskie rakiety doleciały do celów. Zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku usłyszał kombajnista, który w sypieniu w Łódzkiem zderzył się z 11-latkiem jadącym hulajnogą elektryczną. Chłopca nie udało się uratować. 48-latek w czasie przesłuchania nie przyznał się do winy. Śledczy nie mają jednak wątpliwości, że to on jest sprawcą tragedii, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
12: Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim.
11: Jazda z podpiętym tak zwanym headerem, czyli urządzeniem do ścinania roślin, jest nielegalna. To właśnie te ostre elementy robocze maszyny spowodowały u nastolatka obrażenia. Chłopiec miał na głowie kask. Kombajnista dostał policyjny dozór, ma zakaz wyjeżdżania z kraju. Grozi mu do 8 lat więzienia. Kolejna prezydencka inicjatywa, właściwie bez jakichkolwiek szans. Chodzi o pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek Karola Nawrockiego, już drugi w tej samej sprawie, właśnie trafił pod obrady Sejmu. Połączone komisje rekomendowały odrzucenie pomysłu do kosza. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Politycy obozu władzy mówią wprost, takie referendum nie ma sensu. Przy poprzednim wniosku nieprecyzyjne było też pytanie. Teraz, choć poprawione, to wciąż za mało, by przekonać większość. Intencje prezydenta są jasne, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
13: To uzasadnienie tak brzmiało, że to jest podważanie przez prezydenta i jego urzędników obecności Polski w Unii Europejskiej.
9: Politycy PiS-u przeciwnie. Widzą potrzebę referendum i zapowiadają głosowanie za, ale to nie wystarczy, by inicjatywa przeszła.
11: Senackie rozstrzygnięcie tej sprawy

0: Były 25,8 stopnia Celsjusza. Na najwyższym szczycie Karkonoszy była też tropikalna noc, mimo że zazwyczaj panują tam warunki bliższe polarnym. Jak mówi Radiu Z Piotr Słowiński z parku, zaskakująco niski jest też poziom wilgotności podczas tej fali gorąca.
1: Na Śnieżce, gdzie wilgotność zwykle jest powyżej 90%, bliska 100%, mamy 43-46% wilgotności powietrza, więc jest bardzo sucho, bardzo ciepło. To ultra wyjątkowe warunki dla najwyższego szczytu Karkonoszy.
0: Pracownicy parku zalecają turystom ostrożność podczas fali upałów, ale także przygotowanie na gwałtowną zmianę pogody i możliwe burze. Wiadomości w Radiu Z wracają już za niespełna pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Marcina Grzebieluchy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
4: Patrzę teraz na prognozy długoterminowe. No i jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro wytrzymać musimy. I w piątek już poniżej 30 stopni Celsjusza. I taki chłodek utrzyma się aż do niedzieli. W niedzielę znowu pojawi się 30, w poniedziałek też będzie gorąco.
3: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

podsiadło na błysk. To jest autor najgorętszego koncertu w tym roku na Stadionie Narodowym. Wiem, bo byłem i było 38 stopni. Chociaż The Weeknd dzisiaj może pobije ten rekord na Narodowym Piekarniku. 12 minut po 18. Znacie to powiedzenie, że szewc w dziurawych butach chodzi? Że stolarzowi drzwi się nie domykają, a u piekarza chleba nie ma? W Radiu Z za chwilę sprawdzimy, co u policjantów.

Katy Perry w Radiu Z. 18:19 na zegarze, a w Radiu Z teraz policjant w hełmie. Komendy miejskiej w hełmie, Andrzej B. Słuchajcie, radiowozem przywalił we własną komendę. Miał 0,6 promila alkoholu we krwi. Przyznał się do winy, wyraził skruchę, ma policyjny dozór, ale przepraszam, jaką skruchę? A za co, po co? Znacie naczelną zasadę policji? Chronić obywateli. No i nikomu nic się nie stało.

0: w Radiu Z, a w wiadomościach za chwilę zjawisko zwane suchą burzą. Radio Z
1: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.
0: Jest 18.30, Marcin Grzebielucha loguje się w studiu wiadomości. Dzień dobry.
6: Zgadza się, dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Jest akt oskarżenia w sprawie niedociągnięć w szpitalu tymczasowym w Poznaniu w czasie pandemii COVID-19. Śledztwo dotyczy nieumyślnego narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 30 marca 2021 roku na terenie szpitala tymczasowego MTP w Poznaniu wystąpiły przerwy w terapii tlenowej pacjentów. 10 zarzutów usłyszał Krzysztof S., kierownik działu technicznego. Nie przyznał się do winy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom 10 województw alert o burzach. Mimo wyładowań atmosferycznych możliwe, że deszcz się nie pojawi. To ze względu na wysoką temperaturę powietrza. Mowa tu o zjawisku zwanym suchą burzą, tłumaczy Tomasz Machowski z IMGW.
8: Podczas występowania takiej burzy często ten opad na przykład nie dociera do ziemi, ponieważ powietrze pomiędzy chmurą a ziemią jest na tyle suche, że absorbuje tę wilgoć. I zdarza się tak, że po prostu deszcz w ogóle nie pada.
7: W związku z burzami możliwe będą przerwy w dostawach prądu. Rusza nabór do konkursu na społecznika roku 2026. Chodzi o osoby szczególnie zaangażowane w pomoc innym i rozwój lokalnych społeczności. Zgłoszenia są przyjmowane przez 6 tygodni w 3 kategoriach. Zaangażowanie lokalne, ogólnopolskie oraz działania na rzecz budowania odporności społecznej. Laureatów poznamy pod koniec listopada podczas gali Festiwalu Zaangażowania Społecznego w Warszawie. Więcej na www.społecznikroku.pl. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Wiadomości dla kierowców zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Stoicie na drodze ekspresowej 74 w Świętokrzyskiem we wsi Cedzyna, niedaleko Kielc. Dwie osobówki zderzyły się z tirem. Zablokowany jest jeden pas w stronę Opatowa. Problemy są także w Świętokrzyskiem na krajowej 73 w Mikołowicach. Na odcinku Kielce-Busko-Zdrój samochód zderzył się z motocyklem. Jest tam wahadło. Korkuje się też A4 na Dolnym Śląsku. Stoicie za węzłem Kostomłoty w 3-kilometrowym korku w stronę Wrocławia. Tutaj duży ruch. Zator też na obwodnicy Krakowa przed węzłem Południe. Uważajcie, jadąc w kierunku Zakopianki. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Okej, sucha burza, czyli tak. Może padać, ale wcale nie musi grzmieć. Może zagrzmieć, ale nie musi padać. A w ogóle to burza będzie albo nie będzie. Jedynie ten upał, to jest pewniak, słuchajcie. Jak mówią, że upał będzie, to będzie. No a jak jest upał, to no szczególnie nocą, to wiemy. Albo się wyśpimy, albo się nie wyśpimy.

Radiu Z. A pamiętacie może pszczółkę Maję, albo lepiej Gucia Ciapę? Okazuje się, że pszczółki są mądrzejsze niż myśleliśmy i o tym za chwilę, a teraz posłuchajmy piosenki sprzed 3 miesięcy, ale klimatem jak z poprzedniej epoki, jak z naszych lat. Michał Szpak w Radiu Z.

0: A to prawda, nie? Jak z poprzedniej epoki. Fajny. Michał Szpak i jego Maj w Radiu Z, 19 minut przed 19. Słuchajcie, to niesamowite, co o pszczółkach odkryli, bo potrafią swoimi małymi muszczkami, które są wielkości ziarnka z sezamu, liczyć potrafią. Pszczółki rozpoznają zero, wiedzą, że tego więcej, tego mniej. No ale słuchajcie, no to wiadomo, dlatego pszczoły słyną z tego, że są takie pracowite, no. Po prostu potrafią liczyć i liczą na siebie.
1: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyws. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
19: Środa, 5 sierpnia, dochodzi godzina 19, czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzabielucha.
20: Kąpiel w jeziorze zakończona tragedią. Nie żyje dwóch nastolatków. Koczowiska pod wiaduktami. Katowice chcą uporać się z problemem. To ostatnia godzina do meczu Górnika Zabrze na Węgrzech.
19: Minęła właśnie 19.
20: Tragedia nad wodą w wielkopolskim Wągrowcu. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim. Informację zebrał reporter Radia Z Jan Kilak, który jest ze mną w studiu.
0: Tak
20: Janku,
0: jest.
20: Witaj, co udało ci się ustalić?
0: Do tragedii doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku. Dwóch nastolatków podczas pływania zniknęło pod wodą. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówił mi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
21: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
0: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godzinę, ale ich życia nie udało się uratować.
20: Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora. Karol Nawrocki świętuje rok swojej prezydentury. Na jutro zaplanowano uroczystości. To m.in. wystąpienie Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim i spotkanie z Polakami. Rok urzędowania prezydenta podsumował też Donald Tusk. Zawetowanie ustawy o Sejf czy ostatnie ułaskawienie Starucha, czyli lidera środowiska kibiców Legii Warszawa. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji głowy państwa, dodaje premier.
22: Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem. Jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partnerskich nie jest jakaś ideologiczna. To było w kampanii. I tu nic tego nizowego prezydent też to zawetował. Ten pierwszy rok będzie mi się głównie z tym kojarzył.
20: Według Tuska prezes Kaczyński traci pozycję lidera na prawicy z powodu rosnącego znaczenia Karola Nawrockiego. Katowice mierzą się z problemem osób w kryzysie bezdomności. Coraz częściej wybierają na swoje koczowiska przestrzenie pod wiaduktami. Jedno z takich obozowisk zostało usunięte przy ruchliwej drodze krajowej nr 86. Ze szczegółami Szymon Kastelik.
23: Katowice zapewniają, że osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na wsparcie miasta od noclegu po wyżywienie.
24: Do każdego przypadku osoby w kryzysie bezdomności należy podejść indywidualnie.
23: Mówi wiceprezydent Katowice Maciej Stachura, ale jak dodaje, problem w tym, że urzędnicy nie mogą nikogo zmusić do przyjęcia pomocy, dlatego miasto nie zamierza tolerować koczowisk na ulicach czy pod wiaduktami i zapowiada dalsze działania w tej sprawie. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Urzędnicy przypominają, że takie obozowiska są nielegalne, proszą mieszkańców o ich zgłaszanie. Zamknięto największy naturalny zbiornik wodny w Warszawie i jedyne strzeżone kąpielisko, czyli Jeziorko Czerniakowskie. W związku z falą upałów pojawiły się tam sinice. Jeśli parametry się poprawią, momentalnie otworzymy kąpielisko, podkreśla w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Artur Walkiewicz z Sanepidu.
25: Upały, brak mieszania tej wody, wysoka temperatura, to jest podstawa, absolutna podstawa, która jest przyczyną tego stanu rzeczy.
26: Kiedy będą kolejne badania tej wody?
25: Generalnie, jeżeli chodzi o badania z harmonogramu, to jest mniej więcej co 2 tygodnie. Natomiast w tym momencie będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
20: Poza obecnością sinic, pozostałe parametry jakości wody w Jeziorku Czerniakowskim są dobre.

0: 20.15, teraz w Radiu Z wiadomości kulturalne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Do końca roku ma zostać wybrany nowy odtwórca roli Jamesa Bonda. Niewykluczone, że w październiku lub listopadzie dowiemy się, kto wcieli się w agenta 007. Ponoć na liście zostało już około 7 nazwisk. Kontrakt według nieoficjalnych doniesień ma obejmować przynajmniej 5 filmów, stąd poszukiwany aktor nie może być w zaawansowanym wieku. Prawdziwa zima w środku lata to za sprawą filmu Dzika noc 2. Nowej odsłonę hitu w stylu szklanej pułapki w sieci pojawił się pierwszy zwiastun. Tym razem waleczny święty Mikołaj mierzy się z armią zbirów i bez litości walczy o to, by uratować święta. Musi jednak zmierzyć się z armią bezlitosnego gangstera. Światowa premiera 4 grudnia. Nie w kwietniu, a pod koniec maja zadebiutuje film Fast. To pierwszy pełnometrażowy film Taylora Sheridana od 5 lat, który ma na koncie m.in. serial Yellowstone. Fabuła będzie skupiona wokół byłego agenta sił specjalnych, który walczy z gangiem chronionym przez CIA. Atomówki wracają, nie chodzi jednak o odświeżoną wersję po latach czy aktorską produkcję, a oryginalną kreskówkę z 1998 roku. Na razie pierwszych 7 odcinków trafiło na HBO Max, łącznie jest ich 78.
2: Noc gorąca, zresztą wieczorem koło 30 stopni Celsjusza, nocą spadnie, ale tylko na północy kraju, poniżej 20 i aż do 19. W pozostałych częściach kraju noc tropikalna, czyli powyżej 20 stopni Celsjusza i uwaga, na burze, one możliwe także nocą.

Run Run Rivers, czyli 10. miejsce na liście przebojów Lubię to na wakacje w Radiu Z. To jest dla mnie szokująca informacja. Wczoraj to było na 1, a dzisiaj na 10. Słuchacze głosujący chyba zwariowali wakacyjnie. Za ten przebój odpowiedzialny jest David Guetta, ale też Alok, który będzie na festiwalu Bittersweet i on wystąpi 14 sierpnia, a festiwal Bittersweet oczywiście w Poznaniu będzie. Teraz będzie propozycja do listy przebojów Lubię to, Zalia, Tylko mnie kochaj w Radiu Z.

Ostatni dzień lata, proszę państwa. Taki jest tytuł tej piosenki. I to jest 9 miejsce listy przebojów Lubię to na wakacje w Radiu Z. A teraz będzie propozycja do tej listy. Becky G i Topic, Sorry Papi.

0: How does it feel? Jakie to uczucie? To jest miejsce ósme. Listy przebojów Lubię to w Radiu Z. Za chwilę będzie miejsce siódme i to będzie pani Sanach.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
13: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
16: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
17: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Po reklamie.

0: My body isn't ready, czyli moje ciało nie jest gotowe. Mam nadzieję, że żaden z panów dzisiaj podobnego zdania nie usłyszy. I pań też, oczywiście. Czwarte miejsce za chwilę, Kuba i Kuba w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
12: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

To była Taylor Swift, proszę Państwa, propozycja do listy przebojów Lubię to w Radiu Z, a teraz będzie miejsce trzecie tejże listy. Piosenka Marisy Odkochaj. Marisa tym numerem zawalczy w plebiscycie przeboju lata Radia Z i Polsatu 2026. Rozwiązanie w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach 30 sierpnia. Już teraz słuchamy Marisa w Radiu Z.

The Bauza Magnetic w Radiu Z. To jest miejsce drugie listy przebojów. Lubię to na wakacje w Radiu Z. Zanim będzie miejsce pierwsze, to będzie propozycja do tej listy Swedish House Mafia i Licky Lee. Happiness is so sad.

Chico. To jest propozycja do listy przebojów Lubię to w Radiu Z, ale dość już tych propozycji, czas na miejsce pierwsze, kochani. Dzisiaj numer jeden to Temper City, Self Aware. Proszę bardzo.

0: Prawdy. Borys Szyc.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: Środa, 5 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha. Zapraszamy.
8: Pieniędzy będzie mniej. Sąd zdecydował w sprawie subwencji dla PiS-u. Trzaskowski ujawnia wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Problemy na lotnisku w Barcelonie. Strajk paraliżuje plany turystów.
7: Dwudziesta.
8: Subwencja pomniejszona, kasacja oddalona. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę PiS-u w sprawie wypłacania partii pieniędzy z subwencji i dotacji. Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że minister finansów może pomniejszyć wypłatę pieniędzy, jeśli działa na podstawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Zgadza się.
8: Janku, co dokładnie dla PiS-u oznacza dzisiejsze oddalenie skargi?
9: Ostateczne pożegnanie się z częścią pieniędzy z subwencji i dotacji. Przypomnijmy, blisko 2 lata temu sprawozdanie wyborcze PiS-u zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą, która uznała, że partia przeznaczała na cele kampanijne pieniądze publiczne. Po decyzji PKW minister finansów Andrzej Domański wstrzymał wypłatę części pieniędzy dla PiS-u, a partia uznała, że to działanie bezprawne i złożyła skargę na bezczynność organu. Dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie stanął po stronie szefa resortu finansów.
8: Do decyzji sądu odniósł się w mediach społecznościowych szef rządu. Dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał Donald Tusk. Rekordowo długie dyżury lekarskie, wysokie stawki i fałszowanie grafików. Takie są wyniki audytu w warszawskim Szpitalu Południowym, które przedstawił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Kontrola dotyczyła wszystkich miejskich placówek, ale najwięcej nieprawidłowości było właśnie w szpitalu na Ursynowie. To tam pracował Dawid Kacprzyk, młody lekarz, który zarobił 1,5 miliona złotych. Zatrudniony był jako koordynator SOR-u. Jednak takiej funkcji formalnie nie było, dodaje Trzaskowski.
10: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
8: W szpitalu wynagrodzenia były wypłacane na podstawie grafików. Nie korzystano przy tym z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Ekstremalnie niskie stany wody w większości polskich rzek. Na kilkudziesięciu wodowskazach pobite zostały dotychczasowe rekordy absolutnych minimów. W Sandomierzu niemal zamarła żegluga pasażerska. Kapitan Tadeusz Prokop może wozić turystów tylko jedną ze swoich 4 jednostek, najmniejszą. Reszta nie wypłynęła od 2 miesięcy, rozmawiał z nim Marcin Friedrich.
11: Trudna nawigacja pewnie.
12: Bardzo trudna. Praktycznie gdyby nam jeszcze trochę wody spadło, 15 centymetrów i praktycznie jesteśmy tutaj już uziemieni całkowicie.
11: A może jeszcze spaść woda?
12: Na pewno spadnie, z tego względu, że urządzenia te regulacyjne, które były robione w latach 70. w tej chwili są poniszczone.
8: Prognozy nie napawają optymizmem. Upał towarzyszy życie ma nam również jutro. Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajku pracownicy obsługi naziemnej. Dziś odwołano 18 lotów. Strajkują pracownicy odpowiedzialni za odprawę pasażerów, boarding i koordynację lotów. Zarzucają pracodawcy bierności wobec poważnego pogorszenia bezpieczeństwa pracy. Strajk jest bezterminowy. 8 zł 22 grosze to aktualnie średnia cena oleju napędowego na stacjach w Polsce. Benzynę tankujemy po 7,55. To wzrost o nawet 20 groszy na litrze. Teraz

0: Sytuacji na Bliskim Wschodzie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Tanieje za to cały czas autogaz, kosztuje średnio niecałe 3 zł. W studiu na pełnym gazie Mateusz Ligenza.
2: Sport, to moje paliwo, taką koszulkę musisz sobie kupić.
1: Zapraszamy na wiadomości sportowe.
2: Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: 10 minut pozostało do rozpoczęcia pierwszego meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy pomiędzy Górnikiem a Ferencvaroszem. Zabrzańska ekipa wcześniej grała w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale przegrała dwumecz z Fenerbahce. Rywalizację zaczyna na Węgrzech. Kapitan Górnika Erik Janża nie obawia się starcia z gospodarzami.
6: Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Jesteśmy pozytywnie nastawieni.
5: Tyle o piłce nożnej, bo tegoroczny Tour de Pologne ma jedną twarz. Włoch Jonathan Milan skompletował kolarskiego hat-tricka. Odniósł trzecie etapowe zwycięstwo z rzędu. Dziś na trasie tego trzeciego z metą w Zielonej Górze triumfował po sprinterskim finiszu z peletonu. Milan umocnił się przy tym na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej całego wyścigu. Jutro czwarty etap. We Francji trzymamy kciuki za Katarzynę Niewiadomą. Była trzecia na mecie piątego etapu kolarskiego kobiecego Tour de France i także to najniższe miejsce na podium zajmuje obecnie w generalce. Na koniec coś dla fanów siatkówki. Nasi złoci medaliści Ligi Narodów wrócili już do kraju. Więcej o ich powitaniu opowiemy w wiadomościach sportowych Radia Z już za godzinę.
4: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
7: W nocy będą burze w Warszawie, w Białymstoku, w Rzeszowie, no na południowym wschodzie, tak bym powiedział. Reszta kraju będzie sucha, mówię cały czas o nocy, a temperatury nocą od 13 w Szczecinie do nawet 20 stopni w Rzeszowie. Jutro oczywiście też cieplej, bo w dzień jest zawsze cieplej niż w nocy, bo nie ma słońca.
3: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

Tail Gone Bad. Autor tej piosenki, co ciekawe, nigdy nie był w Suwałkach. A wy możecie być. Zwłaszcza, że przyczynek jest całkiem fajny. W najbliższą sobotę właśnie w Suwałkach wracamy z koncertami w ramach trasy Lata Z. Na scenie w tychże Suwałkach wystąpią Agnieszka Chylińska, Keira i Maciej Skiba. Startujemy po godzinie 17. Wstęp jest wolny. Zachęcam. Shakira też nigdy nie była w Suwałkach. Także Shakira też zachęcamy, jak miała wolną sobotę. Teraz pośpiewa w Radiu Z. Daj, daj.

0: Puła. Górnik Zabrze gra w eliminacjach do Ligi Europy i na razie po 10 minutach jest 0-0. Wielkim fanem piłki nożnej jest pan Elton John, Sir Elton John, i za chwilę będzie śpiewał w Radio Z przepiękną piosenkę Sacrifice.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
10: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
14: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
16: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
17: Po reklamie. Radio Z
18: i już. Na program zaprasza jego sponsor. PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.

Będę pamiętał. Sarsa, czy będziemy się pamiętać w Radiu Z? A teraz będzie propozycja do listy przebojów. Lubię to. Piosenka Katy Perry, Watch It Burn.

0: Dr. Alban, It's My Life w Radiu Z. Proszę Państwa, Górnik Zabrze gra w eliminacjach Ligi Europy. Liga Europa to jest trochę słabsza niż Liga Mistrzów, bo z Ligi Mistrzów już Górnik odpadł. I Górnik gra z drużyną węgierską, która nazywa się Ferencvaros. I być może nie znacie tej drużyny, ale proszę pamiętajcie, że polskie ekipy już nieraz odpadały z drużynami, których nikt nie znał. Także nie wiadomo, jak będzie. Jest pół godziny gry za nami i na razie jest 0-0. Grają na Węgrzech. Chyba teraz Górnik jest przy piłce. Jest akcja w polu bramkowym i masz. Strzelił w kibiców, Bogu ducha winnych. Zawodnik Zabrski, że się tak wyrażę. No nic, za chwilę Jeremi Sikorski, piosenka, wracam.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

wójt schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Kto lubi mieć złamane serce? Co ty gadasz? Metzner, opanuj się. Za 4 minuty 21. To jest Radio Z, kochani. Za chwilę będą wiadomości. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre. Dobre.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
12: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
13: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
10: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 21. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Marcin Grzebielucha.
14: Upał uderza w elektrownie w Europie, bo brakuje wody. Samorządy nie włączyły syren, będzie kontrola na Lubelszczyźnie. Skandal na sesji Rady Miasta w Gliwicach, chodzi o zastraszanie.
1: Dwudziesta pierwsza.
14: Susza uderza w elektrownię. Przez niski poziom wody w Wiśle elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. Podobna sytuacja jest też na Węgrzech, które stoją przed kryzysem energetycznym. Przez wysychający Dunaj elektrowni jądrowej grozi wyłączenie. O szczegółach reporter Radio Z Daniel Wrzos.
0: Elektrownie Kozienice i Połaniec monitorują poziom wody w Wiśle. Upały będą się utrzymywać do jutra. Woda wykorzystywana jest do chłodzenia bloków. Szczególnie jej dostępność jest kluczowa w elektrowni w Kozienicach, co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego. 6 bloków ograniczyło pracę w obu elektrowniach. W związku z upałami i sporym zużyciem energii nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Polskie sieci elektroenergetyczne informują, że system jest stabilny.
14: A z niskim poziomem wód zmagają się również Rumunia oraz Serbia. Będzie kontrola w powiatach na Lubelszczyźnie, w których nie zawyły syreny, zapowiedział to premier Tusk. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, kiedy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła we wsi Tarnawa Kolonia. W większości powiatów syreny nie zadziałały. W powiecie biłgorajskim nakaz włączenia syren przyszedł dopiero 4 minuty po uderzeniu pocisku. Premier komentuje.
2: Ja z reguły zawsze biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w Polsce, wtedy, kiedy jestem premierem. Także ta słynna wina Tuska, ona dotyczy każdego elementu życia w Polsce. Jakoś z tym żyję, ale technicznie trudno mi odpowiadać za to, bo nie wiem, jakie byłoby oczekiwanie, że mam obudzić dyżurnego w powiecie biłgorajskim.
14: Według Donalda Tuska kluczowa w tej sprawie jest reakcja MON-u, dowództwa sił zbrojnych i samych pilotów myśliwców. 14-latek z Głogówka na Opolszczyźnie uciekał przed policją na skuterze, wiózł jeszcze kolegę bez kasku. Jego rodzice muszą zapłacić 5000 złotych mandatu. Policja liczy na odstraszający wymiar kary dla rodziców, a młodych i tak czeka sprawa przed sądem rodzinnym, mówi Radio Z Monika Łyko z Komendy Powiatowej w Prudniku.
15: Młody kierujący zignorował sygnały do zatrzymania, zjechał z drogi publicznej i zakończył swoją ucieczkę na ściernisku. Okazało się, że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. Opiekun nastolatka został ukarany mandatem karnym.
14: Dokładnie w wysokości 5000 zł za udostępnienie skutera, którym 14-latek nie mógł jechać zgodnie z przepisami. Prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka z KO, prywatnie żona Borysa Budki, może mieć problemy. Znany na Śląsku prawnik Robert Dopierała złożył zawiadomienia do prokuratury, zarzucając jej, że podczas prywatnej rozmowy miała mu grozić utratą prawa do wykonywania zawodu. Sprawa dotyczy czerwcowej sesji Rady Miasta, na której prawnik chciał krytycznie wypowiedzieć się na temat działań prezydentki. O szczegółach tego konfliktu nasz śląski reporter Szymon Kasterik.
16: Oboje znają się od lat, dziś są jednak wrogami. Zawiadomienie mecenasa dotyczy gruźb oraz przekroczenia uprawnień przez prezydentkę.
17: Zawiadomienie na 16 stronach opisuje okoliczności tego wydarzenia.
16: Mówi Robert Dopierała. Katarzyna Kuczyńska-Budka twierdzi, że nikomu nie groziła, a zarzuty uważa za absurdalne.
18: Podchodzę do tego ze spokojem, dystansem.
16: W odpowiedzi prezydentka Gliwic wezwała mecenasa do zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Mecenas Dopierała założył stowarzyszenie, które chce odwołania prezydentki. Od wielu tygodni prowadzi kampanię w tym celu. Kurtyny wodne pomagają przetrwać upały w centrum Krakowa. Dzisiaj po południu temperatura odczuwalna na płycie rynku przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Z mieszkańcami i turystami szukającymi ochłody rozmawiał Przemek Taranek.
19: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
20: Z pieskiem i z trójką dzieci.
21: Fajnie się ochłodzić tak, jak się jest na słońcu, to fajnie się jest ochłodzić właśnie tak.
19: Jest przyjemnie, naprawdę jest przyjemnie, tylko że no co, zmoczę się, chwilka czasu minie i zaraz jestem suchy, więc trzeba tu co chwilę wchodzić po prostu, ale jak najbardziej na plus.
14: A ochłodzi się dopiero w piątek. Teraz sprawdzamy wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Piłkarze Górnika.

0: reprezentantką gospodarzy Iwą Jowicz. Trwała pierwsza partia 3-2 dla rywalki. Z jednodniowym opóźnieniem, ale szczęśliwie wrócili do kraju siatkarscy mistrzowie Ligi Narodów. Dziś rano wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie. Biało-czerwoni utknęli na lotnisku w Pekinie, bo nie zdążyli na swój wcześniejszy samolot. Wreszcie mogą udać się na krótki odpoczynek.
1: Na pewno dzień się skrócił. Mamy być chyba we wtorek na pierwszym treningu rano. W poniedziałek wieczorem przyjeżdżam do Zakopanego, także skrócił się, ale wydaje mi się, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego.
0: Mówił MVP tego turnieju Tomasz Fornal. Polacy będą przygotowywać się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
4: Ale lampa znowu, lampa z burzami. Tak będzie jutro w całej Polsce właściwie. No może na zachodnim Pomorzu nie będzie burz, a tak reszta to będą burze. Temperatury od 23 stopni w Rywalu i Kołobrzegu, tam najchłodniej. Wiadomo, lato, to jak ludzie jadą do Kołobrzegu, to jest zimno. 26 w Trójmieście, 29 we Włocławku, 35 w Kielcach, wow! I 38 na Podkarpaciu. Podkarpacie jutro będzie miejscem najcieplejszym.
3: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
5: Radio Z i już.
3: Na program zaprasza jego sponsor, PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.
4: 6 minut po 21:00, to jest wakacyjna środa z Radiem Z. Środa, dzień fajnych piosenek. Michał Korościel, kłaniam się. Imany, don't be so shy. Na początek kolejnej godziny grania.

Culture Club, Kama Kama Chameleon, dla wszystkich odpoczywających nad Bałtykiem albo w górach, w ogóle odpoczywających. A czy mam coś dla pracujących? No pewnie, że mam. Alan Walker i Fire, teraz w Radiu Z.

0: Hey Brother i Avicii w Radiu Z, 22 minuty po 11. Czy są tu fani polskiej piłki? Tak, jesteśmy! To dobrze, Górnik Zabrze gra w Lidze Europy, w eliminacjach do Ligi Europy. To jest trzecia runda, gra z węgierską drużyną, której nazwa jest na tyle trudna, że nie będę się kompromitował, próbując wypowiedzieć poprawnie. Tak czy inaczej, mamy, proszę Państwa, 50 minutę i na razie goli nie ma. Nie ma też za bardzo fajnych akcji. Źle się to ogląda. Na waszym miejscu słuchałbym Radia Z.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G8. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Girls, Just One to Have Fun. Dziewczyny lubią się zabawić. Cindy Lauper w Radiu Z. Bardzo fajny jest teledysk, taki przypominający piękne czasy minione. Ale nie ma co tam płakać za minionymi czasami, bo te też są fajne. Teraz będzie propozycja do listy przebojów Lubię to na wakacje w Radiu Z. Piosenka Fire, Fire.

Ariana Grande w Radiu Z. Górnik Zabrze przegrywa z Węgrami w eliminacjach do Ligi Europy. Przegrywa 0-1, czyli jakiejś wielkiej niespodzianki nie ma, co nie? Bardzo ładna piosenka Michaela Jacksona teraz będzie. Heal the World w Radiu Z. Za 17 minut będzie 22.

0: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Cyps. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Po reklamie.
10: Tu Radio Z w środę. Czas na wieczorne wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
11: Nie było zdrady dyplomatycznej. W związku z katastrofą smoleńską jest decyzja. Dwa niebezpieczne wypadki dzieci przy maszynach rolniczych. Upał atakuje niepostrzeżenie. Młodzi to bagatelizują. Zdrady dyplomatycznej nie było. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków śledztwa w sprawie działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Antoniego Macierewicza i trwało 10 lat. Z tym tematem nasz reporter Jan Kielak. Dlaczego prokuratura je umorzyła?
12: Według śledczych rządzący po katastrofie smoleńskiej wybrali odpowiedni rodzaj współpracy ze stroną rosyjską. Konwencja chicagowska była najkorzystniejsza dla polskich interesów, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
13: Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej.
12: Dodatkowo śledztwo nie wykazało, żeby po katastrofie polskie władze w jakikolwiek sposób działały umyślnie na szkodę państwa. Jan Kielak, Radio Z.
11: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej nadal trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma być odpowiedzią na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Teraz czeka na jej tłumaczenie. Dwa poważne wypadki z udziałem dzieci przy pracach rolniczych na Mazowszu. W powiecie sokołowskim 4-letni chłopiec pracował podczas rozładunku. Po zakończeniu prac ojciec zaczął szukać syna i odnalazł go przysypanego zbożem. Z tym tematem reporter Radio Z Tomasz Kubat. Czy dziecko udało się uratować?
14: Tak, wyciągnięty spod ziarna chłopiec nie oddychał, ale na szczęście podjęta przez rodziców reanimacja zakończyła się powodzeniem. Śmigłowcem ratunkowym przetransportowano dziecko do szpitala. W ten sam sposób pod opiekę lekarzy trafiła 5-letnia dziewczynka z powiatu łosickiego.
15: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do mechanizmu podającego zboże, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej.
14: I jak mówi aspirant Weronika Wujek z łosickiej policji, teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku.
11: W obu przypadkach osoby sprawujące opiekę nad dziećmi były trzeźwe. Służby apelują, aby najmłodsi nie przebywali w pobliżu pracujących maszyn rolniczych i ani na chwilę nie byli pozostawieni bez opieki. Czechy zaostrzają kurs wobec uchodźców z Ukrainy. Od dziś mężczyźni w wieku poborowym nie będą już uprawnieni do ochrony tymczasowej, jeśli nie mają uregulowanej służby wojskowej. Unijne przepisy w pozostałych krajach członkowskich zaczną obowiązywać w marcu przyszłego roku. Czechy, które zabiegały o zaostrzenie regulacji, dzieci wprowadzają je wcześniej. Sprawą zajmuje się Miłosz Gocłowski. Czy w Polsce może być podobnie?
16: Raczej nie. Tu będziemy stosować się do unijnego kalendarza. Przepisy mają wejść w życie w marcu 2027 roku. Czechy, które były głównym orędownikiem nowych uregulowań, chcą po prostu, żeby przepisy obowiązywały jak najszybciej. Prawo nie będzie działać wstecz. Ci, którzy ochronę już wcześniej uzyskali, utrzymują ją do 2028 roku. Kurs wobec uchodźców zaostrza jednak także sama Ukraina. Konsulaty nie będą zajmować się sprawami mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie wypełnili dokumentów rejestracyjnych do armii.
11: Powszechną mobilizacją objęci są ukraińscy mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat. Upały są dotkliwe nie tylko dla osób starszych. Ratownicy interweniują więcej przy młodych, którzy do zagrożenia podchodzą nieodpowiedzialnie, mówi Janusz Kujawa z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
17: Młodzi nie przestrzegają savoir-vivre pogodowego, czyli piją alkohol, palą papierosy, czują się zmęczeni, prawda, ospali, bo tak działa alkohol, zasypiają na ławeczkach, i w tym momencie następuje długa ekspozycja, bo sen jest głęboki. Najczęściej kończy się to hospitalizacją.
11: Z powodu upałów na SOR-ach zgłoszeń jest więcej. Najbardziej muszą uważać osoby z nadciśnieniem, chorobami płuc oraz leczące się onkologicznie. A w Radiu Z świat sportu sprawdza dla Was Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
18: W Budapeszcie piłkarze Górnika Zabrze mierzą się z węgierskim Ferencvarosem w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Doliczony czas drugiej połowy Zabrzanie przegrywają 0-1. Hubert Hurkacz już na korcie w Montrealu. Nasz tenisista walczy z Chilijczykiem Alejandro Tabio o awans do trzeciej rundy tego tysięcznika. Wrocławianin wygrał pierwszego seta 6-4. W drugim niestety jest 2-0 dla przeciwnika. W prestiżowym turnieju w Toronto w drugiej rundzie swój pojedynek toczy Magdalinet. Jej rywalka, Amerykanka Anna Jović, zgarnęła pierwszego seta, ale w drugiej partii jest remis 5-5. Za burtą na tym samym etapie rywalizacji Magdalena Frech, która w trzech setach przegrała z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. 5 dni odpoczynku i znów do pracy. Nasi siatkarze wrócili do kraju po wygraniu Ligi Narodów. Rozgrywający Marcin Komenda jest dumny, że razem z kolegami zdołał odwrócić wynik i zwyciężyć z Amerykanami po tiebreaku.
19: Zapowiadało się, że może być ciężko wrócić znowu do gry, natomiast my wróciliśmy i ja jestem z tego najbardziej szczęśliwy i dumny, bo

0: 29 w Toruniu, 33 Warszawa, 35 Kielce, 38 Podkarpacie, tam jutro najcieplej i tam sucho, bez burz.
1: Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.

We found a love in a hopeless place, czyli znaleźliśmy miłość w miejscu beznadziejnym, bez nadziei. I to jest nadzieja dla wszystkich, którzy uważają, że miłości nie da się znaleźć. Przepraszam za ten romantyczny ton, ale sami rozumiecie, 15 minut po 22, wakacje, ludzie gdzieś teraz chodzą po plażach nad Bałtykiem, szukają miłości. Może wam się uda, życzę tego z całego serca. Letnia piosenka teraz będzie, nawet lato ma w tytule. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu Z.

0: Jesus, He Knows Me i Genesis w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 22. Idziecie spać już? Nie idźcie, bo jeszcze kawałek dobrego grania mam. Jak nie macie co robić teraz, to włączcie sobie radio i wyprowadźcie psa na spacer. Jak nie macie psa, to zróbcie 10 przysiadów. Wiecie, jak fajnie zrobić ćwiczenia wieczorem? Ja zacząłem robić ćwiczenia wieczorem, lepiej się czuję jakoś. Polecam serdecznie. Body Talk, ale Farben. To będzie za moment w Radiu Z.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ed Sheeran, tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Piosenka Repeat It, bardzo dobra, myślę. Za 28 minut godzina 23, czyli jeszcze niespełna półtorej godziny zostało nam do czwartku. Teraz będziemy słuchać po polsku piosenki zatytułowanej Szkoda na to łez.

Train i Drive-By w Radiu Z za 18 minut, godzina 23. Chcielibyście jakiegoś takiego polskiego klasyku, który wszyscy znają i będą śpiewać teraz? Dobrze by było, nie? Mafia, Imię Deszczu. Znacie, nie? Na pewno znacie. A za chwilę Sibyl i Wonderland w Radiu Z.

0: Jak lato, to Z. Lato Z. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już w sobotę 8 sierpnia Lato Z. Zawita do Suwałk. Od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Bądźcie z nami. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Po reklamie.
3: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie środowe wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha.
4: Siemoniak w Radiu Z o rakiecie na Lubelszczyźnie nie wszystko zadziałało. Rok Nawrockiego, a PiS w rozłamie szykuje konwencję. Na Nowym Moście w Głuchołazach dochodzi do niebezpiecznych popisów. Tomasz Siemoniak w Radiu Z o wnioskach wyciągniętych po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Minister koordynator służb specjalnych wprost przyznaje, że nie wszystko zadziałało jak powinno i obiecuje wyciągnięcie z tego wniosków. Co konkretnie zostanie zmienione, sprawdza Tomasz Kubat.
5: Działania wojska i obrony powietrznej dzisiejszy gość Radia Z uznaje za absolutnie właściwe, ale już nie prace systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie. I tu będą zmiany, zapowiada Tomasz Siemoniak.
6: Zwracam uwagę wszystkim, co rządy PiS zrobiły, likwidując obronę cywilną, likwidując ochronę ludności, bardzo mozolnie, a to jest skala ogromna, tego odbudowujemy ten system.
5: Alerty mają szybciej i sprawniej przekazywać głównie telefony komórkowe, ale to nie oznacza ograniczenia roli syren alarmowych. Wręcz przeciwnie, ma być ich więcej i docelowo będą uruchamiane automatycznie.
4: Tomasz Siemoniak zapowiedział w Radiu Z, że nie będzie w Polsce obostrzeń dla Ukraińców w wieku poborowym. Na pewno można tutaj rozważyć różne działania, które skłonią takie osoby do tego, żeby wykonywały obowiązek wobec swojej ojczyzny, ale rozwiązania siłowe nie są przewidywane, dodaje minister. Prawo i Sprawiedliwość rusza z ofensywą i jutro, dokładnie w dniu pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, organizuje partyjną konwencję. W planie prezentacja pierwszych założeń nowego programu. W tle podejrzenie, że to jednak nie przypadek, biorąc pod uwagę trudną sytuację wewnętrzną. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
7: Sprawa jest o tyle ciekawa, że wcześniej raczej nikt nie mówił o takich planach, takiej konwencji, w takim terminie, a jednak będzie prezentacja pierwszych zrębów programowych. I tu zasadne wydaje się pytanie, czy za tym przyspieszeniem nie stoi jednak partyjny rozłam i ruch Mateusza Morawieckiego.
8: Musimy też swoją narrację kreować, też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
7: Mówi dyplomatycznie senator Wojciech Skurkiewicz i już zapowiada, że szczegółowy program na przyszłoroczne wybory PiS pokaże jesienią.
4: Jutrzejsza konwencja odbędzie się w Warszawie. Start o 13. Nowy Most w Głuchołazach już z problemami przez niebezpieczne zachowania młodzieży. Teren jest monitorowany. Posypią się mandaty, ostrzegają władze miasta. Kamera zarejestrowała m.in. rowerzystę na potężnym łuku mostu jadącego na jednym kole. Co zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały? O tym Grażyna Wiatr.
9: Będą montowane bariery, tak żeby wejście czy wjazd na łuk mostu było niemożliwe. Na razie kamery zarejestrowały kilka przypadków wejścia na łuki i właśnie bardzo niebezpieczny przejazd 19-latka rowerem. Policja ma już go namierzonego i zapowiada ostrą reakcję na kolejne ewentualne podobne próby. A drogowcy przypominają, że mimo częściowego oddania do ruchu, most nadal jest placem budowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Budowa dojazdów do mostu i przebudowa całej drogi w Głuchołazach to jeszcze kilka miesięcy pracy. W upale i bez klimatyzacji, tak w wielu polskich szpitalach, pacjenci dochodzą do zdrowia. Choć wysoka temperatura bywa groźniejsza niż niejedna choroba, klimatyzacja w salach chorych wciąż jest luksusem, a szpitale często tłumaczą jej brak przepisami. Jak się jednak okazuje, żadne przepisy nie zakazują montowania klimatyzacji na oddziałach z łóżkami pacjentów. O tym Szymon Kastelik.
10: Jak zwykle chodzi przede wszystkim o pieniądze, ale też o przeszkody techniczne. Szpitalna klimatyzacja musi spełniać rygorystyczne logistyczne wymogi sanepidu i prawa budowlanego. Ze względów epidemiologicznych najlepiej, by każdy oddział miał osobny system. To często oznacza kosztowną przebudowę całych budynków, szczególnie, że wiele szpitali mieści się w starych, a nawet zabytkowych obiektach, w których nikt nie przewidział montażu takich instalacji. Do tego Ministerstwo Zdrowia nie wymaga klimatyzacji na salach z łóżkami pacjentów, a przepisy nie określają nawet maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Wentylacja wymagana jest tylko na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych oraz w izolatkach. W upały najlepszym nawodnieniem będzie zwykła woda z dodatkiem soli i cukru albo sok owocowy. Podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni, lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci bowiem nie tylko płyny, ale też ważne dla organizmu sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnieniu, osłabieniu, spadkom ciśnień oraz problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościc.
11: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest m.in. sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, pada ciśnienie.
4: Można też sięgnąć po gotowe elektrolity z apteki. Kolejne wiadomości Radia Z będą gotowe o północy. Zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Noc się zaczyna, chyba tak można powiedzieć, i tej nocy w najchłodniejszym momencie będzie 13 stopni w Szczecinie, a w Rzeszowie 20. W Rzeszowie można spać normalnie na zewnątrz, nie ma problemu. Jutro Podkarpacie też najcieplejsze, nawet 38 stopni. Dużo burz jutro, niemal w całym kraju.

0: północ. Nastał 6 dzień sierpnia, rocznica pierwszego w historii ataku jądrowego. Tego dnia w 1944 roku Amerykanie zrzucili bombę atomową na japońską Hiroshimę. Mamy czwartek i to pierwsze dzisiaj wiadomości Radia Z. Nazywam się Darek Klimczak i zapraszam. Hubert Hurkacz gra dalej, Magdalinetti i Magdalena Fręk wracają do domów. W środowych meczach turniejów w Kanadzie Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabillo w dwóch setach 6-4 i 7-6. Magdalinet przegrała natomiast z Amerykanką Iwą Jowicz. Także w dwóch setach. Magdalena Fręk z kolei przegrała z zajmującą trzecie miejsce w światowym rankingu Jessicą Pegulą z USA 6-3, 3-6, 2-6. To oznacza, że w tym turnieju mamy jeszcze tylko Igę Świątek. Dzisiaj o 18.30 zagra ze Szwajcarką, tak jest, Wiktorią Golubić. Dyżury po 48, a nawet 72 godziny pracy bez przerwy. Takie są wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wnioski przedstawił prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Mówił, że rekordzista miał pracować znacznie dłużej niż 3 dni z rzędu, bez przerwy.
1: Rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana.
0: Trzaskowski zapowiada, że wszystkie audyty szpitali będą opublikowane, jednak skala nieprawidłowości w Szpitalu Południowym była nieporównywalna, a większość nieprawidłowości dotyczy jednego lekarza, Dawida Kacprzyka, który już tam nie pracuje, to podkreślał Trzaskowski. PESEL zdradzi, ile zarabia lekarz. Od wczoraj obowiązują przepisy w sprawie zbierania danych o wynagrodzeniach medyków. Będzie to powiązane właśnie z PESEL-em i numerem PWZ, czyli prawa wykonywania zawodu. Kiedy zarobki lekarzy będą znane, o tym teraz reporter Radia Z. Daniel Wrzos.
2: Dopiero w połowie października dowiemy się, jak duże są kominy płacowe w ochronie zdrowia. Dane o zarobkach medyków będą dotyczyć okresu od stycznia do września z uwzględnieniem tegorocznych podwyżek, wyjaśnia prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
3: Przepisy wchodzą w życie, no i szykujemy się do zbierania właśnie w tym szerszym zakresie te dane dotyczące wynagrodzeń. No i że będziemy to robić za miesiąc wrzesień.
2: Oprócz zarobków znane będą również harmonogramy czasu pracy lekarzy i innych zawodów medycznych.
0: Ustawę przygotowano po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zastrzeżenia od początku zgłasza Naczelna Rada Lekarska, według której gromadzone dane nie będą należycie chronione. Polska energetyka kontra rekordowe upały. Donald Tusk zapewnia, że nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Kozienice i Połaniec, ograniczyły jednak pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, ale magazyny są niezagrożone, tak mówił premier.
4: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły już procedurę uzupełniania rezerw mocy. Energię kupowaliśmy m.in. od Niemców i od Czechów. Senacka komisje są na nie, ale ostatecznie zdecyduje cała Izba. Na stole wniosek prezydenta, już drugi, o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Poprzedni przepadł m.in. przez nieprecyzyjne pytanie. Teraz, choć poprawione, to wciąż za mało, by przekonać większość. Ta inicjatywa nie ma sensu, mówi senator Piotr Masłowski z klubu Centrum.
5: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
0: Nie rozumiem postawy polityków obozu władzy, mówi z kolei senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz.
6: No nie ma nic prostszego, jak to pytanie, które pan prezydent chce zadać w referendum. I to jest rzecz, która bez wątpienia pokazuje i daje asumpt również do tych działań dla polskiego rządu.
0: Senackie głosowanie najpewniej dzisiaj. Wszystko wskazuje, że inicjatywa ta trafi do kosza. To już nie jest krytyka, ale druzgocąca recenzja. Wiceszef Koalicji Obywatelskiej w Radiu Z ocenia, że rok prezydentury Karola Nawrockiego jest wart 2-3 punkty na 10. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wylicza i wytyka prezydentowi weta, blokowanie ustaw i otwartą wojnę z rządem. Mówi o dosłownym paraliżowaniu państwa.
7: To silne wrażenie opinii publicznej, że paraliżuje państwo i że jest nie trudnym partnerem dla rządu, tak jak poprzedni prezydenci, gdy była taka właśnie kohabitacja, czyli obóz rządowy miał inne korzenie polityczne niż prezydent, tylko po prostu jest to programowa walka z rządem.
0: W rankingach zaufania do polityków Karol Nawrocki od dawna jest jednak liderem, ale według Siemoniaka prezydent powinien przemyśleć, po co mu ta prezydentura i co chce dać Polsce. W tym kontekście wypominał mu też ostatnią decyzję o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza Starucha, kibola Legii Warszawa. Groźne, nielegalne składowisko odpadów w Wołominie. Władze tego podwarszawskiego miasteczka apelują do rządu o pieniądze na likwidację. Kontrola Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała, że zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w stanie krytycznym i zaczynają przeciekać. To zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i życia mieszkańców. W Wołominie był reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Samorządowcy szacują koszt utylizacji niebezpiecznych odpadów ze składowiska na 200 milionów złotych, na co nie stać ani władz miasta, ani województwa. Liczymy na pomoc ze strony rządu, mówi Radiu Z burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
9: Nasz pan wojewoda mazowiecki właśnie taki wniosek złożył o uruchomienie pierwszych 20 milionów z rezerwy kryzysowej państwa.
8: Jak dodaje, żeby uniknąć najgorszego, trzeba działać natychmiast, bo zbiorniki na składowisku są zardzewiałe, a część z nich już przecieka. Jan Kielak, Radio Z.
0: Nielegalne składowisko w Wołominie wykryto 3 lata temu. Jest tam nawet 16 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Zacząłem od sportu, sportem skończę. Złoci medaliści siatkarskiej Ligi Narodów wreszcie w Polsce. Po perypetiach transportowych i 24-godzinnym opóźnieniu wczoraj rano wylądowali na lotnisku Chopina. Wcześniej nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie. Z MVP Ligi Narodów, czyli najbardziej wartościowym graczem, Tomaszem Fornalem, rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
10: Jeden dzień gratis w Pekinie to było rozczarowanie czy pomysł na dobrą imprezę, dobrą

0: odpoczynku. We wrześniu czeka ich występ w Mistrzostwach Europy. Chciałem skończyć, ale jeszcze mam wiadomość dla kierowców jadących drogą S1. Jest ona zablokowana w stronę lotniska Pyrzowice na węźle Sosnowiec-Porąbka. Motocyklista wpadł tam na przebiegające zwierzę. Robi się korek. Jeśli ktoś spieszy się na przykład na samolot, niech szuka objazdu na węźle z autostradą albo w Sosnowcu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomość Radia Z, ja nazywam się Darek Klimczak. Na ten moment czekało wielu widzów. Na Netflixie można już oglądać trzeci sezon serialu 1670. Z kolei w hali stulecia we Wrocławiu wielką panoramę przedstawiającą losy Jana Pawła Adamczewskiego. Malowidło jest pełne sarmackiego przepychu, a w różnych miejscach użyto żarty i odniesienia do serialu. To teraz jeszcze coś dla miłośników filmów trochę starszych, ale także dających uśmiech na twarzy. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka, reżysera kultowych filmów Hydrozagadka czy W niebo wzięci. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Między cieniem a blaskiem. Pokazy i spotkania z artystami zaplanowano w trzech miejscowościach nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy, w Serocku, Nieporęcie oraz Wieliszewie. Prawie 26 stopni ciepła na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy padł rekord temperatury 25,8 stopnia. Do tego tropikalne na Śnieżce robią się noce, a to już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Radiu Z Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się, przekraczała 20 stopni Celsjusza.
0: Pogoda może być niebezpieczna nie tylko ze względu na wysokie temperatury, są także ostrzeżenia przed burzami. Klimatyzacja w szpitalu to wciąż luksus, a podczas upałów wielu pacjentów dosłownie gotuje się w swoich łóżkach i zamiast walczyć z chorobą, walczy z wysoką temperaturą na zewnątrz. Szpitale często rozkładają ręce, zasłaniając się przepisami epidemiologicznymi albo brakiem pieniędzy. Są jednak placówki, które robią wszystko, by ulżyć zarówno pacjentom, jak i personelowi. Na nowych oddziałach mamy klimatyzację, a na każdym oddziale są dystrybutory z zimną wodą, mówi rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Anna Szafrańska.
2: Dodatkowo w pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Kolejnym sposobem jest zasłanianie okien. Przepisy wymagają od szpitali zapewnienia odpowiedniej wentylacji jedynie na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych oraz w izolatkach. Mapa stanów rzek w Polsce niemal w całości w czarnym kolorze, a to oznacza ekstremalnie niski poziom wody. W kilkudziesięciu miejscach wody jest mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Tak jest m.in. na Sanie i na jednym z wodowskazów na Wiśle. Nad największą polską rzeką Dopłańca, gdzie jest elektrownia, która z powodu suszy musiała ograniczyć pracę, pojechał jeden z reporterów Radia Z.
3: Z powodu niskiego stanu wody niedostępny jest jeden z ośmiu tutejszych bloków. Wisła w Szczucinie, kilkanaście kilometrów stąd, gdzie jest wodowskaz, ma 76 centymetrów i do rekordowo niskiego stanu brakuje 12 centymetrów. Ale w niedalekiej Stalowej Woli, która leży nad Sanem, z powodu niskiego stanu rzeki wstrzymano już dostarczanie wody przemysłowej do strefy ekonomicznej.
4: Wodę sanitarną dostarczamy zupełnie z innych źródeł,
3: mówiła szefowa spółki EcoSan Monika Trela. Do mieszkań woda dostarczana jest więc bez zakłóceń. Połaniec, Marcin Frydrich, Radio Z.
0: W Warszawie wody w Wiśle też ubywa. Wczoraj było 109 cm, teraz jest 108. Donald Tusk o ewentualnym ryzyku blackoutu. Sytuacja jest pod kontrolą. Mimo rekordowych temperatur nie ma zagrożenia dla energetyki, uspokaja premier po posiedzeniu sztabu kryzysowego.
5: Tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą.
0: Premier zaznacza, że mamy trudny czas dla energetyki. Zima była długa i ostra, teraz dwie fale upałów z rekordowymi temperaturami. Co drugi Polak nie kupuje w zagranicznych sklepach internetowych. Jak pisze Rzeczpospolita, 23% robi to okazjonalnie, regularnie tylko 12%. Najczęściej wskazywane powody takiego wyboru to obawy o bezpieczeństwo danych oraz dodatkowe prowizje. Decydujemy się na polskie platformy, bo mamy błyskawiczne płatności, dostawy następnego dnia i bezproblemowe zwroty. Kontrowersje wokół przywrócenia Rosji do siatkarskiej rywalizacji. Kilka tygodni temu Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła ich drużynę narodową. To wiązało się z możliwością wystąpienia w Lidze Narodów czy Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Rosyjska Federacja sama jednak zrezygnowała z przyjazdu do naszego kraju, ale Ligi Narodów już nie odpuści. Swój sprzeciw wyraża przejmujący przyjmujący reprezentacji Polski, Kamil Semeniuk.
6: Każdy z nas śledzi to, co się dzieje w internecie, jakie decyzje zapadają, ale no, jestem zwykłym zawodnikiem i to nie do mnie należy, czy Rosja będzie grała, czy nie będzie grała. No, wojna trwa, więc się nic nie zmieniło, dlatego nie rozumiem tej decyzji, no, ale nie jestem osobą odpowiedzialną za to, kto ma w nich uczestniczyć, jak to nie.
0: Dodam, że Mistrzostwa Świata w Polsce są w przyszłym roku. Atak psa na 3-letnie dziecko w Małopolsce. W Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Tak mówi Radiu Z Grzegorz Kupiec z brzeskiej policji.
7: Matka wraz z 3-latką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
0: Dziewczynka ma poważnie poranioną twarz. Do szpitala w Krakowie poleciała śmigłowcem LPR-u. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Test unijnej odporności zdany. Hiszpania z kolejnym wsparciem finansowym i operacyjnym na granicy. To po ostatnich wydarzeniach w Ceucie. Ministrowie odpowiedzialni za migrację już nie krytykują Madrytu. Apelują za to o przyspieszenie wdrażania nowych unijnych przepisów o polityce migracyjnej i azylowej. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatrz.
8: Brak możliwości zostania w Europie osób, które przekroczyły granice nielegalnie. Szybsze odsyłanie tych, którzy nie mają prawa do azylu. O tym rozmawiali ministrowie krajów członkowskich odpowiedzialni za migrację, ale też o tym, że ostatnie lata to znaczące spadki nielegalnej migracji. Obecnie mamy najlepszą sytuację od dekady, mówi komisarz Magnus Brunner. Ale ostatnie dramatyczne sceny są silniejsze niż nawet najlepsze statystyki. Według komisarza problemem jest też ogromna skala dezinformacji w internecie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wyjaśnione są też rosyjskie ślady fałszywych materiałów w mediach społecznościowych o tym, co wydarzyło się w Ceucie. Wielu młodych Amerykanów wprowadza się z powrotem do swoich rodziców. Nie stać ich na własne mieszkanie lub też chcą zaoszczędzić. W zeszłym roku ponad 25 milionów młodych ludzi mieszkało w domu rodzinnym. To więcej niż w czasie pandemii COVID-19. W Stanach rosną ceny nieruchomości oraz oprocentowanie kredytów mniej niż 4 na 10 rodzin.

0: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
1: No to jest piękny widok.
0: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
2: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
0: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
3: Druga. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Będą barierki przed nowym mostem w Głuchołazach. Kamery monitoringu uchwyciły w ostatnich dniach grupy nastolatków, które przechodziły łukami mostu. Jedna z tych osób odpowie za przejazd łukiem na rowerze. Nagrania trafiły już na policję, mówi Radiu Z Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Przypominamy, że wchodzenie na balustrady, a także przemieszczanie się po elementach konstrukcyjnych mostu jest wykroczeniem. Poza tym jest to skrajnie niebezpieczne. Przed każdym z łuków zostaną zamontowane zabezpieczenia w postaci barier.
3: Nowy most w Głuchołazach w miejscu zniszczonych w powodzi przepraw jest już gotowy. Prace wokół jednak wciąż trwają. Niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca na rękę. To mediana wynagrodzeń w Polsce. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. Pogłębia się jednak różnica między medianą, a tak zwanym przeciętnym wynagrodzeniem. Najlepiej zarabiają pracownicy górnictwa. Mediana w tej branży to prawie 14 tysięcy złotych brutto. Ale teraz mamy czas urlopów. Prawo do bycia offline na wakacjach obowiązuje w ponad 20 krajach. W Polsce nie ma jeszcze odpowiednich przepisów. Ale 45% firm ma oficjalną politykę niekontaktowania się ze swoimi pracownikami podczas urlopów. To poziom zbliżony do średniej globalnej oraz europejskiej. 82% zniechęca do sprawdzania służbowej poczty po godzinach pracy. Ja mam swoje propozycje na spędzenie czasu na urlopie. W Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie w tę niedzielę rusza Letnia Akademia Filmowa. W programie prawie 150 filmów, w tym najnowszy obraz Pedro Almodovara Gorzkie Święta. Będą też koncerty, spotkania z twórcami oraz warsztaty. Wszystko to potrwa do 16 sierpnia. W Gdyni z kolei powstanie w przyszłości Centrum Modernizmu. To jeden z elementów działań miasta po wpisaniu zabytkowego Śródmieścia na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Promocja gdyńskiego modernizmu musi wyjść na nowy poziom, mówi wiceprezydentka miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Planujemy stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu z prawdziwego zdarzenia. Będzie to coś na kształt interaktywnego, chciałabym powiedzieć muzeum, ale tak nie do końca, czyli miejsca, gdzie będzie można dotknąć, doświadczyć modernizmu poprzez opowieści, poprzez detale, a z drugiej strony będzie to przestrzeń właśnie warsztatowa.
3: Wszystko to będzie mieścić się w infoboksie tuż obok skweru Kościuszki. Jeszcze dobra wiadomość dla odpoczywających w Hiszpanii. Pożary tam słabną, ale polscy strażacy nie wyjeżdżają. Szkolą się z miejscowymi. Spotkaliśmy się też z hiszpańskim ministrem do spraw środowiska, mówi brygadier Paweł Dąbrowa.
6: Nasi strażacy przekazali możliwości, jakimi dysponuje